0: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
1: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
2: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
1: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku. Z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka, weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
1: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś dodał.
5: Ten duet kardiolog i kardiochirurg działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
1: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zatwierdził decyzję Sejmu w tej sprawie. Jej kandydaturę poparło 59 senatorów, 25 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W Senacie przed głosowaniem Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że jest gotowa stanąć na straży praw obywateli.
7: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dwie osoby zostały ranne w eksplozji butli gazowej na jachcie na Mazurach. Strażacy informują, że butla eksplodowała około 21 na jednostce zacumowanej w porcie w Sztynorcie. Nie doszło do pożaru. Na jachcie, jak podaje Straż Pożarna, było 5 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie. Uszkodzone wybuchem jacht zabezpieczyli strażacy. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA CENTCOM. To 12 z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele irańskie i wojskowe. Ataki na cele w Iranie rozpoczęto na rozkaz prezydenta Trumpa. Irańskie media państwowe podały, że w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan, na południowym zachodzie kraju słychać były odgłosy eksplozji. Wybuchy były także słychać w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Prezydent USA zapowiedział w ostatnich godzinach, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownie, w tym te znajdujące się w Teheranie. Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.
8: To są aktualności jedynki.
6: FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. Media i kibice Albiceleste czują się natomiast atakowani przez resztę świata, o czym informuje Adam Kurczewski, wysłannik Polskiego Radia do Buenos Aires.
9: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że po finałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: Na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaroiło się od pszczół. To za sprawą pierwszego w tym roku miodobrania. Marszałkowska pasieka składa się z 5 uli, żyje w nich około 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był bardzo trudny, przyznaje opiekun marszałkowskiej pasieki pszczelarz Tomasz Paul z Gniewkowa.
10: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach ich być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo, teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kilogramów.
11: Jest to projekt, który uczy młodych ludzi również zdrowego stylu życia. Miód jest bezcennym darem natury.
6: Marszałek Piotr Całbecki dodał, że pozyskany z pasieki miód jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
6: Noc z przelotnymi opadami deszczu, na północnym zachodzie możliwa także burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze to od 11 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich około 8 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 999 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Nad wschodnią Europą utrzymuje się niż z centrum 1000 hektopaskali. Klin wyżowy z nad Wysp Brytyjskich i Niemiec utrzymuje się. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk południowy i Zatokę Pomorską. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni do północnego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejsca i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, od północy przechodzący w zmienny 2 do 3, później północny do północno-wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający na północny do północno-wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północny do północno-wschodniego 4 do 6, na wschodzie początkowo zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach w jednej posesji, może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewidnie na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
0: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka. Weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
0: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś dodał.
5: Ten duet, kardiolog i kardiochirurg, działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
0: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Polki Ewa Mierzejewska. Piłkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten moment. Aktualności zaczynamy od Florydy, gdzie właśnie rozpoczyna się mecz Interu Miami z Chicago Fire, w którym od pierwszej minuty debiutuje Robert Lewandowski. W Miami na trybunach jest Jan Pachlowski. Janku, polscy i polonijni kibice czekali na tę chwilę. Jaka jest atmosfera na stadionie?
7: Atmosfera na terenie jest bardzo gorąca, aczkolwiek smutna dla większości fanów Interu Miami, bo od 18 minuty gracze z Chicago prowadzą 1-0. Pewien udział w tym golu miał Robert Lewandowski. Nawet trochę uśmiechnęliśmy się, bo zawodnicy w obrębie pola karnego, zawodnicy gospodarzy tutaj wymieniali się podaniami. Jedno podanie było do bramkarza Rio Novasa, w którego stronę ruszył Lewandowski. Uśmiechnęliśmy się, że przestraszył tutaj golkipera Interu, bo on popełnił fatalny błąd. Nie trafił piłkę, ona zamiast przed bramkę poleciała do bramki, samobójczy gol golkipera Miami i od 3 minut 1-0 prowadzą goście. Robert Lewandowski od pierwszej minuty tutaj w tym meczu na boisku debiutuje w lidze MLS, debiutuje w Chicago Fire. To jest jedna z ważniejszych, takich ważniejszych momentów historii Ligi MLS i warto też podkreślić, że nasz zawodnik oddał też już pierwszy strzał w barwach nowego zespołu, ale strzał wyblokowany na rzut rożny. Jak na razie 1-0, 22 minuta, Fire prowadzą na wyjeździe w Miami. W pierwszym składzie Robert Lewandowski, który jest aktywny, który już strzelał, już miał pewien udział przy zdobyciu bramki. Oby w swoim debiucie także zdobył bramkę. Będziemy Państwa o tym informować na antenie Radiowej Jedynki.
6: A z Miami mówił Jan Pachlowski. Zwalczanie szerzącej się w mediach społecznościowych dezinformacji to zdaniem wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej najważniejszy cel nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zwanej Lex Szarlatan. Dokument rozpatrzyli senatorowie i senatorki. Katarzyna Kęcka podkreśla, że ustawa chroni głównie pacjentów onkologicznych i tych z chorobami rzadkimi.
8: Ma za zadanie zwalczać dezinformację, która szerzy się przede wszystkim w mediach społecznościowych i ma za zadanie chronić pacjenta. Chronić pacjenta, który ma duże obawy, lęk i jest w dużej dozie niepewności, jeśli chodzi o ewentualne rokowania.
6: Katarzyna Kęcka uspokaja też osoby zajmujące się ziołolecznictwem. Ich kary zapisane w ustawie nie obejmą. Dodaje, że przepisy mają jasno stanowić, że ziołolecznictwo może wspierać leczenie, ale nie może go zastępować. Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się wczoraj na stacji Zagnańsk. Nikt nie został poszkodowany. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia w Świętokrzyskiem, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Na miejscu pracowały dwa zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Strażacy zabezpieczali teren do czasu przyjęcia działań przez służby kolejowe. Według ich ustaleń podczas jazdy manewrowej część kół lokomotywy wypadła z szyn. Maszyna ciągnęła 14 wagonów załadowanych kruszywem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Nie ma, tak jak już wspominałam, utrudnień w ruchu. Prokuratura chce przesłuchać małoletnich świadków ataku na ukraińskie dzieci w Legnicy. Zatrzymana 26-latka odpowie za użycie przemocy wobec trojga nastolatków z powodu ich przynależności narodowej. Karolina O. miała uderzyć ich w twarz i spowodować lekkie obrażenia ciała. Zdaniem prokuratury działała z pobudek chuligańskich. Śledczy mają dowody, zeznania matek pokrzywdzonych i nagranie z monitoringu. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz mówi, że podejrzana przyznała się do uderzenia nastolatków, ale zaprzecza, by zdziałała z pobudek ksenofobicznych.
9: Będą te zeznania oczywiście potrzebne. Dzisiaj już prokurator kieruje wnioski do sądu o przesłuchanie małoletnich. W tej sprawie uzyskaliśmy zeznania matek pokrzywdzonych, które dokładnie określiły przebieg zdarzenia. Co też istotne, pani w trakcie wyjaśnień nie zaprzeczyła temu, iż powiedziała, że nie przebywają one na swoim terytorium i nie powinny się tak zachowywać, w jaki sposób ona to określiła.
6: 26-latce grozi do 7,5 roku więzienia.
1: To są aktualności Jedynki.
6: Coraz więcej kleszczy w Tatrach alarmują przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeszcze kilkanaście lat temu ich obecność w niższych partiach gór była sporadyczna. Dziś w lesie łatwo złapać kleszcza. Wyraźnie więcej jest ich w reglu dolnym. Jedną z głównych przyczyn może być ocieplanie się klimatu, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Ten kleszcz pospolity, inaczej zwany psim czy łąkowy kleszcz, no możemy zawleć gdzieś tam z Polski, czy na własnym ciele, czy też na naszych pupilach.
6: Kleszcze mogą przenosić m.in. boreliozę i powodować kleszczowe zapalenie mózgu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W ciągu dnia na zmianę słońca i chmury, będzie też przelotnie padać, miejscami zagrzmi, burza lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 55 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i najpierw będzie rosło, a następnie spadało.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach w jednej posesji, może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewinien na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
0: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku. Z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka, weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
0: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś dodał.
5: Ten duet kardiolog i kardiochirurg działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
0: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: Przyszłość Prawa i Sprawiedliwości może wyklarować się dziś podczas spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z założycielem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oceniał w TVP Info, że rozłam w PiS to dobra wiadomość, bo pogrąża Jarosława Kaczyńskiego. Według polityka lider opozycji popełnił bardzo dużo szkodliwych błędów.
7: On jest takim politycznym ojcem tych najgorszych ruchów na polskiej prawicy, czyli kwestii konfederacji pana Brauna, bo to, że wyhodował tych polityków związanych z Braunem, to jest jego największy zarzut.
6: Decyzję władz PiS wykonał Jacek Sasin, rozwiązując Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. Także Łukasz Schreiber nie zamierza wycofywać się z tego stowarzyszenia. Mówił o tym na antenie radiowej Jedynki.
8: Był ten moment napięcia, ale wszystko udało się bardzo dobrze ustalić, porozumieć. Stąd przyznam szczerze, że nie rozumiem tego zamieszania, które się wydarzyło.
6: Prezydium PiS-u jest natomiast zdania, że działalność w zewnętrznych organizacjach szkodzi wizerunkowi partii. W aktualnościach ponownie zaglądamy na Florydę, by sprawdzić, jak Robertowi Lewandowskiemu idzie debiut w amerykańskiej lidze piłkarskiej. Na stadionie w Miami mecz tamtejszego Interu z nową drużyną lewego Chicago Fire obserwuje Jan Pachlowski. Powiedz, jaki wynik po pierwszej połowie?
9: 62. minuta tego spotkania. 1-2 przegrywa Fire na wyjeździe z Interem. Dwie bramki Luisa Saaresa. Robert Lewandowski miał taki pewien udział przy golu na 1-0 jeszcze w pierwszej połowie dla Fire, ponieważ tutaj bramkarz nowo dostał podanie swojego kolegi Robert Lewandowski biegi. No i tak żartowaliśmy, że się trochę go przestraszył i skierował piłkę do własnej bramki, ale powiem, dwie bardzo mocne odpowiedzi gospodarzy. Robert Lewandowski aktywny, Robert Lewandowski szuka gry, ale po pierwsze to jest debiut. Nie spodziewajmy się tego za dużo. On tutaj się uczy gry Ligi MLS, uczy się gry z nowym zespołem. No i też jak się podkreśla ten serwis, jaki miał, jeżeli chodzi o dogrania piłki w Barcelonie, czy wcześniej Bayernem Monachium, no to w Lidze MLS i Fire to jeszcze nie jest to. Ale wierzymy, że wszystko to najlepsze jeszcze przed nim. Robert Lewandowski z pewnością nie będzie grał 90 minut w tym spotkaniu. Zobaczymy jak na razie po 62 minutach, ale podkreślamy, przy debiucie Lewandowskiego Fire przegrywa na wyjeździe z Interem. 1-2.
6: A z Miami mówił o tym Jan Pachlowski. Uwaga, dziś nad polskim wybrzeżem mogą pojawić się trąby wodne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
10: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to 7 stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
6: Wiatr w tym rejonie osłabnie w piątek. Nie żyje ekonomista profesor Stanisław Gomułka. W latach 90. pełnił funkcję doradcy ministra finansów. W 91. roku konsultował przemiany gospodarcze w Rosji. W 2008 roku był wiceministrem finansów. W swojej pracy koncentrował się na teorii wzrostu gospodarczego i makroekonomii. W latach 1970-2005 był związany z katedrą ekonomii w London School of Economics. Wykładał także na uniwersytetach Harvarda, Stanforda, Columbia i University of Pennsylvania. Stanisław Gomułka miał 85 lat.
1: To są aktualności Jedynki.
6: Sycylia walczy z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Palermo, gdzie ogień od kilku dni niszczy lasy, gospodarstwa rolne i zagraża mieszkańcom.
11: Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają wysokie temperatury i silny wiatr. W ciągu ostatnich 3 dni spłonęły setki hektarów lasów, zniszczone zostały uprawy i gospodarstwa, a hodowcy ponoszą poważne straty. W niektórych miejscowościach wystąpiły również przerwy w dostawach energii elektrycznej. Regionalny oddział Unii Rolników Włoskich alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i domaga się od władz Sycylii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Organizacja apeluje też o szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Według nich tylko natychmiastowe działania pozwolą ograniczyć skutki katastrofy i odbudować zniszczone gospodarstwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Czwartek ze słońcem, ale też z chmurami i deszczem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21. Na południowym wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach

Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Minęła 22. Ukrainiec, który wjechał w ogrodzenie w Rudnikach w jednej posesji, może zostać wydalony z Polski. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw. Profesorowie Andrzej Bochenek i Stanisław Woś zostali patronami nowej sali hybrydowej w Katowickim Centrum Medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wydalenie z Polski to kara dla Ukraińca, który po pijanemu wjechał w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach koło Zawiercia. Kiedy mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia, zastali 19-latka w rozbitym BMW. Z samochodu czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był agresywny i nie chciał podać policjantom swoich danych. Jak się okazało, miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przewidnień na koncie obywatela Ukrainy jest więcej, powiedziała Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.
2: Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji. Oprócz popełnienia tych dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń, a mianowicie prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Mężczyzna naruszył także przepisy ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie Polski.
0: Z uwagi na wielokrotne naruszenie polskiego prawa wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Adam Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależały od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla kierowców. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. Przestronna i nowoczesna sala hybrydowa oddziału kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach nosi od dziś imię wybitnych lekarzy, profesorów Stanisława Wosia oraz Andrzeja Bochenka. Takiej inwestycji nie powstydziłyby się najlepsze ośrodki na świecie, powiedział podczas uroczystości profesor Andrzej Bochenek, współtwórca podstaw kardiochirurgii w katowickim ośrodku.
4: Na pewno jakaś satysfakcja, dlatego że ja na tych salach operacyjnych jestem od 1986 roku. Z profesorem Giecem, który był twórcą tego ośrodka, weszliśmy na blok operacyjny, który był całkowicie pusty, były tylko kafelki. I widzę to teraz, jak to się rozwinęło po tylu latach. Wtedy z trudem organizowaliśmy sprzęt. Dzisiaj mamy rozwój kardiochirurgii. Kardiochirurgia rozwija się w kierunku małoinwazyjności. Żeby to robić, to trzeba mieć nowoczesne narzędzia. I ta sala operacyjna jest jak gdyby tym, o czym ja cały czas myślałem. Przede wszystkim jest super nowoczesne wyposażenie.
0: A drugi z patronów nowej sali hybrydowej, profesor Stanisław Woś, dodał.
5: Ten duet, kardiolog i kardiochirurg, działać będzie teraz bardziej terapeutycznie, bo będą tu zespolone siły tych dwóch specjalistów, będzie zespolona ich wyobraźnia i będzie umożliwiona wzajemna pomoc przy leczeniu bardzo trudnego pacjenta.
0: Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wyniosła 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. No to jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
6: uwagi Ewa Mierzejewska. Podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód Polski w 3 godziny i pociągi jeżdżące 350 km na godzinę. To plan rządu na rozwój kolei. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
7: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami: wygodniej, szybciej i więcej.
8: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
7: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: W najbliższy wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akt powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru, sędzia skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. Tam w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. Tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białoruś.
9: Ja po prostu jestem Polakiem z Naddniemna i tyle. No, ja tam się urodziłem, tam jest moja rodzina, przez stulecia mój ród żył. No, to już naturalne, że ja chcę tam żyć.
6: Podkreślił również, że od wielu lat jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, dlatego chce być tam z tamtejszymi Polakami. Jak zaznaczył, członkowie organizacji oczekują jego powrotu. Dziś dojdzie do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji w Manili na marginesie szczytów ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiać o wojnie na Ukrainie. Tomasz Sajewicz.
10: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
11: To są aktualności jedynki.
6: Bez zdobytej bramki Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała na wyjeździe z Interem Miami 2-3. Dwie bramki zdobył Luis Suarez. Lewy zszedł z boiska w 63 minucie. W meczu nie grał Lionel Messi, który po mundialu ma urlop. I na koniec jeszcze zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie po raz kolejny przyciągnął miłośników natury z całej Polski. W miejscowości Krzewęt, niedaleko Włocławka, powstał obóz ornitologiczny, w którym obrączkowane są ptaki.
12: Miejsce skupia i ściąga ptaki z wielu rejonów. Jest to punkt bardzo ważny, przystankowy, żerowiskowy dla ptaków różnych. Od takich dużych wodnobłotnych, gęsi, żurawi, aż po takie drobne, jak łapiemy, takie wróblowate.
13: Każdy dzień jest bardzo rutynowy. Pierwszy, co się dzieje każdego dnia, to pierwszy obchód zaraz po wschodzie słońca. Obchody to po prostu przejście się po sieciach i zobaczenie, jakie ptaki do nich wpadły. I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować.
6: A obrączkowanie daje szansę na badanie m.in. tras migracji, długości życia i zmian liczebności danej populacji ptaków. Obóz ornitologiczny potrwa do pierwszych dni listopada. Nadal można zgłaszać się, a szczegóły w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
6: czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Minęła 23. Trwa dogaszanie pożaru pustostanu w centrum Chorzowa. Ponad 230 tysięcy dzieci w województwie śląskim otrzyma dofinansowanie do wyprawki szkolnej. Po raz 16 mieszkańcy Częstochowy mogą wziąć udział w konkursie na najładniej ukwiecony balkon.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy walczą z pożarem budynku w centrum Chorzowa. Do akcji skierowano 24 zastępy straży pożarnej. Ogień objął dach i elewację. Według dotychczasowych informacji nikt nie ucierpiał, powiedział oficer prasowy chorzowskiej straży, kapitan Michał Adamek.
2: Jest to budynek, który był pustostanem w trakcie remontu, przygotowywanym dopiero do użytku. Objęte pożarem były dwie kondygnacje tego budynku razem z poddaszem. Na tą chwilę trwają działania gaśnicze. Pożar w tej chwili już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracuje 64 ratowników, 24 zastępy straży pożarnej.
0: Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Nie ma już utrudnień w Siewierzu na zjeździe z drogi krajowej nr 78 na DK91 w stronę Katowic, który zablokowany był przez przewróconą ciężarówkę. Jak przekazują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ciągnik został zabrany, a naczepa znajduje się poza jezdnią. Nadal jednak trwa oczekiwanie na specjalistyczny sprzęt, który podniesie i usunie naczepę z pobocza. Wówczas mogą wystąpić chwilowe blokady ruchu. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło około godziny 18, ranny został kierowca samochodu ciężarowego. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 230 tysięcy dzieci w województwie śląskim otrzyma dofinansowanie do wyprawki szkolnej. To w ramach rządowego programu Dobry Start, czyli jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł. Pieniądze mają pomóc w zakupie najpotrzebniejszych akcesoriów szkolnych. Nasze województwo znalazło się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, powiedziała Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: W województwie śląskim złożono 167 tysięcy wniosków na ponad 239 tysięcy dzieci, a na konta rodziców i opiekunów z naszego regionu wpłynęło 18 milionów 800 tysięcy złotych.
0: Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko, które nie skończyło 20 lat. Nie przysługuje natomiast studentom ani dzieciom w zerówkach. Rodzice i opiekunowie otrzymują wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową. Wniosek złożyć można do 30 listopada, m.in. w aplikacji MZUS czy za pomocą bankowości elektronicznej. Po raz 16 mieszkańcy Częstochowy mogą wziąć udział w konkursie na najładniej ukwiecony balkon. Konkurs adresowany jest do właścicieli balkonów i lodzi w budynkach wielorodzinnych. O wyniku rywalizacji decyduje przede wszystkim zieleń, czyli kwiaty i rośliny, ale także naturalne elementy dekoracyjne. Informuje Elżbieta Iczczak-Łyczba, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw estetyki.
4: Zwracamy uwagę przede wszystkim na różnorodność kompozycji, na to, żeby tej zieleni było dużo, żeby ona była widoczna. Bardzo istotnym warunkiem konkursu jest to, żeby ten ukwiecony balkon był dostępny wizualnie z przestrzeni takiej ogólnodostępnej. Czyli nie interesuje nas to, jak ktoś ma urządzony balkon od wewnątrz, tylko to, co mieszkańcy, przechodnie mogą zobaczyć na zewnątrz.
0: Aby wziąć udział w konkursie, należy do 13 sierpnia złożyć kartę zgłoszeniową. Można to zrobić na trzy sposoby. Osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, pocztą tradycyjną pod adresem Urzędu Miasta lub mailowo estetyka@częstochowa.um.gov.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć fotografię balkonu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże, przelotne opady deszczu, nad ranem lokalnie możliwe słabe burze. Temperatura minimalna około 12-13 stopni Celsjusza.
5: Dzięki Ewa Mierzejewska. Podróż z północy na południe oraz z zachodu na wschód Polski w 3 godziny i pociągi jeżdżące 350 km na godzinę. To plany rządu na rozwój kolei. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
6: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać trzema słowami: wygodniej, szybciej i więcej.
7: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
6: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: W najbliższy wtorek prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akt powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru, sędzia skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś. Były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki odwiedza obecnie Litwę, gdzie spotyka się z miejscowymi Polakami. Tam w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zamierza być w Grodnie 13 września. Tego dnia odbędzie się zjazd Polaków na Białoruś.
8: Ja po prostu jestem Polakiem z Naddniemna i tyle. No, ja tam się urodziłem, tam jest moja rodzina, przez stulecia mój ród żył. No, to już naturalne, że ja chcę tam żyć.
5: Podkreślił również, że od wielu lat jest jednym z liderów Związku Polaków na Białorusi, dlatego chce być tam z tamtejszymi Polakami. Jak zaznaczył, członkowie organizacji oczekują jego powrotu. Dziś dojdzie do spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji w Manili na marginesie szczytów ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej. Marco Rubio i Siergiej Ławrow będą rozmawiać o wojnie na Ukrainie. Tomasz Sajewicz.
9: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. W Manili trwa spotkanie szefów dyplomacji państw ASEANu. Marco Rubio spotkał się m.in. z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi. Omawiano perspektywę kolejnego szczytu przywódców Chin i USA, który planowany jest na wrzesień. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Bez zdobytej bramki Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Jego drużyna przegrała na wyjeździe z Interem Miami 2-3. Dwie bramki zdobył Luis Suarez. Lewy zszedł z boiska w 63. minucie. W meczu nie grał Lionel Messi, który po mundialu ma urlop. I na koniec jeszcze zaglądamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie po raz kolejny przyciągnął miłośników natury z całej Polski. W miejscowości Krzewęt, niedaleko Włocławka, powstał obóz ornitologiczny, w którym obrączkowane są ptaki.
10: Miejsce skupia i ściąga ptaki z wielu rejonów. Jest to punkt bardzo ważny, przystankowy, żerowiskowy dla ptaków różnych. Od takich dużych wodno-błotnych gęsi, żurawi, aż po takie drobne, jak łapiemy, takie wróblowate.
11: Każdy dzień jest bardzo rutynowy. Pierwszy, co się dzieje każdego dnia, to pierwszy obchód zaraz po wschodzie słońca. Obchody to po prostu przejście się po sieciach i zobaczenie, jakie ptaki do nich wpadły. I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować.
5: A obrączkowanie daje szansę na badanie m.in. tras migracji, długości życia i zmian liczebności danej populacji ptaków. Obóz ornitologiczny potrwa do pierwszych dni listopada. Nadal można zgłaszać się, a szczegóły w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 17 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do około 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 998 hektopaskali i spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W

0: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Czwartkowy poranek przygotowuje jej i przedstawia Karolina Michalik.
1: Zapraszam. Trwa dogaszenie pożaru w pustostanie przy Chorzowskim Rynku. Przypomnijmy, ogień pojawił się wczoraj przed 19 i objął 400 metrów kwadratowych budynku. Jak informują o poranku strażacy, na miejsce wysłano w sumie 26 zastępów. Teraz są tam dwa zastępy, które przelewają pogorzelisko. Budynek był w trakcie remontu. Prawdopodobnie zapaliły się składowane tam materiały budowlane. Zawierciańscy policjanci zawnioskowali do Straży Granicznej o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy, który wjechał samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Zachowywał się agresywnie i nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu. 19-latek miał też na koncie 2 występki, w tym wcześniejsze zabranie i uszkodzenie cudzego auta oraz szereg wykroczeń, między innymi kierowanie pojazdem bez uprawnień. Zakończył się wielomiesięczny duży remont w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Gruntowną modernizację przeszły oddział kardiologiczny, urologiczny, chirurgiczny z pododdziałami onkologicznymi, a także oddział ginekologiczno-położniczy. Na cmentarzu przy Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu wydobyto szczątki 24 dorosłych, prawdopodobnie ofiar niemieckiej akcji T4, czyli likwidacji obywateli III Rzeszy nieprzydatnych dla państwa z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku, zapowiedział wczoraj IPN w Katowicach.

0: południe prezes Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.
1: Dziś mija ultimatum, jakie władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły ludziom związanym z byłym premierem. Mają złożyć deklarację, że rezygnują z działalności w jego stowarzyszeniu Rozwój Plus.
0: Rzecznik partii Rafał Buchenek mówi, że dzisiejszy termin jest ostateczny, skutki nieodwracalne.
2: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Rafał Buchenek dodał, że wielu parlamentarzystów już deklarację złożyło.
0: Nie zamierza tego robić Piotr Müller. Europoseł tłumaczy, że jest lojalny wobec partii, więc nie widzi potrzeby składać kolejnej lojalki.
3: Ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów z różnych, przecież nie tylko członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wszyscy posłowie, mam wrażenie, są aktywni w różnych środowiskach, żeby pozyskiwać wyborców.
1: Frakcja Mateusza Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Kierownictwo partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia partii.
0: Sylwia Grygorczyk-Abram nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat zgodził się na jej kandydaturę popartą wcześniej przez Sejm i zgłoszoną przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
1: Grygorczyk-Abram zastąpi na stanowisku profesora Marcina Wiącka, któremu dziś kończy się kadencja. O planach nowej rzecznik opowie Dagmara Kędzior.
4: Sylwia Grygorczyk-Abram mówiła, że zależy jej na tym, by urząd był miejscem otwartym, w którym odbywa się szeroki dialog. Podkreślała, że zadaniem rzecznika praw obywatelskich jest skłanianie instytucji państwowych do działania.
5: To stanowi jego sile i sprawczości, a nie ilość wystąpień i podjętych interwencji. Urząd rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
4: Nowa RPO podkreślała też, że rolą rzecznika nie jest jedynie reagowanie na naruszenia praw obywatelskich, ale też zapobieganie im, zanim dotkną konkretnych ludzi.
5: Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy.
4: Nowa rzecznik praw obywatelskich to adwokat i działaczka społeczna, która współtworzyła inicjatywę Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem na to stanowisko był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL, Adam Borowski. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w sprawie Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W najbliższy wtorek odbierze od niego ślubowanie.
0: O decyzji głowy państwa informuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akty powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego.
1: Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru sędzia, skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości.
0: Ulicami Warszawy przeszedł 15 Marsz Pamięci.
1: W 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej z warszawskiego getta uczczono pamięć ofiar. Wielu uczestników niosło wstążki pamięci z imionami zamordowanych osób.
6: Zawsze uczestniczę w tym marszu przez pamięć przyjaciół moich rodziców, którzy zginęli.
7: To jest być może ostatnia szansa, żeby zobaczyć jeszcze osoby, które coś pamiętają z tego okresu.
8: To dla nas bardzo ważna tradycja.
9: Idę dla Hesi. To jest bardzo głębokie przeżycie. Jak zawsze biorę tą wstążkę i przywiązują sobie do nadgarstka, jak czytam to imię. Taka leciutka, jak się ją niesie, ale w sercu jest taka ciężka.
0: Tegoroczne obchody były poświęcone kobietom w warszawskim getcie, szczególnie tym anonimowym, które walczyło o przetrwanie swoich rodzin i najbliższych.
10: To są aktualności jedynki.
1: Młodzi sportowcy będą trenować w lepszych warunkach. Rusza program Szatnia na medal. W całym kraju wyremontowanych ma zostać prawie 300 takich obiektów.
0: Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Pakości w Kujawsko-Pomorskim ogłosił początek remontów.
11: Piękne metamorfozy szatniowe będą w
12: Skwinie,
13: Baruchowo,
11: Kcyni,
14: Więcbork,
15: Rypin, Nidzakrzewo,
16: Lubiewo.
17: 17 obiektów w województwie kujawsko-pomorskim przejdzie głęboką metamorfozę, czyli remont zaplecza szatniowego. Będą to szkoły podstawowe.
18: Ta szatnia i ten remont to będzie mega sprawa dla tych zawodników.
1: Ministerstwo obiecuje, że pokryje maksymalnie połowę kosztów budowy albo modernizacji szatni sportowych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
19: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od pierwszej do 63 minuty wyjazdowego spotkania z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, jego zespół przegrał 2-3, ale przy pierwszym golu dla Chicago mocno naciskał na bramkarza rywali, a ten zaliczył trafienie samobójcze.
12: Po paru treningach zagrałem mecz i oczekiwałbym też od siebie czy od kolegów z drużyny, że żeby to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. No to nie jest piłką, że praktycznie niemożliwe. Nie, no myślę, że wydaje, że ja gdzieś tam bardziej się skupiam na tym kolejnym meczu, na tym, żeby gdzieś tam zgrywać się z chłopakami, gdzieś tą swoją też formę szlifować i żeby ją też podnosić.
19: Zespół z Chicago jest na trzecim miejscu w tabeli na wschodzie. Rywal Inter Miami, który grał bez odpoczywającego po mundialu Leo Messiego, na drugiej pozycji prowadzi Nashville SC. FIFA ogłosiła drużynę marzeń, kto oczywiście ma marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się przedstawiciele sześciu federacji. Bramkarz Vozinha z Republiki Zielonego Przylądka, obrońcy Pedro Porro z Hiszpanii, Dayot Upamecano z Francji, Argentyńczyk Lisandro Martinez czy Hiszpan Marc Cucurella. Rozgrywający to Rodri, Michael Olise i Jude Bellingham, a w ataku Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Polacy zajęli szóste miejsce w drużynowej rywalizacji Kanadyjczycy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Złoto wywalczyli Brytyjczycy, drudzy Francuzi, a na trzecim miejscu Niemcy. Biało-czerwoni startowali w składzie Michał Wiercioch, Kacper Sztuba i Szymon Nowobilski. A Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski uzyskali awans do półfinałów indywidualnie w konkurencji C1. Belki Jesper Philipsen wygrał po finiszu z dużej grupy 17. etap kolarskiego Tour de France z Chambéry do Voron. Słoweniec Tadej Pogacar przyjechał blisko 9 minut za triumfatorem, ale zachował koszulkę lidera.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Pogoda.
1: To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Lokalnie pojawią się burze z silnym wiatrem i opadami gradu. Temperatura maksymalna bardzo wyrównana. 17-19 stopni w całym kraju. Odczuwalna o wiele niższa i to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie jest niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Klimat.
1: Na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie około 40% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta. Od godziny 11 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfie dynamicznej także najtańszy.
15: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.
22: Mam nadzieję, że u kierowców spokojnie, ale wszystko Marcin Kazek Wielgus Państwu wyjaśni i wyjaśniał będzie o poranku co pół godziny w Autoradio.
23: Co, to zaczniemy od drogi wojewódzkiej 790 w Dąbrowskim Kazdębiu, gdzie o tej porze już trzeba zwolnić. Sporo samochodów też na remontowanej 90C4 w Piekarach Śląskich. Wolniej przejeżdżamy też drogą 86 przez węzeł Murckowska w Katowicach, jadąc w stronę Sosnowca, gdzie także mamy ekipy remontowe. Na hamulec naciskamy także jadąc krajową drogą numer 52 w Kozach. Przypominam, że zamknięty został fragment ulicy Świętego Jana Pawła II w Studziennicach i Jankowicach w powiecie pszczyńskim. Powodem jest kolejny etap prac związanych z rozbudową tej drogi. Zmiana w organizacji ruchu objęła odcinek ulicy Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Kosów w Studziennicach do skrzyżowania z drogą 931 w Jankowicach. Kierowcy muszą więc korzystać z objazdów, a te wyznaczone zostały ulicami Żubrów i Bieruńską, czyli drogą 931, dalej Górnośląską, czyli krajową jedynką oraz ulicą Kosów. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
22: Dzięki Marcina, raczej gracias, buenos dias.
23: Non c'è problema. Amigo.
22: Żeby nie tylko nie Buenos Aires, chociaż może i będzie Buenos Aires, amigo. 6.30.

0: zaskoczyłaś mnie.
1: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Czwartkowy poranek przygotowuje jej i przedstawia Karolina Michalik.
2: Zapraszam. Trwa dogaszenie pożaru w pustostanie przy Chorzowskim Rynku. Przypomnijmy, ogień pojawił się wczoraj przed 19 i objął 400 metrów kwadratowych budynku. Jak informują o poranku strażacy, na miejsce wysłano w sumie 26 zastępów. Teraz są tam dwa zastępy, które przelewają pogorzelisko. Budynek był w trakcie remontu. Prawdopodobnie zapaliły się składowane tam materiały budowlane. Zawierciańscy policjanci zawnioskowali do Straży Granicznej o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy, który wjechał samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Zachowywał się agresywnie i nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność pobytu. 19-latek miał też na koncie dwa występki, w tym wcześniejsze zabranie i uszkodzenie cudzego auta oraz szereg wykroczeń, między innymi kierowanie pojazdem bez uprawnień. Zakończył się wielomiesięczny duży remont w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Gruntowną modernizację przeszły oddział kardiologiczny, urologiczny, chirurgiczny z pododdziałami onkologicznymi, a także oddział ginekologiczno-położniczy. Na cmentarzu przy Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu wydobyto szczątki 24 dorosłych, prawdopodobnie ofiar niemieckiej akcji T4, czyli likwidacji obywateli III Rzeszy nieprzydatnych dla państwa z powodu niepełnosprawności intelektualnej. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku, zapowiedział wczoraj IPN w Katowicach.
3: Senat za kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Rekomendowały ją kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a poparł Sejm. Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że jest gotowa, aby stanąć na straży praw obywatelskich.
4: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dziś mija termin, w którym posłowie PiS mieli się opowiedzieć, czy chcą należeć do tej partii, czy do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych. Chodzi przede wszystkim o formację Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
5: Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały.
3: Rozłam w PiS to dobra wiadomość, bo ostatecznie pogrąża Jarosława Kaczyńskiego, mówił z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: On jest takim politycznym ojcem tych najgorszych ruchów na polskiej prawicy, czyli kwestii konfederacji pana Brauna, bo to jest tak naprawdę, Kaczyński jest politykiem, który powinien zniknąć z polskiej sceny politycznej, ale tak naprawdę to, że wyhodował tych polityków związanych z Braunem, to jest jego największy zarzut.
3: Jarosław Kaczyński ma się dziś w południe spotkać z liderem ruchu Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim. Pracujemy nad rozwiązaniem trudnej sytuacji szpitali powiatowych, zapewniła w Przemyślu ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda dodała, że na stole leżą różne propozycje, a problemy, z jakimi borykają się lecznice, nie powstały w ostatnich latach.
7: My oczywiście dzisiaj na stole mamy fundusz medyczny i konsolidację i to jest pomoc realna, którą możemy dać, ale dzisiaj również zachęcam do rozmów z oddziałem NFZ-u na temat rozwiązań organizacyjnych, które mogą podnieść efektywność pracy szpitali.
3: Jednym z pomysłów na oszczędność pieniędzy przez szpitale jest rezygnacja z nieograniczonych dyżurów medyków i przygotowanie przepisów regulujących maksymalny czas pracy personelu. Dwaj podejrzani o pobicie 67-letniego mężczyzny, który stanął w obronie nastolatka z Ukrainy, usłyszeli zarzuty. Dotyczą one pobicia oraz znieważenia i spowodowania lekkich obrażeń ciała.
8: Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Podejrzani usłyszeli też zarzut znieważenia obywateli Indii z powodu ich przynależności narodowej. Starszy z podejrzanych odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela tego kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
9: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański.
8: Prokurator zastosował wobec mężczyzn dozór policji.
9: Zakazał także im kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakikolwiek sposób.
8: Marcinowi J. i Janowi T. grozi do 5 lat więzienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Na zakopiańskich Krupówkach rozpoczęła się wakacyjna akcja krwiodawstwa. Na najsłynniejszym deptaku w kraju stanął autobus, w którym w każdą środę można oddać krew. Organizatorzy podkreślają, że akcje kierują przede wszystkim do turystów. Cieszy nas to, że każdego roku widzimy te same twarze, mówi dr Maria Lambrecht.
0: Dawcy zamiejscowi do nas wracają. To jest bardzo budujące i bardzo pozytywne. Apeluję do Państwa, aby znaleźć chwilę czasu, bo do krwiodawstwa, do oddawania krwi trzeba się przygotować. To nie można być po alkoholu, trzeba spożyć lekki posiłek, ale naprawdę jak się zaplanuje taką wizytę u nas właśnie w takim krwiobusie, to się da.
3: Akcja krwiodawstwa na Krupówkach jest organizowana od 24 lat. Średnio do oddania krwi zgłasza się kilkadziesiąt osób dziennie. Wakacyjny punkt poboru będzie działał w każdą środę od godziny 9 do 14.30. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Ciekawe, czy miś z Krupówek może oddawać krew.
12: Nie sądzę.
11: Darek Urbanowicz, Sport w Trójce.
12: Dzień dobry. Robert Lewandowski zadebiutował w MLS, czyli północnoamerykańskiej Major League Soccer. Kapitan reprezentacji Polski, były gracz Barcelony, bramki nie zdobył, a Chicago Fire przegrało z Miami, w Miami z Interem 2-3.
13: Czasami za proste błędy popełnialiśmy w defensywie i Inter dzisiaj to wykorzystał, ale no, na pewno jest przed nami trochę pracy. Ja też myślę, że każdy dzień, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść.
12: Dwie bramki dla Interu zdobył Luis Suarez, a jego kolega po fachu z Barcelony, Lionel Messi, miał wolne po mundialu. Do tematu wkrótce wrócimy w Trójce. Wczoraj minęło równo 5 lat od debiutu Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. W przeddzień powrotu Ekstraklasy medaliki spróbują dostać się do Ligi Konferencji, a na drodze stanie im zdobywca Pucharu Malty Valletta. Pierwszy gwizdek pod Jasną Górą o 18.30. Wróćmy jeszcze za ocean, a dokładnie do Oklahomy, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w charakterze rekonesansu olimpijskiego na torze, na którym za 2 lata odbędą się igrzyska. Na Klaudię Zwolińską możemy liczyć w ciemno. Pewnie awansowała do półfinałów w K1 i C1, czyli na Kanadyjce i kajaku.
14: Te kwalifikacje są nerwowe. Zawsze można dużo stracić, ja o tym zawsze mówię, więc kwalifikacje trzeba jeździć stabilnie, z kontrolą. Taki był to przejazd, trasa była taka do ścigania się, nie było dużo technicznych elementów, które ja zazwyczaj lubię, więc starałam się zjechać taki solidny przejazd, więc jestem zadowolona ogólnie z tego przejazdu. Jest dużo do ucinania czasowo, więc fajne kwalifikacje dla mnie, myślę, i w kajaku, i w C1.
12: Przypominam z dumą, że Klaudia Zwolińska w obu konkurencjach broni tytułów mistrzyni świata. W 17 etapie 114 edycji Tour de France popis sprinterski Jaspera Philipsena, który wygrał po finiszu z peletonu. Wzorcowo rozprowadził go na ostatniej prostej Mathieu van der Poel. W drugiej części etapu Michał Kwiatkowski jechał w ucieczce, która jednak straciła dystans do grupy pościgowej po lotnej premii wygranej przez lidera klasyfikacji sprinterskiej, przez Matsa Pedersena. Ja przypomnę, Chambéry jest szczęśliwe dla Polaków. W 1989 roku Mistrzostwo Świata Amatorów zdobył tam Joachim Chalupczok.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. To tak w skrócie. Proszę spodziewać się dzisiaj, jak to mówią synoptycy, dynamicznej pogody. Od 17 stopni nad morzem przez 18-19 w centrum do 21 na południowym wschodzie.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Dariusz Schmidt z nami, dzień dobry.
16: Witam, jak zwykle pogodnie. Choć dzisiaj w mojej prognozie często będą powtarzać się wyrazy chłodno i deszcz. Ale proszę posłuchać do końca, bo wtedy powieje optymistyczny wiatr. Uf. Proszę Państwa, pogodę w kraju kształtuje dziś niż, który przemieszcza się powoli z nad Bałtyku nad północno-wschodnią Polskę wraz z frontem atmosferycznym, co zwiastuje w całym kraju burze, intensywne opady oraz porywy wiatru. A konkretnie, dziś proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Po południu przechodzący w słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, przyda się pod ręką parasol, bo niemal wszędzie popada przelotny deszcz, a miejscami może też zagrzmieć. Poza tym ogólnie taki pochmurny, wietrzny i chłodny, jak na drugą połowę lipca, dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 13-15 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach nie przekroczy 20. W Częstochowie i na Jurze będzie do 17 stopni Celsjusza, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 18, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich do 17-18 stopni, a wysoko w Beskidach od 9 do 12. Wiatr umiarkowany, okresami silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a potem niestety niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku ciut lepsza aura, ale wciąż nieletnia. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Wciąż z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodne powietrze polarnomorskie, dlatego też na termometrach nie zobaczymy więcej niż 20 stopni Celsjusza. Wiatr przy tym będzie wiał umiarkowany i dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę i niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej i pogodniej, z temperaturami już powyżej 20 stopni Celsjusza.
1: Dariusz Schmidt, trzymamy Cię za słowo. Bardzo dziękujemy. Marcin Kazek-Wielgus, Autoradio. Jeszcze mogą występować utrudnienia po kolizji, do jakiej doszło w Bytomiu na ulicy Strzelców Bytomskich. Stłuczka miała miejsce na pasach w stronę Tarnowskich Gór na wysokości hipermarketu. Poza tym droga 86 przytyka się w Czułowie na pasach w stronę Katowic, a także od Giszowca. Tutaj korek sięga węzła Bagienna, powodem m.in. prace drogowe, jakie mamy w rejonie węzła Murckowska. W Tychach i Bieruniu nieco zwalniamy, jadąc drogą 44. Na południu podobna sytuacja jest na drodze ekspresowej S52 pomiędzy Pogórzem a Grodźcem, a także na Krajowej 52 w Kozach. Na północy województwa z kolei bez zmian, z korkami trzeba liczyć się w Lgocie w ciągu drogi 43, a na Jurze o tej porze delikatne spowolnienie ruchu mamy na 78 w Pradłach. Ze zmianami w organizacji ruchu trzeba liczyć się w rejonie ulicy Zbożowej na DK78 i 88 w Gliwicach, a powodem jest zaplanowany montaż barier energochłonnych na około 600-metrowym odcinku tej drogi. Do pierwszych dni sierpnia ruch będzie odbywał się skrajnymi pasami jezdni, następnie, jak przekazuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, organizacja ruchu zostanie ponownie zmieniona i wówczas ruch najpierw zostanie przełożony na prawy, a następnie na lewy pas. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg.
17: Bardzo dziękujemy.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: jest 8. Związkowcy będą dziś protestować w zakładzie oczyszczenia miasta w Mysłowicach. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się niemal w całej Polsce. Dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe pojawią się przy autostradzie A1.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach składają zawiadomienie do prokuratury i organizują dziś pikietę przed Urzędem Miasta. Zarzucają zarządowi miejskiej spółki powtarzające się łamanie praw pracowniczych, zastraszanie załogi oraz unikanie dialogu w sprawie podwyżek. Zdaniem protestujących, mimo że spółka wypracowuje 50 milionów złotych rocznego przychodu, władze firmy szukają oszczędności na pracownikach fizycznych. Jak czytamy w mediach społecznościowych Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80, wśród zarzutów wymieniane są naciski na pracowników, aby wypisywali się ze związków zawodowych, niesprawiedliwy podział premii oraz odebranie załodze wywożącej odpady podstawowych środków higieny, takich jak mydło i ręczniki. Pikieta przed mysłowickim magistratem ma się rozpocząć za godzinę. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
2: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, m.in. na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
0: Burzom mogą też towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyczka dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych.
2: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
0: Podobna pogoda będzie w Polsce także w piątek. W weekend spodziewane jest z kolei ocieplenie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Tak deklaruje resort. Jak zapewnia wiceminister Katarzyna Kacperczyk, resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
3: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów zadbać.
0: Przypomnijmy, że pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek rozpoczął działalność 1 lipca, po tym jak wyłączony został z jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarzy specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe pojawią się przy autostradzie A1 w północnej części województwa śląskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę na budowę tzw. dyfraktorów akustycznych na odcinku między węzłami Rzęsawa i Blachownia. Są to specjalne elementy ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu pochodzącego z trasy i tym samym zwiększające skuteczność istniejących ekranów akustycznych. Zadanie w formule projektuj i buduj powinno zostać zrealizowane do końca roku. W takim razie przypomnijmy, do 20 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie. Niebo ma być zachmurzone i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Podczas burz możliwy jest opad drobnego gradu.
4: Dariusz Szmidt z nami, dzień dobry.
5: Witam, jak zwykle pogodnie, choć dzisiaj w mojej prognozie często będą powtarzać się wyrazy chłodno i deszcz, ale proszę posłuchać do końca, bo wtedy powieje optymistyczny wiatr.
6: Uf.
5: Proszę Państwa, pogodę w kraju kształtuje dziś niż, który przemieszcza się powoli z nad Bałtyku nad północno-wschodnią Polskę wraz z frontem atmosferycznym, co zwiastuje w całym kraju burze, intensywne opady oraz porywy wiatru. A konkretnie, dziś proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Po południu przechodzący w słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę wysoko w Sudetach, wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, przyda się pod ręką parasol, bo niemal wszędzie popada przelotny deszcz, a miejscami może też zagrzmieć. Poza tym ogólnie taki pochmurny, wietrzny i chłodny, jak na drugą połowę lipca, dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 13-15 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach nie przekroczy 20. W Częstochowie i na Jurze będzie do 17 stopni Celsjusza, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 18, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich do 17-18 stopni, a wysoko w Beskidach od 9 do 12. Wiatr umiarkowany, okresami silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, wysoko w Beskidach, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a potem niestety niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku ciut lepsza aura, ale wciąż nieletnia. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Wciąż z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodne powietrze polarno-morskie. Dlatego też na termometrach nie zobaczymy więcej niż 20 stopni Celsjusza. Wiatr przy tym będzie wiał umiarkowany i dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę i niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej i pogodniej, z temperaturami już powyżej 20 stopni Celsjusza.
6: Dariusz Schmidt, trzymamy Cię za słowo. Bardzo dziękujemy.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od Gliwic, gdzie w ciągu ulicy Toszeckiej doszło do potrącenia rowerzysty. Kierujący jednośladem na szczęście niegroźnie został poturbowany. W Katowicach doszło do stłuczki na Bocheńskiego. Tu zderzyły się osobówka z ciężarówką. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się też na wyjeździe z tunelu pod dworcem PKP w Katowicach, a doszło do tego od strony ulicy Dworcowej. Poza tym nadal sporo samochodów i korek mamy na 86 przy węźle Murtkowska. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca pracują drogowcy i mamy zwężenie. Nieco bardziej przed kanał w Ktychach jest okolica skrzyżowania koło Browaru. Najbardziej odczuwają to kierowcy podróżujący 44 w kierunku Bierunia. Droga ta zwalnia też przy węźle z Krajową Jedynką i w Bieruniu Nowym. A od piątku do niedzieli na drogach województwa śląskiego odbywać się będzie 82 rajd Polski. Jutro z utrudnieniami kierowcy będą musieli liczyć się w Katowicach i w Bieruniu. W Bieruniu ulice, część ulic będzie zamykana od 8 do 16.
8: Warszawskim Targówkiem płonie warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków rano słychać było wybuchy. Prawdopodobnie mają one związek z pojazdami znajdującymi się na terenie salonu i serwisu samochodowego, mówi Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej.
9: Ten dym nad Warszawą był dosyć intensywny, bardzo ciężki, czarny. Z uwagi na to, że płonęły również pojazdy, wyposażenie tych warsztatów i to generowało duże ilości dymu. Szacunkowa powierzchnia pożaru na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek Straży Pożarnej. Nie mam na razie informacji o osobach poszkodowanych.
8: Akcja gaśnicza może potrwać kilka godzin. W okolicy płonącego warsztatu należy liczyć się z utrudnieniami. Wielkopolska policja wyjaśnia sprawę odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Służby wskazują, że to krajowy wątek w szokującym procederze, który polegał także na publikowaniu nagrań w internecie. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Więcej o tym w relacji Macieja Szefera.
10: Schemat działania tzw. Akademii Gwałtu został opisany przez dziennikarzy amerykańskiej stacji CNN. W tym miesiącu zatrzymano w tej sprawie dwóch mężczyzn z Wielkopolski. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej wyjaśnia, jak wyglądał ten bulwersujący proceder.
11: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
10: Borowiak wskazuje, że zdarzenia te nagrywano, a potem przesyłano za sprawą komunikatorów internetowych. Prywatny detektyw Maciej Szuba dodaje, że proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie to sprawa wymagająca szczególnej uwagi śledczych.
12: Było to i jest, jak widać, duże zagrożenie dla kobiet.
10: Zgodnie z decyzją prokuratury podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: W samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z byłym premierem, obecnie liderem frakcyjnego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dziś mija termin na podjęcie decyzji przez członków stowarzyszenia, czy chcą być nadal w PiSie, czy w innej formacji. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller, mówi, że nie mają oni zamiaru działać na szkodę ugrupowania, ale chodzi o otwarcie na nowe środowiska i pozyskiwanie wyborców.
13: Cały czas liczę, że jednak na koniec w tym wszystkim przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów i że przyjdzie taka refleksja, że ostatnie lata zawsze, wtedy kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy.
8: Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w największej partii opozycyjnej już doszło do rozłamu.
14: To ja postawię taką tezę, że PiS już de facto się rozpadł, choć pewnie jeszcze będziemy mieli próbę i zakładam, że może być to nawet próba udana jakiegoś takiego na siłę sklejenia. Tam już nie będzie normalnej współpracy. No, widzimy to w publiczne wymiany zdań, widzimy, że jeden poseł na drugiego donosi do sądu, żąda przeprosin.
8: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Polacy mają podróżować jak Japończycy, szybko i wygodnie. Premier Donald Tusk i szef resortu infrastruktury przedstawili założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. Zakłada on m.in., że podróż przez całą Polskę będzie trwała 3 godziny. Każdy powiat ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
15: Polska będzie miała najszybszą kolej w Europie, tak mówił premier Donald Tusk. Według rządowych planów z Warszawy do wszystkich dużych aglomeracji będzie można dotrzeć w 100 minut.
16: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
15: W ramach programu ma powstać 2,5 tysiąca km linii dla kolei dużych prędkości oraz ponad 2000 km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Dodatkowo zmodernizowanych zostanie ponad 5,5 tysiąca km istniejących linii. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Piotr Malepszak zaznaczył, że Polska Kolej przewiezie w przyszłym roku blisko 500 000 pasażerów. Docelowo będzie to 800 milionów.
17: Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
15: Wartość realizowanych na kolei inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami w całej Polsce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, m.in. na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzą będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
8: Możliwy także grad, a w niektórych miejscach trąby powietrzne. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Sport w Trójce, Darek Urbanowicz.
19: Od samego rana cieszymy się z pierwszego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Przegrana 2-3 z Interem Miami i brak bramki. Na pewno skrzydeł polskiemu napastnikowi nie podetną, bo to dopiero początek przygody kapitana reprezentacji za oceanem. Zawodnikowi natomiast doskwierały okoliczności wynikające z floryckiego lata.
20: Wilgotność była tak duża, że to nie da się porównać. Okay. W takich warunkach się rzadko kiedy gra. Taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł. Nie wiem, czy na innych stadionach, czy innych miastach będzie podobnie. Wiadomo, że też taki jest okres, gdzie jest najcieplej i ta wilgotność jest bardzo duża i to zawsze było odczuwalne.
19: W składzie Interu Miami zabrakło Lionela Messiego, który ma wolne po mundialu. A teraz kolarstwo i 17 etap 114 edycji Tour de France, wygrany przez doskonale znanego polskim kibicom Jespera Philipsena z pamiętnej kraksy w Katowicach podczas wyścigu dookoła Polski 6 lat temu. Świetnie, aktywnie jechał Michał Kwiatkowski, a uciekająca grupa z nim, w której pracował, została złapana dopiero na ostatnich kilometrach. Z mojej perspektywy tempo było bardzo wysokie. W peletonie działo się bardzo dużo, sporo rotacji, ataków od samego startu. Wielokrotnie zostawałem zamknięty gdzieś z tyłu i już myślałem, że skończę ten etap w grupetto, a potem nagle znów jechałem w pierwszej grupie, potem w ucieczce z przodu peletonu. Trzeba mieć odpowiednie nastawienie, a zwycięstwo przyjdzie prędzej czy później. Lider Wielkiej Pętli, Tadej Pogacar, dojechał w peletonie 8 minut za finiszującą na ulicach Buarą 26-osobowej grupy i dziś też wystartuje w żółtej koszulce przodownika rywalizacji. A będąc w tematyce kolarskiej, przypominam, że jutro w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się czwarta edycja Tour de Pologne kobiet. Na starcie gwiazdy żeńskiego pelotonu z Lotte Kopecki i Loreną Wibes na czele, ale nie zabraknie też silnych Polek jak Marta Lach, Marta Jaskulska czy Wiktoria Pikulik. Meta jutrzejszego odcinka w Zamościu, a przed paniami trzy etapy, koniec w niedzielę w Lublinie. W Trójce będzie głośno o Tour de Pologne w najbliższych dniach i tygodniach, obiecuje Jakem Urbanowicz.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
21: Czwartek pochmurny i burzowy, ale nawet jeśli u Państwa nie zagrzmi, to na pewno popada. 18 stopni w Białymstoku i Toruniu, 19 w Szczecinie i Lublinie, 20 w Zielonej Górze i Krakowie, 21 najcieplej w Rzeszowie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 8. Związkowcy będą dziś protestować w zakładzie oczyszczania miasta w Mysłowicach. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się niemal w całej Polsce. Dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe pojawią się przy autostradzie A1.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach składają zawiadomienie do prokuratury i organizują dziś pikietę przed Urzędem Miasta. Zarzucają zarządowi miejskiej spółki powtarzające się łamanie praw pracowniczych, zastraszanie załogi oraz unikanie dialogu w sprawie podwyżek. Zdaniem protestujących, mimo że spółka wypracowuje 50 milionów złotych rocznego przychodu, władze firmy szukają oszczędności na pracownikach fizycznych. Jak czytamy w mediach społecznościowych Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80, wśród zarzutów wymieniane są naciski na pracowników, aby wypisywali się ze związków zawodowych, niesprawiedliwy podział premii oraz odebranie załodze wywożącej odpady podstawowych środków higieny, takich jak mydło i ręczniki. Pikieta przed mysłowickim magistratem ma się rozpocząć za godzinę. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
2: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, między innymi na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
0: Burzom mogą też towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyczka dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych.
2: Nie wykluczamy, że pojawią się leje kondensacyjne, czyli takie zalążki trąb powietrznych u podstawy tych chmur burzowych. Podobna sytuacja będzie miała także miejsce na wybrzeżu, właściwie nad Bałtykiem i na tym wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe jest utworzenie się trąb wodnych.
0: Podobna pogoda będzie w Polsce także w piątek. W weekend spodziewane jest z kolei ocieplenie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia, tak deklaruje resort. Jak zapewnia wiceminister Katarzyna Kacperczyk, resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
3: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów zadbać.
0: Przypomnijmy, że pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek rozpoczął działalność 1 lipca, po tym jak wyłączony został w jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarzy specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe pojawią się przy autostradzie A1 w północnej części województwa śląskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę na budowę tzw. dyfraktorów akustycznych na odcinku między węzłami Rzęsawa i Blachownia. Są to specjalne elementy ograniczające rozprzestrzenianie się hałasu pochodzącego z trasy i tym samym zwiększające skuteczność istniejących ekranów akustycznych. Zadanie w formule projektuj i buduj powinno zostać zrealizowane do końca roku. W takim razie przypomnijmy, do 20 stopni mają dziś pokazać termometry w regionie. Niebo ma być zachmurzone i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Podczas burz możliwy jest opad drobnego gradu.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od Gliwic, gdzie w ciągu ulicy Toszeckiej doszło do potrącenia rowerzysty. Kierujący jednośladem na szczęście niegroźnie został poturbowany. W Katowicach doszło do stłuczki na Bocheńskiego. Tu zderzyły się osobówka z ciężarówką. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się też na wyjeździe z tunelu pod dworcem PKP w Katowicach, a doszło do tego od strony ulicy Dworcowej. Poza tym nadal sporo samochodów i korek mamy na 86 przy węźle Murtkowska. Przypomnę, na jezdni w stronę Sosnowca pracują drogowcy i mamy zwężenie. Nieco bardziej przed kanał w Ktychach jest okolica skrzyżowania koło browaru. Najbardziej odczuwają to kierowcy podróżujący 44 w kierunku Bierunia. Droga ta zwalnia też przy węźle z Krajową Jedynką i w Bieruniu Nowym. A od piątku do niedzieli na drogach województwa śląskiego odbywać się będzie 82 rajd Polski. Jutro z utrudnieniami kierowcy będą musieli liczyć się w Katowicach i w Bieruniu. W Bieruniu ulice, część ulic będzie zamykana od 8 do 16.
5: Dariusz Szmit z nami, dzień dobry.
6: Witam, jak zwykle pogodnie. Choć dzisiaj w mojej prognozie często będą powtarzać się wyrazy chłodno i deszcz. Ale proszę posłuchać do końca, bo wtedy powieje optymistyczny wiatr. Uf. Proszę Państwa, pogodę w kraju kształtuje dziś niż, który przemieszcza się powoli z nad Bałtyku nad północno-wschodnią Polskę wraz z frontem atmosferycznym, co zwiastuje w całym kraju burze, intensywne opady oraz porywy wiatru. A konkretnie, dziś proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Po południu przechodzący w słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim, co tu ukrywać, przyda się pod ręką parasol, bo niemal wszędzie popada przelotny deszcz, a miejscami może też zagrzmieć. Poza tym ogólnie taki pochmurny, wietrzny i chłodny, jak na drugą połowę lipca, dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 13-15 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach no, nie przekroczy 20. W Częstochowie i na Jurze będzie do 17 stopni Celsjusza, w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 18, w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich do 17-18 stopni, a wysoko w Beskidach od 9 do 12. Wiatr umiarkowany, okresami silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Beskidach, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś rankiem obojętny, a potem niestety niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku ciut lepsza aura, ale wciąż nieletnia. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Wciąż z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodne powietrze polarnomorskie. Dlatego też na termometrach nie zobaczymy więcej niż 20 stopni Celsjusza. Wiatr przy tym będzie wiał umiarkowany i dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę i niedzielę zrobi się wyraźnie cieplej i pogodniej, z temperaturami już powyżej 20 stopni Celsjusza.
5: Dariusz Szmit, trzymamy Cię za słowo. Bardzo dziękujemy.
7: Trwa dogaszanie pożaru na warszawskim Targówku. Pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział ponad 40 jednostek. Jak mówi Łukasz Wujek ze Straży Pożarnej, zniszczenia są duże.
8: Pożarem objęty został cały budynek. O 5.09 dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
7: Tymczasem policja zwraca uwagę, że w tej okolicy trzeba się liczyć z utrudnieniami drogowymi, mówi Monika Kaczyńska ze Stołecznej Komendy.
9: Z naszych informacji wynika, że trasa S8 jest przejezdna, bo to jest najbardziej ruchliwa droga. Natomiast ulica tutaj Krasnobrodzka jest na ten moment zamknięta. Nie wiemy na jak długo.
7: Akcja strażaków może jeszcze potrwać kilka godzin. We wtorek prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm w czerwcu. Oprócz profesora Patyry na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze czworo sędziów wybranych do Trybunału w marcu. Nie przyjmując od nich ślubowania, prezydent łamie prawo, mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce.
10: Pan Nawrocki łaski nie robi, on się zachowuje jak taki polityczny gangster. Jednego przyjmie, drugiego nie przyjmie, jednego podpisze, drugiemu nie. To jest jego obowiązek, to nie jest prawo. To jest jego obowiązek to zrobić. A dlaczego on tego nie chce zrobić? Z prostego powodu. PiS razem z nim cały czas chroni budynku Trybunału Konstytucyjnego, żeby Świączkowski dalej mógł rozbijać Trybunał Konstytucyjny. Świączkowski nie byłby już szefem tego Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjął od wszystkich ślubowanie, to jest oczywiste.
7: Do tej pory prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim będzie decydujące dla przyszłości PiSu, uważa posłanka tej partii, Olga Semeniuk-Patkowska, która należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy tej partii mają do dziś czas na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Olga Semeniuk-Patkowska nie wystąpi ze stowarzyszenia, ponieważ poszerza ono ofertę programową ugrupowania.
11: Nie chodzi nam o żadne rozwoje Stowarzyszenia Rozwój Plus pod względem politycznym. Nam dzisiaj głównie chodzi, żeby dzięki temu stowarzyszeniu zrobić trochę kampanię door to door i pokazać, jak wiele jest deficytów i mankamentów obecnego obozu, jeżeli chodzi o finansowanie, samorządy, gospodarkę, energetykę, przedsiębiorców.
7: To polityczna ustawka, uważa senator Wojciech Konieczny. W ocenie polityka lewicy kontrolowany konflikt ma pokazać dwa oblicza PiSu.
12: To takie bardziej technokratyczne, nazwijmy to nowoczesne, premiera Morawieckiego i ten taki skostniały PiS odwołujący się do swojego stałego elektoratu plus uśmiechający się mocno do Konfederacji. I to rozejście, jeżeli nastąpi, to moim zdaniem będzie rozejściem jednak zaplanowanym.
7: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek powiedział, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest sprzeczna z interesem Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie zapadnie dziś wyrok w głośnym procesie lekarzy Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiega o ukaranie mendyków, zarzucając im błędy, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
13: Pełnomocnik rodziny Ziobrów twierdzi, że lekarze popełnili rażący błąd medyczny w wyborze metody leczenia. Jerzy Ziobro cierpiał na zaawansowaną trójnaczyniową chorobę wieńcową. Medycy zdecydowali się na wszczepienie stentów zamiast założenia bypassów. I ta metoda, jak twierdził adwokat Krzysztof Nocek, doprowadziła do śmierci mężczyzny. Pełnomocnik rodziny Ziobrów mówił też, że jego zdaniem w procesie prowadzonym w sądzie rejonowym popełniono wiele błędów.
14: Zarzucano absolutną wadliwość opinii medycznej wywołanej przez sąd pierwszej instancji, co potwierdza nie tylko opinia składana przez tych biegłych już przed sądem drugiej instancji, ale przede wszystkim opinia biegłych sądowych z Lozanny.
13: Rodzina Ziobrów liczy na uchylenie wyroku uniewinniającego i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Prokuratura natomiast domaga się podtrzymania wyroku sądu pierwszej instancji. Wskazuje przy tym, że wybór metody leczenia zawsze należy do lekarza prowadzącego, a lekarzom Jerzego Ziobry nie udowodniono jednoznacznie błędów. Na podtrzymanie wyroku liczą też obrońcy medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Termin przedawnienia w tej sprawie mija w połowie sierpnia.
15: Klimat.
7: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra tylko w Trójmieście i kilku miejscach na południu. Ponad 30% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Według prognoz do końca dnia sieć nie będzie przeciążona, a od 14 przez godzinę zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
17: Lionel Messi bawi na pomundialowych w czasach pracowniczych, a Robert Lewandowski już w pocie czoła zagrał godzinę w meczu Inter Miami z Chicago Fire. Na meczu z mikrofonem był Jan Pachlowski.
18: Robert Lewandowski dopiero od tygodnia trenuje z drużyną Chicago Fire i jak sam przyznaje, potrzeba jeszcze czasu, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji.
19: To był pierwszy mecz, więc też spokojnie wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia, z dzień nic się nie tworzy, gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba. żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da takie większe zrozumienie i dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało, też takiej świeżości jeszcze, to jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie.
18: Mówił po meczu polskim dziennikarzom Robert Lewandowski. Debiut naszego napastnika w lidze MLS przyciągnął na stadion w Miami rzeszę polskich kibiców.
20: Mieszkam tu jest 25 lat i pierwszy raz widzę na oczy Roberta Lewandowskiego tak na żywo, to dla mnie to jest niesamowite. Ja myślę, że każdy prawdziwy Polak, który się wychował, mieszkał w Polsce, widzieć takiego zawodnika to jest coś niesamowitego, jak Messi dla Argentyńczyków.
18: W spotkaniu tym nie zagrał gwiazdor Interu Leo Messi, który odpoczywał po mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
17: Inter wygrał z Fajer 3-2, Lewandowski bez gola, ale za to Luis Suarez wbił 2. Klaudia Zwolińska broni tytułów mistrzowskich w Oklahomie, gdzie na torze olimpijskim rozpoczął się czempionat globu. Najlepsza polska kajakarka górska zarówno w kanadyjce, jak i w kajaku awansowała do fazy półfinałowej.
21: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. Tych błędów popełniam bardzo mało. A w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, jakby z roku na rok się czuję coraz mocniejsza na tej cejdynce, ale żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję, więc chcę, żeby te przejazdy były jak najbardziej stabilne, tak kroczek po kroczku idę do przodu, ale zazwyczaj dobrze się czuję na imprezach mistrzowskich, tak jak było w tamtym roku.
17: Przed rokiem w Australii Klaudia Zwolińska zdobyła 3 medale Mistrzostw Świata, 2 złota i brąz. Dziś w Białymstoku rozpoczną się 102. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Ciekawa rywalizacja zapowiada się m.in. oczywiście w rzucie oszczepem. Marcin Krukowski stoi przed szansą na 10. tytuł w karierze. Dziś też pierwszy mecz w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Rakowa-Częstochowa, który o 18.30 zagra z Walettą. W Lidze Mistrzyń z kolei grają piłkarki Czarnych Sosnowiec. Wielokrotne mistrzynie Polski w półfinale kwalifikacji pokonały gruzińską drużynę WFC Nike Lusso 7-1, a w sobotnim finale zagrają z Irlandkami z Athlone Town. A ja na koniec polecam dzisiejszy 18. etap Tour de France. Prawie będą 4000 metrów przewyższenia, a mówię do usłyszenia z trasy Tour de Pologne-Kobiel, które na 3-dniową trasę jutro ruszą z Tomaszowa Lubelskiego.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: I to wszystko Darek będzie obserwował z bliska i relacjonował w Trójce.
17: To prawda.
16: Pochmurno i deszczowo, ale z przyjaśnieniami. Prawie wszędzie można spodziewać się burz. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 21 na południowym wschodzie.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jest 10. Synoptycy ponownie ostrzegają przed burzami. Pogodowe alerty właśnie zaczynają obowiązywać. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego zajmie się przyszłością lotniska lokalnego aeroklubu. Ma je uratować przed likwidacją. Monitoruje, ale nie ingeruje. To strategia Ministerstwa Zdrowia wobec kryzysu wokół onkologii dziecięcej na Śląsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami oraz gwałtownym wzrostem stanów wody. Prognozowane są ulewne opady deszczu. Od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy może spaść, a punktowo nawet 30 litrów. Porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę oraz lokalnie może spaść drobny grad. Intensywne ulewy mogą przełożyć się na szybkie przebieranie lokalnych rzek. Ostrzeżenie właśnie zaczyna obowiązywać w całym województwie śląskim i potrwa do godziny 22. Na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w podczęstochowskich Rudnikach odbędzie się dziś wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego. Komisja zajmie się przyszłością lotniska oraz działaniami na rzecz jego uratowania przed likwidacją. Aeroklub Częstochowski otrzymał bowiem pismo wypowiadające umowę użyczenia większej części lotniska, co znacznie ograniczyłoby działalność. Według nas to pierwszy krok mający na celu likwidację lotniska, mówi Adam Morzek, członek zarządu powiatu częstochowskiego.
2: Skierowaliśmy tutaj apele zarówno do prezesa Rady Ministrów, do pana prezydenta, do ministra obrony narodowej, do tego, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby uznać ten teren, to lotnisko jako kluczowe dla bezpieczeństwa kraju i spróbować je zabezpieczyć tak, ażeby one jednak cały czas ten swój status lotniska zachowywało i żeby Aeroklub Częstochowski mógł dalej prowadzić na nim swoją działalność.
0: Aeroklub Częstochowski prowadzi obecnie działalność na ponad 230 hektarach, ale jest właścicielem tylko 7 hektarów. Na kolejnych 17 ma rzeczowe prawo użytkowania do celów statutowych. Na pozostałą część, czyli ponad 200 hektarów, ma umowę użyczenia z obecnym właścicielem, obywatelem Słowacji. Właśnie ta umowa została wypowiedziana.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że monitoruje sytuację po przeniesieniu onkologii dziecięcej z Katowic do Zabrza, jednak nie zamierza bezpośrednio interweniować w spór. Jak poinformowała wiceminister Katarzyna Kacperzyk, resort pozostawia rozwiązanie kryzysu w rękach dyrekcji szpitala oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nie wyznaczając władzom uczelni żadnych konkretnych terminów. Przypomnijmy, że 1 lipca wraz z uruchomieniem Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu cały 6-osobowy zespół lekarzy z dotychczasowego oddziału w Katowicach złożył wypowiedzenia. Medycy zarzucają władzom placówki brak odpowiedniego zaplecza do leczenia dzieci z guzami mózgu i guzami litymi. Konieczność transportowania małych pacjentów na konsultacje do oddalonych o 25 km Katowic oraz obsadzenie 58-łóżkowego oddziału tylko jednym lekarzem dyżurnym. Dyrekcja szpitala w Zabrzu odpiera te zarzuty i twierdzi, że placówka była przygotowana do otwarcia, a obecne problemy wynikają wyłącznie z nagłego odejścia zespołu. Szpital przyznaje jednak, że brakuje mu obecnie specjalisty od neuroonkologii dziecięcej, ale zapewnia, że zaplanowane badania i chemioterapia są realizowane na miejscu, a pacjenci wymagający kompleksowej opieki będą indywidualnie kierowani do innych ośrodków w kraju. Szczęśliwy finał akcji ratunkowej w Orzechu w gminie Świerklaniec, gdzie młoda sarna zaklinowała się między przęsłami ogrodzenia. O uwięzionym i bezradnym zwierzęciu urzędników powiadomiła mieszkanka. Na miejsce natychmiast wezwano lekarza weterynarii oraz strażaków. Weterynarzowi udało się bezpiecznie wyswobodzić sarnę jeszcze przed przybyciem zastępów, mówi Marta Loska z Urzędu Gminy w Świerklańcu.
3: Zwierzę prawdopodobnie tkwiło w tym ogrodzeniu kilkadziesiąt minut. Było odrętwiałe, przestraszone i w szoku. Dlatego też te tylne kończyny odmawiały posłuszeństwa, ale lekarz weterynarii był w stanie określić, że nie ma obrażeń, żadnych złamań i po prostu jest to kwestia konieczności dojścia do siebie. Podał jakiś zastrzyk przeciwbólowy i faktycznie po kilku minutach sarenka stanęła na nogi.
0: Strażacy przenieśli młodą sarnę na pobliskie pole, gdzie czekała już na nią matka. Po chwili zwierzęta wspólnie się oddaliły. Jak informowaliśmy, deszcz i burze możliwe dzisiaj nad województwem śląskim, na termometrach maksymalnie do 20 stopni. W nocy wciąż duże zachmurzenie i do tego przelotne opady deszczu, początkowo jeszcze możliwe zanikające burze. W nocy na termometrach zobaczymy od 11 do 13 stopni minimalnie.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Tym razem zaczynamy od Ogrodzieńca. W ciągu ulicy 1 Maja zderzyły się dwa samochody osobowe. Wstępnie, jak przekazał nam przed chwilą dyżurny śląskiej drogówki, to zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kolizję z kolei mamy w Częstochowie na ulicy Krakowskiej. Tam także zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W sumie 30 zdarzeń jest już w policyjnych raportach od północy. Poza tym nadal korkuje się droga 86 w Katowicach przy węźle Murckowska. Wolno jedziemy też przez Piekary Śląskie drogą 94. Rozpoczęły się prace drogowe na ulicy Sikorskiego w Tychach. Na odcinku od Czerwonej Stacji Paliw do Ronda Zesłańców Sybiru drogowcy frezują nawierzchnię. W kolejnym etapie usuną starą nawierzchnię na odcinku ulicy Armii Krajowej od wspomnianego już ronda do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w swoich mediach społecznościowych, prace mają potrwać kilka dni i uzależnione będą od warunków atmosferycznych.
5: Albo przed słońcem, bo nazwa tego szkija powlekanego materiałem oznacza tak naprawdę, że to ochrona przed słońcem, para, sol. Dariusz Szmit, dzień dobry.
6: Dzień dobry, no rzeczywiście, para, sol się dzisiaj przyda, ale bardziej tak od deszczu. Chociaż jak teraz patrzymy za okna Radia Katowice, błękit nieba, słońce, no jakby nie dzisiaj, chciałoby się rzec. A dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy kraju do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet może powiedzieć do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim jeszcze w ciągu dnia okresami popada przelotny deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, no i punktowo w rejonach burz suma opadów wyniesie do 25 litrów na metr kwadratowy. Jednak w przerwach między opadami pojawią się też rozpogodzenia i tak jak teraz będziemy oglądać błękit nieba i słońce. Poza tym ogólnie no, taki wieczny, chłodny jak na drugą połowę lipca dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 14, 15, miejscami 16 stopni, a maksymalnie do 18 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 18 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 17 do 18, wysoko w Beskidach od 9 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam 19,5 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni i północno-zachodni, a wysoko w Beskidach nieco mocniej powieje, do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. W miarę będzie stabilne, ale biometr no, jeszcze jest obojętny, ale już za niedługo zmieni się niestety w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku lepsza już pogoda, ale no, wciąż nie taka lipcowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zachmurzenie przeważnie całkowite, jednak z przejaśnieniami. Po południu już całkiem się rozpogodzi. Lokalnie jednak jeszcze będą możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływać będzie do nas wciąż chłodne powietrze, ale na termometrach zobaczymy już w okolicach 20 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę w całym województwie będzie już słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem i bez opadów. Zrobi się też dużo cieplej, bo na termometrach zobaczymy do 25 stopni Celsjusza. Wiatr też zelżeje słaby z południowego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, jeszcze cieplej, do 28 stopni i cały dzień słoneczny.
5: No i pięknie, że w końcu lato, prawda? Że tam no czasami się pojawi jakaś chmurka z deszczem, to też dobrze. Tak jeszcze doprecyzowując, parasol, czyli para chronić, soleil, słońce z francuskiego, a to jest bardzo ciekawe, bo we współczesnym francuskim to jest jednak parapluie.
6: Parapluie.
5: Czyli, że para chronić, pluie, deszcz. No, taka to miła ewolucja słowa parasol. Dariusz Schmidt, pamiętamy o parasolach dziś, a prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 14.
6: Dzięki.
7: Trwa dogaszanie pożaru, który wybuchł nad ranem na warszawskim Targówku. Pali się warsztat samochodowy i salon sprzedaży aut. Ulica Krasnobrodzka jest zablokowana. W akcji bierze udział kilkadziesiąt jednostek.
8: Pierwsze zgłoszenia o kłębach dymu nad Targówkiem straż otrzymała tuż po godzinie 5 nad ranem. Wkrótce na miejscu pojawiły się pierwsze jednostki. Ogień został już opanowany, ale strażacy jeszcze przez kilka godzin będą dogaszać pożar. Jak mówi aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie, na miejscu jest też jednostka chemiczna.
9: Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego, która bada powietrze. Na tą chwilę nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych w powietrzu.
8: Świadkowie mówią, że hala salonu została doszczętnie spalona. Salon działał tam od wielu lat.
10: Tak to wygląda. To była taka sieć salonów samochodowych po prostu, pewnie z autoryzowanymi serwisami i jak widać niewiele z tego zostało.
8: W pożarze nie było osób poszkodowanych, a jego przyczyny będzie badać policja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Prawo i Sprawiedliwość już jest faktycznie podzielone, a Jarosław Kaczyński stracił pozycję lidera prawicy, uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym posłowie PiS-u mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Spór o stowarzyszenia w PiS-ie pokazuje głębokie podziały w tym ugrupowaniu, uważa minister Kierwiński.
11: PiS już pękł w środku, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast jeszcze dziś Kaczyński da radę dogadać się na tyle z Morawieckim, żeby razem wyjść i powiedzieć, no doszliśmy do porozumienia. Tylko oni już któryś raz dochodzą do tego porozumienia i za każdym razem jest gorzej. Bo dziś Kaczyński nie ma interesu, nie ma siły, żeby wyrzucić Morawieckiego, a z kolei Morawiecki nie ma sam odwagi, żeby samemu odejść z PiS-u, więc są jeszcze w takiej dziwnej relacji.
7: W południe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim. Politycy związani z byłym premierem nie zamierzają składać oświadczeń i rezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Ambasadorowie państw Unii osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży tego surowca. Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej. Na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Z relacji rosyjskich mediów państwowych wynika, że Siergiej Ławrow oświadczył, iż niedopuszczalne jest dalsze dostarczenie broni Ukrainie. Jego rozmowa z sekretarzem stanu USA Marco Rubio trwała około 35 minut.
12: Według Moskwy inicjatorem spotkania szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych był Waszyngton. W oświadczeniu rosyjskiego MSZ napisano, że Ławrow poinformował Rubio o, jak to ujęto, rzeczywistej sytuacji na linii frontu. Rosyjski minister miał zaakcentować niedopuszczalność pompowania broni na Ukrainę. Siergiej Ławrow skrytykował państwa europejskie, którym zarzucił dążenie do doprowadzenia do strategicznej porażki Rosji. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu z Ukrainą na drodze dyplomatycznej. Ławrow i Rubio zapowiedzieli kontynuowanie kontaktów na poziomie dyplomatycznym, podkreślili wznowienie kontaktów Roskosmosu z NASA i zapowiedzieli wznowienie współpracy kulturalnej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Prawie 90 tysięcy złotych stracił 68-latek z Lublina. Mężczyzna chciał zainwestować pieniądze na giełdzie, ale przestępcy wyczyścili jego konto. Wcześniej poznał przez internet rzekomego doradcę finansowego, mówi Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
13: Konsultant zaproponował, że firma może zająć się prowadzeniem inwestycji i w szybkim tempie zarobić dla niego znaczne pieniądze. Zadaniem mieszkańca Lublina było tylko i wyłącznie zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania na swoim komputerze. Niestety, ale 68-latek zgodził się na propozycję poznanego w internecie mężczyzny. Jak się później okazało, zainstalował tak zwany zdalny pulpit. Dzięki temu oszuści uzyskali dostęp do bankowości internetowej pokrzywdzonego. W ten sposób mężczyzna został oszukany na ponad 90 tysięcy.
7: Policjanci ustalają tożsamość oszustów i po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotno opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Jest 10. Synoptycy ponownie ostrzegają przed burzami. Pogodowe alerty właśnie zaczynają obowiązywać. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego zajmie się przyszłością lotniska lokalnego aeroklubu. Ma je uratować przed likwidacją. Monitoruje, ale nie ingeruje. To strategia Ministerstwa Zdrowia wobec kryzysu wokół onkologii dziecięcej na Śląsku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami oraz gwałtownym wzrostem stanów wody. Prognozowane są ulewne opady deszczu. Od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy może spaść, a punktowo nawet 30 litrów. Porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę oraz lokalnie może spaść drobny grad. Intensywne ulewy mogą przełożyć się na szybkie przebieranie lokalnych rzek. Ostrzeżenie właśnie zaczyna obowiązywać w całym województwie śląskim i potrwa do godziny 22. Na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego w podczęstochowskich Rudnikach odbędzie się dziś wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Częstochowskiego. Komisja zajmie się przyszłością lotniska oraz działaniami na rzecz jego uratowania przed likwidacją. Aeroklub Częstochowski otrzymał bowiem pismo wypowiadające umowę użyczenia większej części lotniska, co znacznie ograniczyłoby działalność. Według nas to pierwszy krok mający na celu likwidację lotniska, mówi Adam Morzek, członek zarządu powiatu częstochowskiego.
2: Skierowaliśmy tutaj apele zarówno do prezesa Rady Ministrów, do pana prezydenta, do ministra obrony narodowej, do tego, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby uznać ten teren, to lotnisko jako kluczowe dla bezpieczeństwa kraju i spróbować je zabezpieczyć tak, ażeby one jednak cały czas ten swój status lotniska zachowywało i żeby Aeroklub Częstochowski mógł dalej prowadzić na nim swoją działalność.
0: Aeroklub Częstochowski prowadzi obecnie działalność na ponad 230 hektarach, ale jest właścicielem tylko 7 hektarów. Na kolejnych 17 ma rzeczowe prawo użytkowania do celów statutowych. Na pozostałą część, czyli ponad 200 hektarów, ma umowę użyczenia z obecnym właścicielem, obywatelem Słowacji. Właśnie ta umowa została wypowiedziana.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że monitoruje sytuację po przeniesieniu onkologii dziecięcej z Katowic do Zabrza, jednak nie zamierza bezpośrednio interweniować w spór. Jak poinformowała wiceminister Katarzyna Kacperzyk, resort pozostawia rozwiązanie kryzysu w rękach dyrekcji szpitala oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, nie wyznaczając władzom uczelni żadnych konkretnych terminów. Przypomnijmy, że 1 lipca wraz z uruchomieniem Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu cały 6-osobowy zespół lekarzy z dotychczasowego oddziału w Katowicach złożył wypowiedzenia. Medycy zarzucają władzom placówki brak odpowiedniego zaplecza do leczenia dzieci z guzami mózgu i guzami litymi. Konieczność transportowania małych pacjentów na konsultacje do oddalonych o 25 km Katowic oraz obsadzenie 58-łóżkowego oddziału tylko jednym lekarzem dyżurnym. Dyrekcja szpitala w Zabrzu odpiera te zarzuty i twierdzi, że placówka była przygotowana do otwarcia, a obecne problemy wynikają wyłącznie z nagłego odejścia zespołu. Szpital przyznaje jednak, że brakuje mu obecnie specjalisty od neuroonkologii dziecięcej, ale zapewnia, że zaplanowane badania i chemioterapia są realizowane na miejscu, a pacjenci wymagający kompleksowej opieki będą indywidualnie kierowani do innych ośrodków w kraju. Szczęśliwy finał akcji ratunkowej w Orzechu w gminie Świerklaniec, gdzie młoda sarna zaklinowała się między przęsłami ogrodzenia. O uwięzionym i bezradnym zwierzęciu urzędników powiadomiła mieszkanka. Na miejsce natychmiast wezwano lekarza weterynarii oraz strażaków. Weterynarzowi udało się bezpiecznie wyswobodzić sarnę jeszcze przed przybyciem zastępów, mówi Marta Loska z Urzędu Gminy w Świerklańcu.
3: Zwierzę prawdopodobnie tkwiło w tym ogrodzeniu kilkadziesiąt minut. Było odrętwiałe, przestraszone i w szoku. Dlatego też te tylne kończyny odmawiały posłuszeństwa, ale lekarz weterynarii był w stanie określić, że nie ma obrażeń, żadnych złamań i po prostu jest to kwestia konieczności dojścia do siebie. Podał jakiś zastrzyk przeciwbólowy i faktycznie po kilku minutach sarenka stanęła na nogi.
0: Strażacy przenieśli młodą sarnę na pobliskie pole, gdzie czekała już na nią matka. Po chwili zwierzęta wspólnie się oddaliły. Jak informowaliśmy, deszcz i burze możliwe dzisiaj nad województwem śląskim, na termometrach maksymalnie do 20 stopni. W nocy wciąż duże zachmurzenie i do tego przelotne opady deszczu, początkowo jeszcze możliwe zanikające burze. W nocy na termometrach zobaczymy od 11 do 13 stopni minimalnie.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Tym razem zaczynamy od Ogrodzieńca. W ciągu ulicy 1 Maja zderzyły się dwa samochody osobowe. Wstępnie, jak przekazał nam przed chwilą dyżurny śląskiej drogówki, to zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kolizję z kolei mamy w Częstochowie na ulicy Krakowskiej. Tam także zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W sumie 30 zdarzeń jest już w policyjnych raportach od północy. Poza tym nadal korkuje się droga 86 w Katowicach przy węźle Murckowska. Wolno jedziemy też przez Piekary Śląskie drogą 94. Rozpoczęły się prace drogowe na ulicy Sikorskiego w Tychach, na odcinku od Czerwonej Stacji Paliw do Ronda Zesłańców Sybiru. Drogowcy frezują nawierzchnię. W kolejnym etapie usuną starą nawierzchnię na odcinku ulicy Armii Krajowej od wspomnianego już ronda do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w swoich mediach społecznościowych, prace mają potrwać kilka dni i uzależnione będą od warunków atmosferycznych.
5: Albo przed słońcem, bo nazwa tego kija powlekanego materiałem oznacza tak naprawdę, że to ochrona przed słońcem, para sol. Dariusz Szmit, dzień dobry.
6: Dzień dobry, no rzeczywiście, para sol się dzisiaj przyda, ale bardziej tak od deszczu. Chociaż jak teraz patrzymy za okna Radia Katowice, błękit nieba, słońce, no jakby nie dzisiaj, chciałoby się rzec. A dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy kraju do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet może powiać do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim jeszcze w ciągu dnia okresami popada przelotny deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, no i punktowo w rejonach burz suma opadów wyniesie do 25 litrów na metr kwadratowy. Jednak w przerwach między opadami pojawią się też rozpogodzenia i tak jak teraz będziemy oglądać błękit nieba i słońce. Poza tym ogólnie no, taki wieczny, chłodny jak na drugą połowę lipca dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 14, 15, miejscami 16 stopni, a maksymalnie do 18 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Katowicach i miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, do 18 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 17 do 18, wysoko w Beskidach od 9 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam 19,5 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni i północno-zachodnia, a wysoko w Beskidach nieco mocniej powieje, do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. W miarę będzie stabilne, ale biometr no, jeszcze jest obojętny, ale już za niedługo zmieni się niestety w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku lepsza już pogoda, ale no, wciąż nie taka lipcowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zachmurzenie przeważnie całkowite, jednak z przejaśnieniami. Po południu już całkiem się rozpogodzi. Lokalnie jednak jeszcze będą możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływać będzie do nas wciąż chłodne powietrze, ale na termometrach zobaczymy już w okolicach 20 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę w całym województwie będzie już słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem i bez opadów. Zrobi się też dużo cieplej, bo na termometrach zobaczymy do 25 stopni Celsjusza. Wiatr też zlżeje, słaby, z południowego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, jeszcze cieplej, do 28 stopni i cały dzień słoneczny. słoneczny.
5: No i pięknie, że w końcu lato, prawda? Że tam no czasami się pojawi jakaś chmurka z deszczem, to też dobrze. Tak jeszcze doprecyzowując, parasol, czyli para chronić, soleil, słońce z francuskiego, a to jest bardzo ciekawe, bo we współczesnym francuskim to jest jednak parapluie.
6: Parapluie.
5: Czyli, że para chronić, pluie, deszcz. No, taka to miła ewolucja słowa parasol. Dariusz Schmidt, pamiętamy o parasolach dziś, a prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 14.
6: Dzięki.
7: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. A w krakowskim sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co to oznacza? Co oznacza ten wyrok?
8: No, wyrok uniewinniający wobec trojga lekarzy został podtrzymany, a wobec głównego lekarza uchylony. Chodzi o Dariusza D., który według sądu drugiej instancji błędnie zdiagnozował Jerzego Ziobrę i samodzielnie podjął decyzję o jego leczeniu w zastosowaniu stentów, a nie bypassów. Sąd podkreślił, że lekarz nie zastosował się do obowiązujących wytycznych medycznych, podjął nieadekwatną decyzję o metodzie leczenia i nieumyślnie naraził Jerzego Ziobrę. Ale jednocześnie sąd umorzył postępowanie w jego sprawie w związku z przedawnieniem. Sąd podkreślił, że rodzina Jerzego Ziobry miała podstawy do podejrzenia próby ukrycia prawdziwej przyczyny śmierci Jerzego Ziobry już na etapie sekcji zwłok. To porażające, mówił sędzia Tomasz Kudla, przytaczając szczegóły medycznych opinii. Sąd powoływał się na opinię biegłych lekarzy z Instytutu z Lozanny. Jednocześnie skrytykował sąd pierwszej instancji, który oddalił wnioski dowodowe, a ponad 600 pytań do biegłych nie zostało zadanych w wyniku działania sądu pierwszej instancji.
7: A o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski. Dziękuję za te relacje. Za godzinę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Tematem spór wokół stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus. Prezes PiS uważa, że prowadzi ono do rozbicia partii. Na Nowogrodzkiej przy siedzibie PiS jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, jakie są oczekiwania wobec tego spotkania?
9: Ze strony prezesa PiS oczekiwanie jest proste. Mateusz Morawiecki ma zlikwidować swoje stowarzyszenie. To właśnie w tym celu Jarosław Kaczyński nakazał posłom złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Termin na złożenie oświadczenia mija dzisiaj, a rzecznik PiS Rafał Buchenek mówił, że osoby, które tego nie zrobią, wykluczą się z partii.
10: Jeżeli tego oświadczenia nie złożę, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości.
9: Jednak politycy powiązani z byłym premierem nie zamierzają podpisać się pod tą deklaracją. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego Piotr Miller mówił, że zależy im na pozostaniu w partii.
11: My chcemy porozumienia, ponieważ uważamy, że największym w tej chwili wyzwaniem dla Polski jest to, żeby wykorzystać szanse, które ma nasz kraj, jeżeli chodzi o rozwój, ale również musimy być przygotowani na zagrożenia, które są z zewnątrz.
9: Frakcja Mateusza Morawieckiego twierdzi, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS. Większość kierownictwa partii uznało jednak, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania.
7: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Z satysfakcją sędzia Sławomir Patyra przyjął informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział Polskiemu Radiu, ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
12: Uważam, że instytucje takie jak prezydent, Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą rzetelnie i efektywnie. I przyjmuję to z satysfakcją, że do tego aktu ślubowania dojdzie, ponieważ bardzo ważne jest, aby instytucje publiczne współdziałały ze sobą zgodnie.
7: Uroczystość ślubowania prezydent Karol Nawrocki wyznaczył na 28 lipca. Na ślubowanie w obecności prezydenta czeka jeszcze czworo sędziów wybranych do Trybunału w marcu. Nieco ponad pół godziny trwała rozmowa Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem. Szefowie amerykańskiej i rosyjskiej dyplomacji spotkali się w stolicy Filipin, Manili. Jesteśmy przygotowani na to, aby odegrać kluczową rolę w zakończeniu tej bezsensownej wojny, przekonywał Rubio. Podkreślił, że wojna między Ukrainą a Rosją jest bardzo krwawa, a Ukraina zapłaciła za to ogromną cenę. Z kolei Siergiej Ławrow miał zaakcentować, że Rosja nie zgadza się na zbrojenie Ukrainy. Jednocześnie oświadczył, że Moskwa jest gotowa do uregulowania konfliktu na drodze dyplomatycznej. Porażką piłkarzy Chicago Fire zakończył się debiut Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Fire przegrało na wyjeździe 2-3 z Interem Miami. Kapitan reprezentacji Polski na boisku przebywał przez 62 minuty. Na meczu był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
13: Polski napastnik zadebiutował w zupełnie innej lidze w porównaniu do rozgrywek, w których wcześniej występował. Robertowi Lewandowskiemu brakuje jeszcze zgrania z kolegami zespołu, a także poziom piłkarski, jaki oni prezentują, odbiega od tego, na co mógł liczyć w występach w Barcelonie. Lewandowski jest jednak optymistą i jego zdaniem zniesienie się drużyny na wyższy poziom jest tylko kwestią czasu i wspólnych treningów. Jakie wnioski wyciągną po debiucie?
14: To jak gra, jak to na boisku wygląda, wiadomo, trening czasami inaczej wygląda, ale na boisku też te zachowania, czy moich kolegów, czy też jak czasami ten mecz będzie przebiegał, to są odpowiedzi, które gdzieś tam analizuje się i widzi, jak się porusza dany zawodnik, czego szuka. To jest akurat normalne, tym bardziej, że wiadomo, że tych treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc dużo meczów przed nami jeszcze, ta liga jest długa, więc wiele można jeszcze zdziałać.
13: Komentował Robert Lewandowski. Nasz zawodnik szansę na zdobycie debiutanckiego gola w lidze MLS będzie miał podczas weekendowego spotkania w Nowym Jorku przeciwko zespołowi City FC. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju także przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Na termometrach maksymalnie od 18 do 21 stopni.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Już 6 minut po godzinie 1.

0: Wybiło południe. Jest ciąg dalszy konsekwencji kontrowersyjnej decyzji lublinieckiego prokuratora. O szczegółach za chwilę opowie reporter Radia Katowice. Przeniesienie oddziału onkologii dziecięcej z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do szpitala w Zabrzu doprowadziło do poważnego kryzysu. Ministerstwo Zdrowia umywa jednak ręce w tej sprawie. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniających. To wyrok krakowskiego sądu w sprawie śmierci Jerzego Ziobry.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na polecenie prokuratury okręgowej w Częstochowie policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na autostradzie A1. Mężczyzna był pijany, jednak nie został zatrzymany zaraz po zdarzeniu.
2: Na autostradzie A1 na terenie powiatu lublinieckiego doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i był agresywny. Na dodatek okazało się, że ma już zasądzone 2 zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją prokuratora prokuratury rejonowej w Lublińcu mężczyzna nie został zatrzymany w areszcie, nie otrzymał także dozoru policyjnego. Po nagłośnieniu sprawy przez media na polecenie prokuratora generalnego odwołano zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu, który miał nadzorować prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe. Jednocześnie postępowanie przekazano do prokuratury okręgowej w Częstochowie, która zleciła zatrzymanie kierowcy. Częstochowska prokuratura wszczęła także postępowanie służbowe, które z kolei ma ocenić decyzje podjęte przez dyżurnego prokuratora z Lublińca.
0: O tych szczegółach informował reporter Radia Katowice Grzegorz Mach. Przeniesienie oddziału onkologii dziecięcej z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu doprowadziło do poważnego kryzysu. 1 lipca, kiedy ruszyło połączone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu, cała 6-osobowa grupa lekarzy z katowickiego oddziału złożyła wypowiedzenia. Medycy zaalarmowali, że nowa placówka nie jest przygotowana na bezpieczne prowadzenie leczenia dzieci z guzami mózgu i guzami litymi. Szpital przyznaje, że brakuje mu obecnie specjalisty od neuroonkologii dziecięcej, dlatego część małych pacjentów jest kierowana do innych ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że monitoruje sytuację, ale nie zamierza bezpośrednio interweniować. Wiceministra Katarzyna Kasperczyk poinformowała, że resort pozostawia rozwiązanie problemu w rękach dyrekcji szpitala, rektora oraz przedstawicieli Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oczekując współpracy i działań w zakresie pacjentów. Jednak wszystkie te podmioty reprezentuje w zasadzie jedna osoba, profesor Tomasz Szczepański. Łączy on funkcję rektora uczelni, ordynatora oddziału onkologii w Zabrzańskim Szpitalu oraz wojewódzkiego konsultanta w tej dziedzinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiS, który zmarł w 2006 roku po operacji serca. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Kościelny złodziej w rękach policjantów. Mundurowi z Wisły zatrzymali 60-letniego mieszkańca Przemyśla, który ukradł blisko 2000 zł z jednej z parafii, do której dostał się przez otwarte drzwi tarasu. Jak relacjonuje podkomisarz Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji, mężczyzna został złapany zaraz po kradzieży.
3: Dzięki zdecydowanej reakcji samego pokrzywdzonego oraz mężczyzny, który ruszył mu z pomocą, sprawca został przekazany policjantom. Dzielnicowi zabezpieczyli cały materiał dowodowy, również w trakcie postępowania ujawnili przy złodzieju pieniądze, odzyskali całą skradzioną gotówkę, zwrócili właścicielowi, a sprawca interwencji 60-latek z Przemyśla usłyszał zarzut kradzieży.
0: Mężczyzna przyznał się do zarzutu. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Przypominamy, że synoptycy wydali pogodowe ostrzeżenia dla całego województwa śląskiego dotyczące burz. Są one już aktualne i będą do godziny 22. Miejscami może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę.
4: Albo bo przed słońcem, bo nazwa tego kija powlekanego materiałem oznacza tak naprawdę, że to ochrona przed słońcem, para sol. Dariusz Szmit, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no rzeczywiście, para sol się dzisiaj przyda, ale bardziej tak od deszczu. Chociaż jak teraz patrzymy za okna Radia Katowice, błękit nieba, słońce, no jakby nie dzisiaj, chciałoby się rzec. A dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski, do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy kraju do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet może powiać do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim jeszcze w ciągu dnia okresami popada przelotny deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, no i punktowo w rejonach burz suma opadów wyniesie do 25 litrów na metr kwadratowy. Jednak w przerwach między opadami pojawią się też rozpogodzenia i tak jak teraz będziemy oglądać błękit nieba i słońce. Poza tym ogólnie no, taki wieczny, chłodny jak na drugą połowę lipca dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 14-15, miejscami 16 stopni, a maksymalnie do 18 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 18 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 17 do 18, wysoko w Beskidach od 9 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam 19,5 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni i północno-zachodnia, a wysoko w Beskidach nieco mocniej powieje, do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. W miarę będzie stabilne, ale biometr no, jeszcze jest obojętny, ale już za niedługo zmieni się niestety w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku lepsza już pogoda, ale no, wciąż nie taka lipcowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zachmurzenie przeważnie całkowite, jednak z przejaśnieniami. Po południu już całkiem się rozpogodzi. Lokalnie jednak jeszcze będą możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływać będzie do nas wciąż chłodne powietrze, ale na termometrach zobaczymy już w okolicach 20 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę w całym województwie będzie już słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem i bez opadów. Zrobi się też dużo cieplej, bo na termometrach zobaczymy do 25 stopni Celsjusza. Wiatr też zelżeje słaby z południowego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, jeszcze cieplej, do 28 stopni i cały dzień słoneczny.
4: No i pięknie, że w końcu lato, prawda, że tam no czasami się pojawi jakaś chmurka z deszczem, to też dobrze. Tak jeszcze doprecyzowując, parasol, czyli para chronić, soleil, słońce z francuskiego, a to jest bardzo ciekawe, bo we współczesnym francuskim to jest jednak parapluie.
5: Parapluie.
4: Czyli, że para chronić, pluie, deszcz. No, taka to miła ewolucja słowa parasol. Dariusz Szmit, pamiętamy o parasolach dziś, a prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 14.
5: Dzięki.
0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od kłopotów na autostradzie A4 w Katowicach, bo dokuczliwe korki tworzą się i to już od granicy z Mysłowicami. Na wysokości trzech stawów lewy pas w stronę Opola jest zamknięty, stąd te kłopoty. Kolejne mamy na pobliskiej drodze 86. Tam drogowcy pracują za węzłem Murskowska w stronę Sosnowca i tam też mamy spory zator. Przenosimy się teraz na DTS-kę do Zabrza. Tam z kolei na jezdni w stronę Katowic doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana i mamy informacje od kierowców,
6: mediów, że jest też mocno zakorkowana. Prace drogowe generują korki w Piekarach Śląskich na drodze 94, w Bieruniu Nowym na trasie 44 i na drodze 52 w Kozach. Duży ruch z kolei powoduje spore korki na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy utkniemy przed zwężoną drogą 43 w Lgocie, na Jurze w Pradłach na drodze 78, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: Spotkanie ostatniej szansy zaczyna się właśnie w siedzibie PiS. Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. Od przebiegu tej rozmowy zależy, czy dojdzie do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Nasz reporter Michał Fabisiak sprawdził, co były premier może powiedzieć prezesowi.
8: Mateusz Morawiecki na pewno zapewni prezesa o lojalności wobec PiS w celu przekonania go do korzyści wynikających z działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, rozwinie przed Jarosławem Kaczyńskim wizję budowy szerokiego obozu patriotycznego, którą niedawno prezentował w mediach społecznościowych.
9: Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy.
8: Były premier już nieraz uwiódł politycznie Jarosława Kaczyńskiego, czy to wizją budowy CPK, czy fabryk samochodów elektrycznych. O jego wpływie na prezesa świadczą kolejne awanse. Z członka Komitetu Politycznego na wiceprezesa partii, ze stanowiska wicepremiera na premiera. Kilka tygodni temu udało mu się przekonać Jarosława Kaczyńskiego do koncepcji dwóch płuc. Za kilka godzin dowiemy się, czy dokona tego ponownie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Dwie osoby zostały ranne w wybuchu butli gazowej na jachcie w porcie w Sztynorcie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na jachcie było w sumie 6 osób, ale pozostałej 4 nic się nie stało.
10: W wyniku wybuchu do szpitala zostały przetransportowane 2 osoby, 69-letnia kobieta oraz 86-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu poznańskiego. Kobieta obecnie przebywa w szpitalu, natomiast mężczyzna po zaopatrzeniu ran opuścił go.
7: Powiedziała Agnieszka Filipska z węgorzewskiej policji. Strażacy apelują do żeglarzy o sprawdzanie szczelności przewodów i zaworów gazowych przed każdym rejsem. O ogromnym potencjale polskiego przemysłu obronnego do innowacji mówił premier Donald Tusk. Podkreślił, że za rozwój odpowiadają naukowcy i przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukcesy w Europie i na świecie.
11: To są polscy, często młodzi naukowcy, wybitne postaci, także menedżerowie, także przedsiębiorcy, którzy dzisiaj wiodą prym, jeśli chodzi o nowoczesne technologie w Polsce, w Europie i na świecie. I oni też chcą i potrafią swój talent i swoją energię wykorzystać dla obrony, dla polskiego bezpieczeństwa.
7: W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie podpisano umowy na dofinansowanie kolejnych projektów wyłonionych w ramach programu Perun. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli 9 nieletnich osób, które przeprowadzały cyberataki typu DDoS. Polegały na zalewaniu systemów informatycznych nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu, tłumaczy rzeczniczka biura Monika Przestrzelska.
12: Ci młodzi ludzie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej brali udział w zakłóceniu pracy systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych oraz utrudniali dostęp do danych informatycznych. Działanie to polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS. To skutkowało brakiem dostępności usługi oraz uniemożliwieniem prawidłowego przetwarzania i przekazywania danych informatycznych.
7: Śledztwo jest w toku, a ze względu na młody wiek osób odpowiedzialnych za cyberataki, mają od 12 do 16 lat, o ich losie zdecyduje sąd rodzinny. Ponad 12 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożaru na południowym zachodzie Francji. Ogień strawił około 2 tysięcy hektarów lasów w departamencie Gironda na zachód od Bordeaux. Wśród ewakuowanych jest wielu urlopowiczów przebywających na kempingach. Minister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunez, mówi, że akcje utrudniają susza, upał i wiatr. Sytuacja jest niezwykle trudna, temperatury były bardzo wysokie, gleba i roślinność są skrajnie suche, a roślinność jest gęsta. Gdy do tego dochodzi, wiatr, pożary rozprzestrzeniają się bardzo szybko i sytuacja w Gironde wygląda dziś podobnie. I doszło do kilku pożarów. Z żywiołem walczy blisko 500 strażaków wspieranych przez samoloty gaśnicze. Dotychczas nie odnotowano osób poszkodowanych.
13: Klimat.
7: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Dobra w części Poznania i kilku miejscach w Małopolsce i na Śląsku. Ponad 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Do 15 obowiązują tak zwane zielone godziny. Zaleca się intensywniejsze korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju także przelotne opady deszczu i miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Wybiło południe. Jest ciąg dalszy konsekwencji kontrowersyjnej decyzji lublinieckiego prokuratora. O szczegółach za chwilę opowie reporter Radia Katowice. Przeniesienie oddziału onkologii dziecięcej z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do szpitala w Zabrzu doprowadziło do poważnego kryzysu. Ministerstwo Zdrowia umywa jednak ręce w tej sprawie. Troje lekarzy zostało uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniających. To wyrok krakowskiego sądu w sprawie śmierci Jerzego Ziobry.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na polecenie prokuratury okręgowej w Częstochowie policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na autostradzie A1. Mężczyzna był pijany, jednak nie został zatrzymany zaraz po zdarzeniu.
2: Na autostradzie A1 na terenie powiatu lublinieckiego doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Mężczyzna miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i był agresywny. Na dodatek okazało się, że ma już zasądzone 2 zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją prokuratora prokuratury rejonowej w Lublińcu mężczyzna nie został zatrzymany w areszcie, nie otrzymał także dozoru policyjnego. Po nagłośnieniu sprawy przez media na polecenie prokuratora generalnego odwołano zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu, który miał nadzorować prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe. Jednocześnie postępowanie przekazano do prokuratury okręgowej w Częstochowie, która zleciła zatrzymanie kierowcy. Częstochowska prokuratura wszczęła także postępowanie służbowe, które z kolei ma ocenić decyzje podjęte przez dyżurnego prokuratora z Lublińca.
0: O tych szczegółach informował reporter Radia Katowice Grzegorz Mach. Przeniesienie oddziału onkologii dziecięcej z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu doprowadziło do poważnego kryzysu. 1 lipca, kiedy ruszyło połączone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu, cała 6-osobowa grupa lekarzy z katowickiego oddziału złożyła wypowiedzenia. Medycy zaalarmowali, że nowa placówka nie jest przygotowana na bezpieczne prowadzenie leczenia dzieci z guzami mózgu i guzami litymi. Szpital przyznaje, że brakuje mu obecnie specjalisty od neuroonkologii dziecięcej, dlatego część małych pacjentów jest kierowana do innych ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że monitoruje sytuację, ale nie zamierza bezpośrednio interweniować. Wiceministra Katarzyna Kasperczyk poinformowała, że resort pozostawia rozwiązanie problemu w rękach dyrekcji szpitala, rektora oraz przedstawicieli Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oczekując współpracy i działań w zakresie pacjentów. Jednak wszystkie te podmioty reprezentuje w zasadzie jedna osoba, profesor Tomasz Szczepański. Łączy on funkcję rektora uczelni, ordynatora oddziału onkologii w Zabrzańskim Szpitalu oraz wojewódzkiego konsultanta w tej dziedzinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiS, który zmarł w 2006 roku po operacji serca. Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy doprowadzające do śmierci mężczyzny. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. Kościelny złodziej w rękach policjantów. Mundurowi z Wisły zatrzymali 60-letniego mieszkańca Przemyśla, który ukradł blisko 2000 zł z jednej z parafii, do której dostał się przez otwarte drzwi tarasu. Jak relacjonuje podkomisarz Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji, mężczyzna został złapany zaraz po kradzieży.
3: Dzięki zdecydowanej reakcji samego pokrzywdzonego oraz mężczyzny, który ruszył mu z pomocą, sprawca został przekazany policjantom. Dzielnicowi zabezpieczyli cały materiał dowodowy. Również w trakcie postępowania ujawnili przy złodzieju pieniądze, odzyskali całą skradzioną gotówkę, zwrócili właścicielowi, a sprawca interwencji 60-latek z Przemyśla usłyszał zarzut kradzieży.
0: Mężczyzna przyznał się do zarzutu. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Przypominamy, że synoptycy wydali pogodowe ostrzeżenia dla całego województwa śląskiego dotyczące burz. Są one już aktualne i będą do godziny 22. Miejscami może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 75 km na godzinę.
4: albo przed słońcem, bo nazwa tego kija powlekanego materiałem oznacza tak naprawdę, że to ochrona przed słońcem, para sol. Dariusz Szmit, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no rzeczywiście, para sol się dzisiaj przyda, ale bardziej tak od deszczu. Chociaż jak teraz patrzymy za okna Radia Katowice, błękit nieba, słońce, no jakby nie dzisiaj, chciałoby się rzec. A dziś, proszę Państwa, w kraju zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też pojawią się burze, lokalnie z gradem. Najwięcej deszczu spadnie w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski, do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy kraju do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet może powiać do 100 km na godzinę. A w województwie śląskim jeszcze w ciągu dnia okresami popada przelotny deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, no i punktowo w rejonach burz suma opadów wyniesie do 25 litrów na metr kwadratowy. Jednak w przerwach między opadami pojawią się też rozpogodzenia i tak jak teraz będziemy oglądać błękit nieba i słońce. Poza tym ogólnie no, taki wieczny, chłodny jak na drugą połowę lipca dzień przed nami. Temperatura teraz w granicach 14-15, miejscami 16 stopni, a maksymalnie do 18 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 18 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 17 do 18, wysoko w Beskidach od 9 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam 19,5 stopnia Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni i północno-zachodni, a wysoko w Beskidach nieco mocniej powieje, do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 979, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. W miarę będzie stabilne, ale biometr no, jeszcze jest obojętny, ale już za niedługo zmieni się niestety w niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku lepsza już pogoda, ale no, wciąż nie taka lipcowa, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Zachmurzenie przeważnie całkowite, jednak z przejaśnieniami. Po południu już całkiem się rozpogodzi. Lokalnie jednak jeszcze będą możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Z północnego zachodu napływać będzie do nas wciąż chłodne powietrze, ale na termometrach zobaczymy już w okolicach 20 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu. Za to w sobotę w całym województwie będzie już słonecznie, najwyżej z małym zachmurzeniem i bez opadów. Zrobi się też dużo cieplej, bo na termometrach zobaczymy do 25 stopni Celsjusza. Wiatr też zelżeje słaby z południowego zachodu. W niedzielę, proszę Państwa, jeszcze cieplej, do 28 stopni i cały dzień słoneczny.
4: No i pięknie, że w końcu lato, prawda, że tam no czasami się pojawi jakaś chmurka z deszczem, to też dobrze. Tak jeszcze doprecyzowując, parasol, czyli para chronić, soleil, słońce z francuskiego, a to jest bardzo ciekawe, bo we współczesnym francuskim to jest jednak parapluie.
5: Parapluie.
4: Czyli, że para chronić, pluie deszcz. No, taka to miła ewolucja słowa. Parasol. Dariusz Szmit, pamiętamy o parasolach dziś, a prognoza pogody w Radiu Katowice po godzinie 14.
5: Dzięki.
0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od kłopotów na autostradzie A4 w Katowicach, bo dokuczliwe korki tworzą się i to już od granicy z Mysłowicami. Na wysokości 3 stawów lewy pas w stronę Opola jest zamknięty, stąd te kłopoty. Kolejne mamy na pobliskiej drodze 86. Tam drogowcy pracują za węzłem Murskowska w stronę Sosnowca i tam też mamy spory zator. Przenosimy się teraz na DTS-kę do Zabrza. Tam z kolei na jezdni w stronę Katowic doszło do stłuczki. Droga jest częściowo przyblokowana i mamy informacje od kierowców.
6: kierowców, że jest też mocno zakorkowana. Prace drogowe generują korki w Piekarach Śląskich na drodze 94, w Bieruniu Nowym na trasie 44 i na drodze 52 w Kozach. Duży ruch z kolei powoduje spore korki na drogach dojazdowych do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy utkniemy przed zwężoną drogą 43 w Lgocie, na Jurze w Pradłach na drodze 78, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o nazwanie szefa służby kontrwywiadu wojskowego, generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi oraz pomówienie ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Te słowa padły we wrześniu ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu. Czyny, o które oskarżony jest polityk PiS, zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia. Troje lekarzy uniewinnionych, czwarte z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest przedawniona. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jerzy Ziobro zmarł w 2006 roku po operacji serca. Wyrok odczytał sędzia Wojciech Domański.
8: Umarza postępowanie przeciwko oskarżonemu Dariuszowi Dudkowi o ten czyn wobec upływu terminu przedawnienia jego karalności. Punkt drugi. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok wobec oskarżonych Jacka Dubiela, Katarzyny Styczkiewicz i Andrzeja Kmit. I w punkcie trzecim, na podstawie artykułu 632 punkt 2 KPK stwierdza, że w zakresie dotyczącym oskarżonych Jacka Dubiela, Katarzyny Styczkiewicz i Andrzeja Kmity koszty procesu za postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie ponosi w całości Skarb Państwa.
7: Rodzina Ziobrów od 20 lat zabiegała o ukaranie medyków, zarzucając im błędy, które miały doprowadzić do śmierci Jerzego Ziobry. Gdy sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, ruszyła apelacja. 38-latek, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę. Otrzymał także 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen. Jest także w Polsce osobą niepożądaną. Do chuligańskiego wybryku doszło w poniedziałek. Rzucony na tory plecak spowodował utrudnienia w kursowaniu linii metra M1. Sprawca został zatrzymany niespełna godzinę po zdarzeniu. Nadciąga technologiczna rewolucja w armii. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa i Rozwoju podpisało 14 umów na ponad 720 milionów złotych z polskimi ośrodkami badawczymi i instytutami wojskowymi w ramach programu Perun. To projekt, który wyłonił uzbrojenie i sprzęt XXI wieku, bazujące m.in. na sztucznej inteligencji i automatyzacji pola walki. Umowy podpisano w obecności premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpień obu polityków i zna więcej szczegółów tego programu. Powiedz proszę, Agnieszko, co Perun da polskiemu wojsku?
9: Da uzbrojenie, które pozwoli za kilka lat mówić o naszym wojsku, że to jest jedna z najsilniejszych, najlepiej uzbrojonych armii w tej części Europy. A jak to osiągniemy? Dla szefa rządu bardzo prosto, inwestując w naszych naukowców i instytuty badawcze. Premier Donald Tusk mówił dzisiaj jasno, nie chce już słyszeć, że w Polsce nie da się czegoś wyprodukować.
10: Ja powiem szczerze, jako premier polskiego rządu już nie chcę słuchać o tym, jak bardzo potrzebujemy broni od naszych zachodnich sojuszników, bo ona jest nowoczesna. Nie, my to wszystko mamy w naszym potencjale.
9: A szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, dodaje, dzięki inwestycjom w naszych inżynierów w 2030 roku armia dostanie m.in. nowoczesne drony, ale też systemy rozpoznania, które bazują na sztucznej inteligencji.
11: Budowa bezpieczeństwa państwa polskiego w oparciu o silną armię, silne sojusze i silne społeczeństwo ziszcza się w takich działaniach jak dzisiejsze.
9: Program Perun to także rakieta Moskit, pocisk śledzący, który w chwili namierzenia wrogiego celu nie odpuszcza. Dąży do całkowitego zniszczenia obiektu.
7: Agnieszka Drążkiewicz o tym wszystkim państwu mówiła. Dziękuję za te relacje. Trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Pytanie, czy uspokoi sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Taką nadzieję mają stronnicy byłego premiera skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do podpisania deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia, same z partii się wykluczą. Termin ultimatum mija o północy, a szczegóły Małgorzata Naukowicz.
12: O spotkanie z prezesem poprosił Mateusz Morawiecki, mówi europoseł Piotr Müller. Zaznaczył, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus wykazują wolę daleko idącego porozumienia. Dodał, że chcą też pozostać w PiS-ie.
13: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
12: Albo PiS, albo stowarzyszenie. Trzeciej drogi nie ma, odpowiada rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Dodaje, że według kierownictwa PiS-u działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna z interesem partii.
14: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu.
12: Termin ultimatum mija o północy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. W całym kraju także przelotne opady deszczu i miejscami burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Na termometrach tylko od 18 do 21 stopni.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego

0: Jest 14. Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Prokurator generalny przekazał go marszałkowi Sejmu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju, w którym w czerwcu doszło do ataku nożownika, wprowadza zmiany w procedurach bezpieczeństwa. Policjanci z częstochowskiego garnizonu otrzymali dziś nagrody i awanse.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Prawa i Sprawiedliwości z okręgu raciborskiego Michała Wosia. Wyjaśniono, że chodzi o niestawienie się w prokuraturze w sprawie przekroczenia uprawnień z czasu, gdy był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości i nadzorował służbę więzienną. 4 maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w sprawie prowadzonej przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Był 4-krotnie wzywany do tej prokuratury, ale nie stawił się ani razu. Polityk kilkukrotnie apelował również o przeprowadzenie czynności z nim w innej prokuraturze. Wniosek oddalono, ale posłowi nie udało się go dostarczyć, bo odmówił przyjęcia korespondencji. Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne i że konieczne będzie zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza zmiany w procedurach bezpieczeństwa. Po atakach nożownika, który w czerwcu ranił na terenie lecznicy 5 osób, Szpitalny Zespół do Spraw Bezpieczeństwa ustalił harmonogram prac, jakie mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych kilku miesięcy oraz w przyszłym roku. Część zmian wdrożono niezwłocznie, podkreśla dyrektor Jastrzębskiego Szpitala Robert Ostrowski.
2: Zamknęliśmy dojście bezpośrednio do izby przyjęć. Została tam zamontowana kamera, wideofon, drzwi na izbę przyjęć są otwarte tylko przez ratownika medycznego. Również przeszliśmy się po oddziałach. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe technicznie, będą zainstalowane właśnie ograniczenia dostępu.
0: Rozważane są także zmiany dotyczące odwiedzin, dodaje ordynator chirurgii ogólnej Artur Ploch.
3: Chyba jednak trzeba myśleć o tym, żeby te odwiedziny ograniczać. Dzisiaj w dobie telefonów w każdej kieszeni, wideorozmów, naprawdę chyba nie ma potrzeby odwiedzania pacjentów, którzy lądują w szpitalu na 48 godzin. Nie ma to żadnego sensu. Już nie trzeba przywozić rosołu i kompotu. Te czasy już bezpowrotnie minęły.
0: Szpital planuje w przyszłości wynająć także agencję ochrony. Do ataku nożownika na terenie Jastrzębskiego Szpitala doszło 25 czerwca. Agresorem okazał się 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, będący pod wpływem środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności, nawet do dożywocia. Strażacy całkowicie ugasili już pożar przy ulicy Katowickiej w Chorzowie. Palił się remontowany pustostan w sumie około 400 metrów kwadratowych powierzchni. Płomienie pojawiły się wczoraj przed godziną 19. W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowały 24 zastępy straży pożarnej, w tym 66 strażaków. Jeszcze nad ranem monitorowano pogorzelisko. Teraz służby skupiają się na wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Dokładne przyczyny ustali policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa, który przeprowadzi szczegółowe oględziny.
1: Informacje z regionu.
0: Częstochowski garnizon policji obchodził dziś swoje święto. Uroczystości odbyły się w centrum miasta na Placu Biegańskiego. Częstochowska komenda czuwa nad bezpieczeństwem nie tylko w mieście, ale także w całym powiecie częstochowskim, pod względem powierzchni największym w województwie śląskim i 34 w Polsce. Praca jest niezwykle specyficzna i wymagająca, podkreślał podczas uroczystości komendant miejskiej policji młodszy inspektor Sławomir Zagrubelny.
4: Region częstochowski charakteryzuje się tym, że tutaj mamy dużo różnego rodzaju pielgrzymek z uwagi na sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, ale też mamy różnego rodzaju inne imprezy masowe, przecież mamy też drużynę sportową Raków, także odnajdujemy się w tym, realizujemy po prostu swoje.
0: Święto policji było okazją do wręczenia nagród i awansów 169 funkcjonariuszy częstochowskiego garnizonu, w tym 13 oficerów otrzymało awanse. I jeszcze informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie duże i całkowite. Spodziewane są dalsze przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Do 22 obowiązują w Śląskiem ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed nawałnicami. Na termometrach do 20 stopni Celsjusza ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny. A to oznacza, że pogoda źle wpływa na nasze samopoczucie.
5: Na drogi regionu zaprasza Państwa Gabriela Kaczyńska.
6: W drogowym raporcie ponownie powracamy do Katowic na drogę 86, gdzie spore korki utrzymują się pomiędzy Giszowcem a węzłem Bagienna, czyli zjazdem w drogę 79. Na wysokości Giszowca, przypomnę, pracują drogowcy i jezdnia w stronę Sosnowca jest częściowo zatarasowana. Nieco dalej, bo przy zjeździe z autostrady A4 też na pasach w stronę Sosnowca doszło do stłuczki i tam jeszcze mamy korek. I w sumie nie tylko tam, bo korkować zaczęła się także autostrada A4 przy zjeździe w drogę 86 od strony Mysłowic. Podróżujący drogą 86 niewielki korek mają w Sosnowcu przed zjazdem w drogę 94. Tam prawy pas wyłączony jest z ruchu. W Katowicach jeszcze korkuje się dojazd do pętli Brynowskiej i to zarówno od strony Giszowca, jak i Mikołowa. Na trasie S1 utkniemy w Jaworznie. Tam przed zjazdem w drogę 79 na pasach w stronę Siewierza doszło do kolizji. Droga jest lekko zablokowana i jak informują kierowcy jest mocno zakorkowana. Utrudniony jest także jeszcze przejazd DTS-ką przez Zabrze. Tam po stłuczce jezdnia w stronę Katowic też jest częściowo zatarasowana i też mamy spore korki. W Gliwicach o tej porze utkniemy na drodze 88 i łączącej się z nią trasie 78 też z powodu prac drogowych. Kolejne kłopotliwe miejsce do przejechania mamy na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ze względu na remont ruch jest ograniczony. Podobnie zresztą jest w Bieruniu Nowym na drodze 44, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie tej trasy z drogą 934. Podróżujący na południe korek na razie niewielki mają na jedynce w Kobiurze w kierunku Pszczyny. Tam pojawiły się ekipy drogowe. Korkuje się także jedynka w Czechowicach w stronę Katowic, też w miejscu prac drogowych. Poza tym utkniemy w Kozach na drodze 52 na pasach w obie strony. Na trasie tej korek mamy także w Grodźcu na jezdni w kierunku Bielska Białej. W samym Bielsku kłopotliwy robi się przejazd trasą S1 w kierunku Żywca. Tam drogowcy ograniczyli przejazd. Kierowcy cały czas informują o zatorach i to coraz dłuższych na drogach dojazdowych do Żywca. One utrzymują się od zjazdu z trasy S1, utrzymują się na ulicy Wesołej i od strony Łękawicy i Jeleśni również. Na Jurze prace drogowe wymuszają coraz dłuższe postoje w Pradłach na drodze 78. Tam ruch odbywa się wahadłowo. W północnej części województwa z kolei drogowcy pracują w Lgocie na drodze 43 i tam też czeka nas przymusowy postój na pasach w obu kierunkach. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg. Do usłyszenia.
5: A te prognozy do studia przynosi Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Na wstępie u nas bez śniegu.
7: Bez. No ale to też można powiedzieć, że w naszym klimacie to jest tak przyjęte i taka norma, że nawet w lipcu tam gdzieś na szczytach Tatr może popróżyć.
5: Tak, no dlatego wyjaśniłem od razu, że nie jest to aż taka osobliwość, jak mogłoby się wydawać. Śnieg u nas o tej porze roku to byłaby osobliwość, ale jak już ustaliliśmy, to nam na razie nie grozi.
7: No, grat też są takie lodowe kuleczki mogą się pojawić. Po południu i wieczorem, proszę Państwa, w kraju przeważnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nadal pojawiać się będą jednak przelotne opady deszczu. Miejscami też zagrzmi, lokalnie właśnie spadnie grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich Polski, na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich około 16 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę zachodni, a wysoko w Sudetach wiatr może powiać nawet do 100 km na godzinę. W województwie śląskim w drugiej części dnia i wieczorem nadal taka zmienna aura, jeszcze okresami popada przelotny deszcz. Miejscami może też zagrzmieć, no i tam, gdzie przejdzie burza, to suma opadów wyniesie nawet do 25 litrów na metr kwadratowy. Jednak pojawiać się będą od czasu do czasu też rozpogodzenia i momentami świecić będzie słońce, choć dziś tak ogólnie chłodny cały dzień, jak na drugą połowę lipca. Temperatura teraz w granicach 17-18 stopni, no i w wielu miejscach już osiągnęła swoje dzisiejsze maksimum. W Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej jeszcze może wzrosnąć do 19 stopni. W rejonach podgórskich na termometrach od 17 do 18, wysoko w Beskidach od 9 do 12. Po zachodzie słońca temperatura obniży się do około 14-15 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. W czasie najbliższej nocy nadal na niebie sporo chmur, z których lokalnie popada przelotny deszcz. Temperatura minimalna w zakresie 11-13 stopni, Wiatr umiarkowany z zachodu oraz z północnego zachodu. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 978, mierzone na poziomie morza 1011 hektopaskali. No, będzie w miarę stabilne, ale biometr o tej porze dziś niekorzystny. A jutro w piątek na Śląsku aura nieco się poprawi. Zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Po południu już rozpogodzi się, choć lokalnie możliwe będą jeszcze w ciągu dnia zanikające przelotne opady deszczu. Ale na termometrach już zobaczymy 20 stopni, troszeczkę może więcej nawet. Wiatr umiarkowany, dość silny z północnego zachodu. W sobotę, proszę Państwa, w całym województwie będzie już słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem. Deszcz już padać nie będzie. Zrobi się też cieplej, temperatura maksymalna w zakresie 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego zachodu będzie wiał. W niedzielę jeszcze cieplej, nawet miejscami do 28 stopni Celsjusza i też dużo słońca.
5: I to już są temperatury, jakich lipiec nie musi się wstydzić. Niemniej w tej chwili jesteśmy w takim dołku temperaturowym i co ciekawe, on przypada w tym najcieplejszym meteorologicznie okresie w całym roku dla naszej strefy klimatycznej. Czyli wychodzi na to, że naukowcy i nasze teorie sobie, a pogoda sobie. Ostatecznie to ona podejmuje decyzję. To był Dariusz Schmidt, który wróci jeszcze dzisiaj do Państwa z nowymi informacjami pogodowymi, a będzie to miało miejsce po godzinie 18.
7: Dokładnie 18.15.
5: Sprawdzę, czy tak dokładnie. Państwo też mogą. Zachęcam.
8: Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. Prokurator generalny przekazał go marszałkowi Sejmu. Chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków jako wiceministra sprawiedliwości nadzorującego służbę więzienną. Na początku maja poseł zrzekł się immunitetu i wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Był czterokrotnie wzywany do prokuratury w Poznaniu, jednak nie stawił się tam ani razu. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o znieważenie funkcjonariuszy publicznych z trybuny sejmowej, szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców, pułkowników Krzysztofa Dusze i Artura Pluto.
9: Nazwał te osoby agentami rosyjskimi. Ponadto Antoni Macierewicz pomówił tych funkcjonariuszy publicznych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Takie zachowanie mogło poniżyć te osoby w oczach opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia tych funkcji.
8: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk. Posłowi PiS grozi kara do roku pozbawienia wolności. Zbrodnia sprzed lat wyjaśniona. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W 2011 roku zwłoki dziecka nieopodal domu znalazła matka. To najgłośniejsza obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawa kryminalna z Trójmiasta. Jakub Kaługa.
10: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
11: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
10: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
12: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
10: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
8: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Na rozłam w ugrupowaniu liczy wicepremier Radosław Sikorski.
13: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
8: Do północy politycy PiS-u mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim nie zamierzają takich oświadczeń składać. Kancelaria premiera zajęła konta Fundacji Niezależne Media należącej do Tomasza Sakiewicza, właściciela telewizji Republika. Fundacja ma zwrócić około 5 700 000 zł dotacji przyznanej na projekt Akademia Demokracji. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy powiedział w TVP Info, że należy sprawdzić, czy nie doszło do defraudacji środków.
14: Procedura jest taka. Po pierwsze, transparentnie trzeba było te środki przyznawać. Jeżeli już je przyznano, to trzeba zobaczyć, co z tego programu zostało zrealizowane. I pytanie, czy te pieniądze poszły na realizację tego programu, rozumiem, szczytny cel dla młodzieży, demokracja, nauka demokracji, czy też poszły na etaty w Telewizji Republika czy jakimś innym medium.
8: Tomasz Sakiewicz zapowiedział, że złoży doniesienie do prokuratury na, jak to ujął, działania zagrażające wolności słowa i wolności gospodarczej. W Czechach rozbił się śmigłowiec z 5 żołnierzami na pokładzie. Do tragedii doszło na terenie bazy lotniczej w Namieszti na południu kraju. Co najmniej 1 osoba zginęła, podały służby ratunkowe. Wojsko zapowiedziało, że dalsze informacje przekaże, gdy pozwoli na to sytuacja. Na miejsce zdarzenia skierowano ratowników medycznych i straż pożarną. Stany Zjednoczone w ramach NATO nadal będą zaangażowane w pomoc Ukrainie. Chcą także jak najszybszego zawarcia porozumienia pokojowego Rosji i Ukrainy. Takie deklaracje padły z ust amerykańskiego sekretarza stanu po spotkaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem w Manili.
15: Na marginesie szczytu ASEAN-u w Manili szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali o Ukrainie. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że była to dobra, szczera rozmowa. Stany Zjednoczone, prezydent jasno dał do zrozumienia, że chcemy odegrać konstruktywną rolę w zakończeniu bezsensownej wojny i jesteśmy gotowi to zrobić. Po spotkaniu rosyjskie MSZ we własnym oświadczeniu stwierdziło, że Sergiej Ławrow miał przekonywać USA do zaprzestania sprzedaży Ukrainie broni. Stanowisko USA w tej sprawie jest takie, że nie sprzedajemy broni. Broń była dostępna w ramach inicjatywy realizowanej w ramach NATO i właśnie w to jesteśmy zaangażowani. Nasza polityka w tym zakresie nie uległa zmianie. Marco Rubio zastrzegł, że rozmowy w Manili to część dłuższego procesu negocjacyjnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu i burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
16: Autopromocja.
17: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek

0: A teraz usłyszymy skrót najważniejszych informacji w studiu Łukasz Łaskawiec.
1: Strażacy całkowicie ugasili już pożar przy ulicy Katowickiej w Chorzowie. Palił się remontowany pustostan. Teraz służby skupiają się na wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Dokładne przyczyny ustalą policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa, który przeprowadzi szczegółowe oględziny. Na polecenie prokuratury okręgowej w Częstochowie policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w ubiegłą sobotę na autostradzie A1 w miejscowości Woźniki. Pijany mężczyzna spowodował kolizję. Doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy. Okazało się, że miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Ośrodek zdrowia w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich przechodzi kompleksową modernizację. W ramach prac przewidziano m.in. docieplenie ścian, montaż nowych okien i drzwi, instalację pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia. Prace mają potrwać do sierpnia. Zakończyło się już spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Ich rozmowa trwała około 3 godzin i odbywała się w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki.
0: Od 3 godzin trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki, które ma uspokoić sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Taką nadzieję mają stronnicy byłego premiera skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u zobowiązało członków partii do podpisania deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Małgorzata Naukowicz.
2: O spotkanie z prezesem poprosił Mateusz Morawiecki, mówi europoseł Piotr Müller. Zaznaczył, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus wykazują wolę daleko idącego porozumienia. Dodał, że chcą też pozostać w PiS-ie.
3: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
2: Albo PiS, albo stowarzyszenie. Trzeciej drogi nie ma, odpowiada rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Dodaje, że według kierownictwa PiS-u działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego jest sprzeczna z interesem partii.
4: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu.
2: Termin ultimatum mija o północy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Nowoczesne technologie i innowacje przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa Polski, deklaruje premier Donald Tusk. Właśnie podpisano kolejne umowy na rozwój technologii obronnych dla Sił Zbrojnych. Szef rządu podkreśla, że zapewnią dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań.
5: Te umowy to jest nie tylko ponad 700 milionów złotych, biorąc pod uwagę też pierwszą część tych umów. Niedługo będzie miliard złotych na praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców.
0: Program Perun to jeden z najważniejszych instrumentów rozwoju Sił Zbrojnych. Bezpieczeństwo wzmacnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju. Po ataku nożownika, który miesiąc temu ranił na terenie lecznicy 5 osób, uaktualniło procedury bezpieczeństwa. Część została wdrożona niezwłocznie, mówi dyrektor placówki Robert Ostrowski.
6: Zamknęliśmy dojście bezpośrednio do izby przyjęć. Została tam zamontowana kamera, wideofon. Drzwi na izbę przyjęć są otwarte tylko przez ratownika medycznego. Również przeszliśmy się po oddziałach. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe technicznie, będą zainstalowane właśnie ograniczenia dostępu.
0: Rozważane są też zmiany dotyczące odwiedzin, mówi ordynator chirurgii ogólnej Artur Ploch.
7: Chyba jednak trzeba myśleć o tym, żeby te odwiedziny ograniczać. Dzisiaj w dobie telefonów w każdej kieszeni, wideorozmów, naprawdę chyba nie ma potrzeby odwiedzania pacjentów, którzy lądują w szpitalu na 48 godzin. Nie ma to żadnego sensu. Już nie trzeba przywozić rosołu i kompotu. Te czasy już bezpowrotnie minęły.
0: Napastnik, 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, był pod wpływem środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już 2 kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach, także w naszym kraju.
8: Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Rijad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Cena ropy Brent wzrosła chwilowo do $99 za baryłkę. Alert przed burzami w 14 województwach. Instytut Meteorologii zapowiada także krótkotrwałe, intensywne opady deszczu. Przyczyną takiej pogody jest Niżgan Łęski, który znad Bałtyku przemieszczać się będzie w kierunku Polesia.
9: Dzisiaj lokalne te burze mogą powodować punktowe zalanie i podtopienie. Nie jest to duże ryzyko. Najbardziej prawdopodobne jest to w sytuacji, gdy będą przechodzić przez miejscowości niżej położone, obszary silnie zurbanizowane i wtedy jak najbardziej jest to realne. Porywy wiatru w burzach do 60-70 km na godzinę. Nisko położona izoterma 0. Sprzyjać będzie dzisiaj opadom drobnego gradu o średnicy na ogół do 1,5 cm. Lokalnie krajobrazy z tego powodu mogą się zabielić.
0: Mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz. IMGW prognozuje, że w rejonie wybrzeża możliwe są trąby wodne. Jeszcze jedna informacja, jak donosi nasza reporterka Dagmara Kędzior. Właśnie przed chwilą skończyło się spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Trwało 3 godziny.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra i dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. 18 stopni na północnym wschodzie, 19 na zachodzie, 20 w centrum, do 21 na Podkarpaciu.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopro.
13: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Trudną drogową sytuację mamy w Katowicach, gdzie jeszcze sporo korków się utrzymuje. Takie mamy na drodze 86 pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska. Tam przypomnę, na pasach w stronę Sosnowca pracują drogowcy, ruch jest ograniczony. Korkuje się także jeszcze autostrada 4 w kierunku Mysłowic. Tam w rejonie węzła Murckowska doszło do kolizji, stąd te kłopoty. Mocno spowolniony jest też jeszcze przejazd drogą 79 od zjazdu z DTS-ki przez tunel po węzeł Bagienna. To w stronę Mysłowic zakorkowaną. Mamy też ulicę Sądową Geppertmayer i ulicę Korfantego. Korki utrzymują się też jeszcze przy pętli Brynowskiej. Duży ruch mamy z każdego kierunku. Wracamy na drogę 86, ale jedziemy do Sosnowca, bo tam prawy pas przed dojazdem, zjazdem w drogę 94 zajmują drogowcy i tam ponownie mamy korek. Jadący w kierunku Częstochowy postój mają przy Centrum Urazowym i przed światłami przy M1. Na trasie S1 korkuje się zwężony fragment w Lędzinach. Po obu stronach samochodów przybywa i niestety czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. S1 lekko zakorkowana jest także w Jaworznie, tam w rejonie zjazdu w drogę 79 na pasach w stronę Siewierza doszło do kolizji. W Gliwicach jeszcze niewielki korek mamy na drodze 88 i łączącej się z nią trasie 78 w miejscu prac drogowych. W Tychach zakorkowana, ale też lekko jest droga 44 przy zjeździe na jedynkę i odcinek w Urbanowicach. Kolejne nieco większe kłopoty z płynną jazdą mamy w Bieruniu i w Bieruniu Nowym w miejscu prac budowlanych. Na południu korki utrzymują się w Bielsku Białej w centrum miasta i to w każdą stronę. Korkuje się także bielski odcinek trasy S1 przed zmężeniem jezdni w kierunku Żywca. Zakorkowaną mamy także drogę 52 w Kozach. Tam też pracują drogowcy i problemy mamy w obu kierunkach. Kolejne mamy w Skoczowie i w Grodźcu na pasach w kierunku Bielska Białej. Tam także prowadzone są prace remontowe. W samym Żywcu mamy zakorkowane drogi dojazdowe do miasta. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku. Oski.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Tanka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziad

zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: A teraz usłyszymy skrót najważniejszych informacji w studiu Łukasz Łaskawiec.
1: Strażacy całkowicie ugasili już pożar przy ulicy Katowickiej w Chorzowie. Palił się remontowany pustostan. Teraz służby skupiają się na wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Dokładne przyczyny ustalą policja oraz biegły z zakresu pożarnictwa, który przeprowadzi szczegółowe oględziny. Na polecenie prokuratury okręgowej w Częstochowie policjanci zatrzymali podejrzanego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w ubiegłą sobotę na autostradzie A1 w miejscowości Woźniki. Pijany mężczyzna spowodował kolizję. Doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy. Okazało się, że miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Ośrodek zdrowia w Rydułtowach przy ulicy Strzelców Bytomskich przechodzi kompleksową modernizację. W ramach prac przewidziano m.in. docieplenie ścian, montaż nowych okien i drzwi, instalację pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia. Prace mają potrwać do sierpnia. Zakończyło się już spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Ich rozmowa trwała około 3 godzin i odbywała się w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Trudną drogową sytuację mamy w Katowicach, gdzie jeszcze sporo korków się utrzymuje. Takie mamy na drodze 86 pomiędzy Giszowcem a węzłem Murckowska. Tam przypomnę, na pasach w stronę Sosnowca pracują drogowcy, ruch jest ograniczony. Korkuje się także jeszcze autostrada 4 w kierunku Mysłowic. Tam w rejonie węzła Murckowska doszło do kolizji, stąd te kłopoty. Mocno spowolniony jest też jeszcze przejazd drogą 79 od zjazdu z DTS-ki przez tunel po węzeł Bagienna. To w stronę Mysłowic zakorkowaną. Mamy też ulicę Sądową Geppertmayer i ulicę Korfantego. Korki utrzymują się też jeszcze przy pętli Brynowskiej. Duży ruch mamy z każdego kierunku. Wracamy na drogę 86, ale jedziemy do Sosnowca, bo tam prawy pas przed dojazdem, zjazdem w drogę 94 zajmują drogowcy i tam ponownie mamy korek. Jadący w kierunku Częstochowy postój mają przy Centrum Urazowym i przed światłami przy M1. Na trasie S1 korkuje się zwężony fragment w Lędzinach. Po obu stronach samochodów przybywa i niestety czas oczekiwania na przejazd się wydłuża. S1 lekko zakorkowana jest także w Jaworznie. Tam w rejonie zjazdu w drogę 79 na pasach w stronę Siewierza doszło do kolizji. W Gliwicach jeszcze niewielki korek mamy na drodze 88 i łączącej się z nią trasie 78 w miejscu prac drogowych. W Tychach zakorkowana, ale też lekko jest droga 44 przy zjeździe na jedynkę i odcinek w Urbanowicach. Kolejne nieco większe kłopoty z płynną jazdą mamy w Bieruniu i w Bieruniu Nowym w miejscu prac budowlanych. Na południu korki utrzymują się w Bielsku Białej w centrum miasta i to w każdą stronę. Korkuje się także bielski odcinek trasy S1 przed zmężeniem jezdni w kierunku Żywca. Zakorkowaną mamy także drogę 52 w Kozach. Tam też pracują drogowcy i problemy mamy w obu kierunkach. Kolejne mamy w Skoczowie i w Grodźcu na pasach w kierunku Bielska Białej. Tam także prowadzone są prace remontowe. W samym Żywcu mamy zakorkowane drogi dojazdowe do miasta. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
0: Trzy godziny trwało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Rozmowa prezesa PiSu i byłego premiera zakończyła się bez porozumienia w sprawie rozwiązania kwestii Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły zna Jacek Frencel, który jest przy Nowogrodzkiej.
3: Samochód z Mateuszem Morawieckim przyjechał przed oczekującymi na komentarz dziennikarzami bez zatrzymania. W siedzibie PiSu jest nadal Jarosław Kaczyński, a przed chwilą wyjechał Jacek Sasin. Jakie będą dalsze działania, dowiemy się w ciągu najbliższych godzin, a może nawet w ciągu dni. Choć Rafał Bochenek, rzecznik PiSu, na portalu X napisał zaraz po skończonym spotkaniu. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. I dodał, wszyscy parlamentarzyści mają te same prawa, ale także obowiązki, co oznacza, że termin ultimatum, czyli złożenia deklaracji i przynależności do PiSu z wyłączeniem przynależności do Stowarzyszenia Rozwój Plus, upływa dziś o północy.
0: Dziękujemy. Za chwilę z Jackiem Frenclem połączymy się w naszej popołudniowej audycji. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiSu czterokrotnie się nie stawił. Rzeczniczka Waldemara Żurka, prokurator Anna Damiak, mówi, że poseł składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był przyjść na wezwanie.
4: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
0: Śledczy uznali, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne. Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków, zarządzając służbą więzienną. Minister spraw zagranicznych potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Radosław Sikorski krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
5: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych. Polska stoi na stanowisku, że cieśnina Ormus, tak jak do tej pory, tak jak przed wojną, to wody międzynarodowe, po których jest wolność przepływania statków cywilnych i nie tylko.
0: Huti kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab al-Mandab. To i zamknięcie cieśniny Ormus spowoduje, że mocno utrudniona jest żegluga po obu stronach Półwyspu Arabskiego. Blokada Hutich może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Zaufanie do policjantów wzrośnie, jeśli będą systematycznie współpracować z obywatelami. Tak mówią naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi mieszkańcy Poznania przed jutrzejszym świętem policji. Przy okazji opowiadają, jak zmienia się podejście do mundurowych.
6: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej.
7: Ale to dlatego, że szybciej reagują, więcej ich widać?
6: Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
8: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
9: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
0: Informacja, która cieszy się największym zaufaniem społecznym, to od lat Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Nowa iluminacja rozświetli Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć w nowym świetle. Kiedy o tym? Aneta Łuczkowska.
10: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
11: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
10: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
12: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
10: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Prawie 6 po 16, Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, szykują się dziś piłkarskie emocje. Polskie kluby rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Raków Częstochowa podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta, a GKS Katowice zagra z MSK Żilina. Co ciekawe dla Gieksy, to powrót do Pucharów po 23 latach. O rywalu ze Słowacji mówi szkoleniowiec Rafał Górak.
15: Jeżeli nabierze wiatr w żagle, to jest bardzo zespołem widowiskowym. To wynika też z racji tego, że jest to młoda drużyna, która jest tutaj budowana i zmieniana co jakiś czas, ale chłopcy grający tutaj w zespole wiedzą, że droga do dobrych klubów, czy nawet tutaj, chodzi o Slovan, czy do Europy, jest po prostu poprzez to, żeby dobrze się pokazać. Spodziewamy się w związku z tym, że są też u siebie meczu trudnego i na pewno wyrównanego.
14: A ten mecz rozpocznie się o 20:30, wcześniej zagra Raków, początek o 18:30. Zostajemy przy piłce. W siedzibie PZPN powstało Centrum VAR. Podczas meczów Ekstraklasy sędziowie nie będą już przebywać w wozach ani na stadionach, a właśnie w centrali, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
16: Trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to poukładane logistycznie.
14: System VAR w naszym kraju został wprowadzony w 2017 roku. Półfinał tenisowego turnieju w Pradze nie dla Weroniki Falkowskiej. Polka i jej partnerka deblowa, Amerykanka Alana Smith, uległy w ćwierćfinałowym meczu tajwańsko-japońskiemu duetowi. Hao Chin-chan i Miyu Kato 6-1, 5-7, 7-10. Mecz trwał półtorej godziny.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
18: Dzisiaj jest raz pogodnie, dużo słońca, a raz deszcz i to w dużej części Polski. Padało w Lublinie, padało w Warszawie i teraz też leje, za chwilę przestanie i tak w kółko. Szczególnie wschodnia część Polski objęta jest alertami przed burzami jeszcze przez mniej więcej godzinę. Dosyć chłodno, jak na środek wakacji, bo od 17 na północy do 22 na południowym wschodzie.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

Jest już 17. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś kontra prokuratura. Organ chce jego przymusowego doprowadzenia, tymczasem polityk zarzuca prokuraturze kłamstwa. O sprawie powiemy więcej za chwilę. Związkowcy z Mysłowickiego Zakładu Oczyszczania Miasta domagają się od prezydenta reakcji w kwestii trudnych warunków pracy. Dziś pikietowali przed urzędem.

0: Zajrzymy również do Częstochowy, gdzie rozpoczęto rozbiórkę oficyny przy liceum, której część runęła 12 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Parlamentarzysta napisał na portalu X, że sprawa dotyczy decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika Służby Więziennej i ma charakter polityczny. Michał Woś przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Według jego relacji, po otrzymaniu kolejnych wezwań, złożył wniosek o przesłuchanie w Warszawie lub na Śląsku i czekał na rozpatrzenie. Odmowę otrzymałem dzisiaj, czyli w dniu, w którym prokuratura poinformowała o chęci doprowadzenia mnie w kajdanach, napisał na X. Prokuratura odpowiada, że Michał Woś nie stawił się na 4 wyznaczone terminy, a próby doręczenia części korespondencji były nieskuteczne. Powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
0: Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przed Mysłowickim Urzędem Miasta protestowali związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówił wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
3: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie, zapewniała prezes zarządu spółki Marta Tobor.
4: Deklaruję państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowicza Dariusza Wójtowicza, w której domagają się jego zdecydowanych działań w swojej sprawie. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałania mobbingowi. Rozpoczęły się prace rozbiórkowe oficyny dawnej bursy miejskiej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Częstochowie. Część budynku, który był wyłączony z eksploatacji i ogrodzony, zawaliła się 12 lipca. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone etapami, a każdy kolejny poprzedzi akceptacja powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Urząd Miasta od lat planował wyburzenie dawnej bursy, ma projekt, pozwolenie na budowę i szuka dofinansowania inwestycji. Zaplanowano tam nowy obiekt, który ma mieścić m.in. salę gimnastyczną. Pierwszy przetarg na rozbiórkę bursy i zbudowanie nowego obiektu magistrat rozpisał 5 lat temu, ale postępowania wówczas nie rozstrzygnięto z powodu braku pieniędzy. Komisja Europejska nałożyła na Google kary o łącznej wartości 890 milionów euro za naruszenie unijnego aktu o rynkach cyfrowych. Bruksela uznała, że koncern faworyzował własne usługi w wynikach wyszukiwania, a także utrudniał twórcom aplikacji informowanie użytkowników o tańszych ofertach poza sklepem Google Play. Gigant ma teraz 60 dni na dostosowanie się do decyzji. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. W najbliższych godzinach spodziewane są dalsze przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Zachmurzenie jest duże i całkowite. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: O tej porze sprawdzamy, co na drogach regionu. Na serwis Autoradio zaprasza Gabriela Kaczyńska.
1: Drogowy raport zaczynamy od południa regionu, gdzie mocno zakorkowana jest droga 52 i to w kilku miejscach. Jeden zator mamy w Skoczowie, drugi nieco dalej, bo w Grodźcu na jezdni w kierunku Bielska-Białej, a trzeci w Kozach w obu kierunkach. Powodem tych problemów w tych trzech miejscach są prace drogowe, liczne zwężenia, ograniczenia, zakazy i nakazy. Zakorkowane mamy też cały czas drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza drogę 946 od zjazdu z trasy S1, ale i od strony Jasienicy. Korkuje się także trasa 945 w Jeleśni, w obie strony tam pracują drogowcy. Gdzie jeszcze mamy kłopoty z płynną jazdą? W Bieruniu Nowym, na drodze 44, też w miejscu prac budowlanych. Trasa ta lekko korkuje się w Tychach przy zjeździe na Jedynkę i w Tyskich Urbanowicach. W Katowicach prace drogowe spowalniają przejazd drogą 86 na wysokości Giszowca. Tam, przypomnę, jeden pas w stronę Sosnowca jest zamknięty dla ruchu. Duży ruch generuje jeszcze korki przy dojeździe do pętli Brynowskiej. Tak jest zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Na Jurze w korkach utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, a na północy w Lgocie, gdzie w przebudowie jest droga 43. Od jutra do niedzieli na drogach województwa śląskiego odbywać będzie się 82 rajd Polski. Jutro z utrudnieniami kierowcy muszą liczyć się w Bieruniu i w Katowicach. W Bieruniu takie będą od godziny 8 do 16, natomiast w centrum stolicy województwa śląskiego od 15 do 23. W sobotę natomiast zawody przeniosą się do południowej części województwa. W godzinach od 7 do 18 zamknięta będzie część ulic w Jastrzębiu-Zdroju, od 8 do 19 w Ochabach, od 9 do 20 na terenie gminy Jeleśnia. Niedziela to zmagania w Haszlachu, Kiczycach, ponownie w Jasienicy, a także w rejonie przełęczy Przegibek, gdzie również trzeba będzie liczyć się z zamknięciami dróg. My do tych informacji będziemy oczywiście wracać. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia przed 18.
0: A o tej porze Łukasz Łaskawiec zaprasza Państwa na skrót najważniejszych informacji Radia Katowice.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Parlamentarzysta napisał na portalu X, że sprawa dotyczy decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika służby więziennej i ma charakter polityczny. Prokuratura odpowiada, że Michał Woś nie stawił się na 4 wyznaczone terminy. Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę dotyczącą planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego, w których nakazuje m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nawiązała współpracę z Tauron Hockey Ligą. Chodzi przede wszystkim o popularyzację dyscypliny wśród kibiców oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do jej uprawiania. Współpraca potrwa do końca roku, ale może być przedłużona. GZM przeznaczy na to około 600 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i uruchomił prawie 600 milionów złotych z przeznaczeniem na leki w programach lekowych i w chemioterapii. Pieniądze trafią teraz do oddziałów wojewódzkich funduszu na sfinansowanie świadczeń udzielonych pacjentom w pierwszym kwartale ponad wartość kontraktu.
3: Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, podkreśla po spotkaniu Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Piotr Müller. Jak dodaje, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów. Oświadczenie jeden ze stronników Morawieckiego w PiS-ie opublikował w mediach społecznościowych. Napisał w nim, że przedstawionych zostało 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki trwało 3 godziny, zakończyło się bez rozstrzygnięć. Będzie zaprzysiężenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma się odbyć we wtorek. Politycy rządzącej koalicji mówią, że to obowiązek prezydenta wynikający z ustawy i zwyczaju konstytucyjnego. Liczą też, że Karol Nawrocki zaprosi także 4 sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówi, że sędzia Patyra został, podobnie jak oni, prawidłowo wybrany przez Sejm do Trybunału.
4: Takie pewne abecadło powinno być, no, że prezydent, ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patery. I logiki wielkiej nie ma, że tam przyjęto od 2, nie przyjęto od pozostałych. Przecież pan Patera został później wybrany, to ślubowanie będzie. No, ciężko mi jakąś logikę tutaj znaleźć.
3: Szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk zastanawia się, dlaczego prezydent zwlekał 1,5 miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Lepiej późno niż wcale, dodaje.
5: Po co te półtora miesiąca pokazywania, że tu jakieś znaczenie ma pan prezydent? Konstytucja jasno mówi. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie i koniec, kropka. No to jest kompromitujące dla otoczenia prezydenta. Pójście w jakieś scenariusze, które są zupełnie wbrew i poza konstytucją, no nie przystoi. Ja bym apelował o pamiętanie i w tak wymagających czasach jednak powstrzymanie się od zabawy konstytucją.
3: Kandydaturę Sławomira Patyry na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosiły kluby koalicji rządzącej. Kłopoty posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Prokurator generalny przesłał marszałkowi Sejmu wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie parlamentarzysty PiSu do prokuratury. Zbigniew Kuźmiuch z Prawa i Sprawiedliwości nazywa czynności prowadzone przez prokuraturę spektaklem zemsty politycznej. Jego zdaniem chodzi o, jak się wyraził, przykrycie katastrofy związanej z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
6: Więc teraz co jakiś czas pewnie będą tego rodzaju pokazówki mówiące o tym, że no jednak ten główny cel, czyli zemsta na Prawie i Sprawiedliwości jest realizowana.
7: Te zarzuty dotyczą jakichś, zdaniem prokuratury, nieprawidłowości w awansowaniu. No jeżeli teraz ministrów będzie prokuratura rozliczała na to, czy we właściwy sposób awansowali ludzi, to przyznam szczerze, że taki kraj, którym tak działa wymiar sprawiedliwości, nie ma nic wspólnego z demokracją.
3: To naturalna konsekwencja procesowa, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Śliz. Poseł Polski 2050 dodaje, że tak się dzieje, gdy ktoś nie stawia się na wezwania.
8: No to później taki organ ścigania wydaje postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu przez swoje oblicze. Michał Woś miał możliwość stawienia się czterokrotnie. Raz rzeczywiście wiem, że ten termin był dzień przed odebraniem tego wezwania, no ale natomiast trzy pozostałe razy pan poseł Woś się nie stawił. Pamiętam, jak tutaj na korytarzach sejmowych biegał i krzyczał, że on się nie musi obawiać. Zarzuty są dęte, no ale tych dętych zarzutów nie chcę wyjaśnić. Pewnie jakiejś trwodze żyje.
3: Michał Woś nie stawił się na wezwania w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Unia Europejska wzywa jemeńskich Huti do natychmiastowego zaprzestania działań zagrażających międzynarodowej żegludze. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśla, że zapowiedziana przez rebeliantów blokada morska Arabii Saudyjskiej jest niebezpieczną eskalacją. Wspierani przez Iran Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Blokada ma uniemożliwić Riadowi eksport ropy szlakiem omijającym kontrolowaną przez siły irańskie ciśninę Ormus. Kaja Kallas podkreśliła, że swobodna żegluga musi zostać zachowana zarówno w ciśninie, jak i na Morzu Czerwonym. Groźba zablokowania dwóch kluczowych szlaków dostaw wywołała wzrost cen ropy. Ich utrzymanie może oznaczać droższe paliwa także w Polsce. Znana i lubiana ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. Mimo amerykańskich ceł, podróbek, wysokiej inflacji i pandemii poradziła sobie z kolejnymi kryzysami. W sieci pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym po to, by kopiować w nim słynne wyroby. Producenci ceramiki podkreślają jednak, że to nieprawda. Walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej niż kilka ostatnich miesięcy.
9: Już 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ambientowych we Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i będą się pojawiać. Naszym celem jest pójście w technologię i rozwój artystyczny bogatych dekoracji po to, żeby oni nigdy nas nie mogli dogonić.
3: Mówi właściciel manufaktury Bolesławiec Paweł Zwierz. Zmieniły się też rynki, na których sprzedawana jest bolesławiecka ceramika. Coraz większe znaczenie ma Europa, a coraz mniejsze Azja i Ameryka Północna. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 17.06, już za chwilę Sport w Trójce i Norbert Michalak.
11: Piłkarska Ekstraklasa doczekała się nowego centrum dowodzenia VAR. Jest to jedna z największych inwestycji związanych z rozwojem sędziowania w polskim futbolu. Arbitrzy będą teraz pracować nie na stadionach, a w Warszawie na czwartym piętrze siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. O kosztach mówi wiceprezes PZPN do spraw organizacyjno-finansowych Adam Kaźmierczak.
12: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku. Taki był plan od początku, żeby to centrum VAR tutaj właśnie powstało. Spora część tych kosztów to są wydatki na technologię. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. Coś za coś.
11: W skład wyposażenia centrum VAR wchodzi m.in. 12 stacji roboczych, 15 serwerów, 30 dotykowych monitorów oraz podwójne trasy światłowodowe do każdego z 18 stadionów Ekstraklasy. Klaudia Zwolińska postara się w Oklahomie o obronę Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Reprezentantka Polski liczy na udany start w półfinale, a potem w finale.
13: Dobrze się czuję na imprezach mistrzowskich i jakby dobrze się odnajduję, jak jest taki stresor, rzeczywiście czuję się dużo lepiej, więc nie mogę się doczekać kolejnych startów półfinałowych. Mam nadzieję, że podkręcą troszeczkę trasę, no i będziemy działać.
11: Polka swój półfinałowy przejazd ma rozpocząć 2 minuty po 18. Turczynki i Chinki zagrają o awans do finału siatkarskiej Ligi Narodów. W drugim półfinale Włochy zmierzą się z Brazylią. W ćwierćfinałach Turcja pokonała Kanadę 3-1, a Chiny wygrały ze Stanami Zjednoczonymi 3-2. Niestety do finałowego turnieju nie awansowały Polki.
3: Dzisiaj słońce miesza się z chmurami. Tak naprawdę co pół godziny prognoza pogody może być zupełnie inna. Tak przyznał Michał, który audycję realizuje. Jeszcze w centrum i na wschodzie kraju może padać deszcz, lokalnie burze, nawet burze z gradem. Tak czytamy na stronie IMGW. Czwartek chłodny, nie więcej niż 22 stopnie na południowym wschodzie Polski, a noc od 8 do 15 najcieplej nad morzem. Jutro podobnie jak dzisiaj, czyli 22 kreski powyżej zera, to będzie maksimum.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Michał Jędrkowiak.

0: Jest już 17. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś kontra prokuratura. Organ chce jego przymusowego doprowadzenia, tymczasem polityk zarzuca prokuraturze kłamstwa. O sprawie powiemy więcej za chwilę. Związkowcy z Mysłowickiego Zakładu Oczyszczania Miasta domagają się od prezydenta reakcji w kwestii trudnych warunków pracy. Dziś pikietowali przed urzędem. Zajrzymy również do Częstochowy, gdzie rozpoczęto rozbiórkę oficyny przy liceum, której część runęła 12 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Parlamentarzysta napisał na portalu X, że sprawa dotyczy decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika Służby Więziennej i ma charakter polityczny. Michał Woś przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Według jego relacji, po otrzymaniu kolejnych wezwań złożył wniosek o przesłuchanie w Warszawie lub na Śląsku i czekał na rozpatrzenie. Odmowę otrzymałem dzisiaj, czyli w dniu, w którym prokuratura poinformowała o chęci doprowadzenia mnie w kajdanach, napisał na X. Prokuratura odpowiada, że Michał Woś nie stawił się na 4 wyznaczone terminy, a próby doręczenia części korespondencji były nieskuteczne. Powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
0: Zatrzymanie posła wymaga zgody Sejmu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przed Mysłowickim Urzędem Miasta protestowali związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówił wiceprzewodniczący

0: obowiązku zawodowego w zakładzie Łukasz Sznura.
1: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie, zapewnia prezes zarządu spółki Marta Tobor.
2: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
0: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowicza Dariusza Wójtowicza, w której domagają się jego zdecydowanych działań w swojej sprawie. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałania mobbingowi. Rozpoczęły się prace rozbiórkowe oficyny dawnej bursy miejskiej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Częstochowie. Część budynku, który był wyłączony z eksploatacji i ogrodzony, zawaliła się 12 lipca. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone etapami, a każdy kolejny poprzedzi akceptacja powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Urząd Miasta od lat planował wyburzenie dawnej bursy, ma projekt, pozwolenie na budowę i szuka dofinansowania inwestycji. Zaplanowano tam nowy obiekt, który ma mieścić m.in. salę gimnastyczną. Pierwszy przetarg na rozbiórkę bursy i zbudowanie nowego obiektu magistrat rozpisał 5 lat temu, ale postępowania wówczas nie rozstrzygnięto z powodu braku pieniędzy. Komisja Europejska nałożyła na Google kary o łącznej wartości 890 milionów euro za naruszenie unijnego aktu o rynkach cyfrowych. Bruksela uznała, że koncern faworyzował własne usługi w wynikach wyszukiwania, a także utrudniał twórcom aplikacji informowanie użytkowników o tańszych ofertach poza sklepem Google Play. Gigant ma teraz 60 dni na dostosowanie się do decyzji. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. W najbliższych godzinach spodziewane są dalsze przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Zachmurzenie jest duże i całkowite. Na termometrach do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: O tej porze sprawdzamy, co na drogach regionu. Na serwis Autoradio zaprasza Gabriela Kaczyńska.
1: Drogowy raport zaczynamy od południa regionu, gdzie mocno zakorkowana jest droga 52 i to w kilku miejscach. Jeden zator mamy w Skoczowie, drugi nieco dalej, bo w Grodźcu na jezdni w kierunku Bielska Białej, a trzeci w Kozach w obu kierunkach. Powodem tych problemów w tych trzech miejscach są prace drogowe, liczne zwężenia, ograniczenia, zakazy i nakazy. Zakorkowane mamy też cały czas drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza drogę 946 od zjazdu z trasy S1, ale i od strony Jasienicy. Korkuje się także trasa 945 w Jeleśni, w obie strony tam pracują drogowcy. Gdzie jeszcze mamy kłopoty z płynną jazdą? W Bieruniu Nowym, na drodze 44, też w miejscu prac budowlanych. Trasa ta lekko korkuje się w Tychach przy zjeździe na Jedynkę i w Tyskich Urbanowicach. W Katowicach prace drogowe spowalniają przejazd drogą 86 na wysokości Giszowca. Tam, przypomnę, jeden pas w stronę Sosnowca jest zamknięty dla ruchu. Duży ruch generuje jeszcze korki przy dojeździe do pętli Brynowskiej. Tak jest zarówno od strony Giszowca, jak i od strony Mikołowa. Na Jurze w korkach utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy, a na północy w Lgocie, gdzie w przebudowie jest droga 43. Od jutra do niedzieli na drogach województwa śląskiego odbywać będzie się 82. rajd Polski. Jutro z utrudnieniami kierowcy muszą liczyć się w Bieruniu i w Katowicach. W Bieruniu takie będą od godziny 8 do 16, natomiast w centrum stolicy województwa śląskiego od 15 do 23. W sobotę natomiast zawody przeniosą się do południowej części województwa. W godzinach od 7 do 18 zamknięta będzie część ulic w Jastrzębiu-Zdroju, od 8 do 19 w Ochabach, od 9 do 20 na terenie gminy Jeleśnia. Niedziela to zmagania w Haszlachu, Kiczycach, ponownie w Jasienicy, a także w rejonie przełęczy Przegibek, gdzie również trzeba będzie liczyć się z zamknięciami dróg. My do tych informacji będziemy oczywiście wracać. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia przed 18.
0: A o tej porze Łukasz Łaskawiec zaprasza Państwa na skrót najważniejszych informacji Radia Katowice.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Parlamentarzysta napisał na portalu X, że sprawa dotyczy decyzji o awansowaniu podpułkownika na pułkownika służby więziennej i ma charakter polityczny. Prokuratura odpowiada, że Michał Woś nie stawił się na 4 wyznaczone terminy. Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę dotyczącą planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego, w których nakazuje m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nawiązała współpracę z Tauron Hockey Ligą. Chodzi przede wszystkim o popularyzację dyscypliny wśród kibiców oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do jej uprawiania. Współpraca potrwa do końca roku, ale może być przedłużona. Zatem przeznaczy na to około 600 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i uruchomił prawie 600 milionów złotych z przeznaczeniem na leki w programach lekowych i w chemioterapii. Pieniądze trafią teraz do oddziałów wojewódzkich funduszu na sfinansowanie świadczeń udzielonych pacjentom w pierwszym kwartale ponad wartość kontraktu.
3: Bez rozstrzygnięć zakończyły się rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał po spotkaniu rzecznik PiSu Rafał Bochenek, politycy nie doszli do porozumienia w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Wiadomo o rozmowach tyle, że były konstruktywne, ale wszystko wskazuje na to, że prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przekonały argumenty przedstawione przez Mateusza Morawieckiego. Jego bliski współpracownik Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach i że Jarosław Kaczyński czeka do północy na deklarację od polityków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Poseł Piotr Müller napisał w mediach społecznościowych, że Stowarzyszenie Rozwój Plus chce porozumienia z kierownictwem PiSu, ale jak dodał, dobra wola nie może oznaczać zgody na wszystko. Nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji, zaznaczył poseł Müller. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców finansowanych z unijnych funduszy. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak mówi, że posłowi postawiono łącznie 3 zarzuty o wspólnym mianowniku.
5: To są czyny, które w sumie kwalifikowane są kumulatywnie jako możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
3: Anna Adamiak poinformowała też, że prokurator generalny wystąpił do Sejmu o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Michała Wosia. Poseł PiS-u nie stawił się na wezwania w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości zajmował się sprawami służby więziennej. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagraża już dwóm kluczowym szlakom transportu ropy. Notowania surowca gwałtownie rosną, co może przełożyć się na droższe paliwa, transport i towary w sklepach także w Polsce. O sytuacji na Bliskim Wschodzie Jan Oleński.
6: Jemeńscy Huti poinformowali o atakach na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Potwierdzono trafienie jednego statku, na którym wybuchł pożar. Rebelianci wspierani przez Iran ogłosili blokadę saudyjskich portów. To odpowiedź na skierowanie przez Riad części eksportu ropy nad Morze Czerwone z pominięciem kontrolowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Huti grożą teraz zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Część statków zrezygnowała już z tego szlaku. Jego zablokowanie oznaczałoby dłuższe i droższe rejsy wokół Afryki. Eskalacja jest następstwem załamania rozejmu w wojnie Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Spór dotyczy m.in. żeglugi przez cieśninę Ormuz. Teheran chce kontrolować ruch statków i pobierać od nich opłaty, a Waszyngton domaga się zachowania swobody żeglugi. Amerykanie wznowili naloty na Iran, który odpowiada atakami na statki, bazy USA oraz infrastrukturę w państwach regionu. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: Ukraińcy mieszkający w Wielkopolsce nie muszą już jeździć do Wrocławia, aby na przykład wyrobić paszport. W Poznaniu działalność rozpoczął nowy konsulat. To szósta taka ukraińska placówka w Polsce. Pierwszego dnia wszyscy interesanci chcieli załatwić sprawy paszportowe.
7: Córka mi się urodziła i teraz paszport musimy zrobić.
8: Ja mam paszport i chciałam wymienić na nowy.
9: Wczoraj umówiła się na wizytę. No, na szybko tak.
10: I dzisiaj już był termin?
9: Tak, w Poznaniu mieszkam.
3: Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Każdą wizytę należy wcześniej zarezerwować przez internet. Nowy premier Wielkiej Brytanii chce ratować puby. Andy Burnham zapowiedział obniżenie lokalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, z czego mają skorzystać także i kluby muzyczne. Pozwoli to właścicielom lokali zaoszczędzić 1000 funtów rocznie. To dopiero pierwszy krok, ale bardzo ważny, mówi premier Burnham. Zapowiedziałem to już podczas prewyborów w Makefield, bo tracimy puby. I puby muszą wiedzieć, że kawaleria nadciąga. To nasze dziedzictwo, to kultura klasy robotniczej. Gdy puby znikną, to już nie powrócą. Obniżenie podatku jest znaczące dla pubów i innych miejsc i może to pomóc wielu obiektom w potrzebie. Swoją decyzję nowy premier ogłosił w jednym z pubów w hrabstwie Essex. Z sondażu przeprowadzonego wśród właścicieli pubów wynika, że 1/4 z nich ma straty.
0: Klimat.
3: Jakość powietrza przeważnie dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W pasie od Małopolski przez Mazowsze, Kujawy, Powarmię i Mazury gwałtowne wzrosty stanu wody w rzekach. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport w Trójce. Norbert Michalak.
12: Raków Częstochowa, GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie Raków podejmie zdobywcę Pucharu Malty Valletta. Dla trenera Dawida Kroczka będzie to międzynarodowy debiut w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa.
13: Myślę, że bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę no, nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, w jaki sposób wygląda nasz zespół, więc tutaj jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Jeżeli chodzi o nastawienie, no, nie możemy doczekać się meczu.
12: Początek o 18.30, później na wyjeździe zagra GKS Katowice z MSK Żilina. Początek o 20.30. To jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że w piątek Jurgen Klopp zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Klopp ma zastąpić na tym stanowisku Juliana Nagelsmana, który zrezygnował po odpadnięciu drużyny w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Richard Carapaz, zwycięzcą 18 etapu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk na finałowym podjeździe oderwał się od dwójki rywali, z którymi jechał w końcówce i finiszował 45 sekund przed Szwajcarem Mauro Schmidem oraz Amerykaninem Matteo Jorgensenem. Lider Tadej Pogacar dojechał ze stratą około 4 minut i 30 sekund do triumfatora. Słoweniec zajął 13 pozycję. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych miejscach.
3: Sytuacja w centrum Polski nieco się uspokoiła. Burze ustały, nad Warszawą więcej słońca. Jak jest u Państwa, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. 20 stopni na północnym zachodzie, a na antypodach, czyli na, dobrze mówię, południowym zachodzie, tak jest, w Lesku. Na Podkarpaciu tylko 13, tam najchłodniej.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Michał Jędrkowiak, Michał

0: Jest 19. Tymczasowy areszt dla kierowcy z autostrady A1, który w weekend, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do kolizji. Bielsko-Biała szykuje się na dwie duże inwestycje. To obwodnica śródmiejska i centrum przesiadkowe. Uważajmy, gdzie zostawiamy bagaż. Przypomina o tym Straż Graniczna, która apeluje, aby pilnować swoich rzeczy na lotniskach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W częstochowskiej prokuraturze okręgowej przesłuchano diś 36-letniego Krzysztofa K. To mieszkaniec powiatu pabianickiego, który w weekend pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji na autostradzie A1. Doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu,

0: stosowania się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, informuje prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.
1: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. W Bielsku-Białej niebawem ruszą niemal równolegle dwie duże inwestycje. Budowa tzw. obwodnicy śródmiejskiej za ponad 600 milionów złotych i centrum przesiadkowego wraz z otoczeniem za ponad 300 milionów. Odpowiedzialny za nie wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński mówi, że to epokowe budowy, które są ze sobą powiązane i powinny zakończyć się mniej więcej w tym samym czasie. Jednak tą, którą mieszkańcy Bielska zobaczą najpierw, będzie centrum przesiadkowe.
2: To są komplementarne dwie inwestycje. Jedna inwestycja bez drugiej nie funkcjonuje, no bo obsługa komunikacyjna tego centrum będzie od ulicy Okrzei, ta główna, czyli musi się to połączyć właśnie z ulicą Nowopiekarską, bo będzie prowadzone równolegle.
0: Otwarcie przetargu na obwodnicę śródmiejską planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze problemy związane z budową mieszkańcy odczują najwcześniej pod koniec tego albo na początku przyszłego roku. Będzie to wyburzenie jednego z wiaduktów nad ulicą Korczaka. Obie inwestycje powinny być gotowe z końcem 2029 roku. Straż Graniczna przypomina, że pozostawienie na lotnisku bagażu bez opieki oraz żarty dotyczące nielegalnych przedmiotów mogą się źle skończyć. Wczoraj interweniowano w Pyrzowicach, gdy przy jednym z wyjść ktoś porzucił bagaż. Powołano sztab kryzysowy, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, ewakuowano kilkadziesiąt osób i sprawdzono zawartość torby. Po kilku godzinach po bagaż zgłosiła się kobieta. Tłumaczyła, że zostawiła go przez roztargnienie. Ukarano ją mandatem.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Seniorzy z Tychów mają nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. To Senior Lab, który rozpoczął działalność na terenie tyskich hal targowych. Weronika Kieliba z Urzędu Miasta w Tychach zapewnia, że oferta jest różnorodna.
4: Od gimnastyki, zajęć tanecznych i artystycznych, przez spotkania z psychologiem i naukę nowych technologii, aż po wycieczki i wspólne rozmowy przy kawie. Co ważne, wszystkie zajęcia są bezpłatne, a wziąć w nich udział mogą mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia.
0: Senior Lab działa od wtorku do czwartku i prowadzony jest przez Stowarzyszenie Mocniej Razem. W nocy będzie pochmurno i nadal może przelotnie padać deszcz. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. Jutro do 20 stopni. Nadal dużo chmur i może lokalnie pokropić.
5: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają 5 godzin. O północy minie termin złożenia deklaracji o przynależności do partii i na odejście ze stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia. Trwające 3 godziny spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozwód czy rozwój? O to w Pulsie Trójki pytaliśmy Roberta Gontarza, członka PiS i Stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Głęboko wierzę, że jeszcze do północy jest ten czas, gdzie zdrowy rozsądek zwycięży i nie dopuścimy do tego, że Koalicja Obywatelska za chwilę będzie miała największy klub w polskim parlamencie. My chcielibyśmy cały czas być częścią Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie członkami Rozwoju Plus.
5: Koalicja rządząca obserwuje to, co dzieje się w PiS-ie, mówił Krzysztof Paszyk, przewodniczący klubu PSL-u.
7: Nas absorbuje ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w największej partii opozycyjnej. Natomiast dobrze by było, żeby właśnie największa partia opozycyjna w mniejszym stopniu zajmowała się sama sobą, a bardziej w tych sprawach, które powinny nas łączyć, jak bezpieczeństwo, jak gospodarka, poczuwała się też do jakiejś współodpowiedzialności.
5: Gdyby w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozpadu, to Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przekroczyłby próg wyborczy i tym samym uzyskał mandaty w polskim parlamencie. Wynika z najnowszego sondażu dla telewizji TVN. Mamy do czynienia z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak zgodnie podkreślają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Palestyny. Chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormus i działania jemeńskich rebeliantów Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym.
8: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
9: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
8: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin.
10: So we are for international law.
8: Opowiadamy się zatem za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich czworga wybranych ostatnio sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej. We wtorek odbędzie się zaprzysiężenie Sławomira Patyry. Tu, jak zwraca uwagę Przemysław Rosati, Karol Nawrocki nie zgłaszał żadnych wątpliwości w procedurze wyboru.
11: Prezydent postępuje tak, jak wynika z obowiązującego prawa. Należy jeszcze żywić nadzieję, że pan prezydent w taki sam sposób postąpi w stosunku do czterech osób, które nie mogły, bo nie miały takiej możliwości, złożyć ślubowania wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim w ramach właśnie takiej uroczystości, która jest bardzo dobrym zwyczajem konstytucyjnym, która buduje i powagę wymiaru sprawiedliwości, ale też autorytet polskiego państwa.
5: Kandydaturę Sławomira Patyry zgłoszoną przez koalicję rządową Sejm zatwierdził w czerwcu. Gdynia świętuje urodziny budowniczego portu Tadeusza Wendy. Rodzina, przyjaciele i władze miasta złożyli kwiaty przy pomniku inżyniera na Molo Rybackim. Na uroczystości była wnuczka Hanna Wenda Uszyńska.
12: Jesteśmy w miejscu, gdzie nie było nic. Była wioska rybacka i z tej wioski powstało piękne, wspaniale rozwijające się miasto, gdzie ludzie uważani są za najszczęśliwszych w Polsce i do tego dołożył swój kamyczek.
13: No trudno sobie wyobrazić ten jubileusz bez fundamentu, jaki położył Tadeusz Wenda, jubileusz stulecia miasta Gdyni. Bez jego determinacji, talentu i niezłomnej wiary w sens budowy portu nie byłoby dzisiaj naszej historii.
5: Dodał wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek. Tadeusz Wenda w 1920 roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 nadzorował dalsze prace już jako pracownik Urzędu Morskiego w Gdyni. Pomnik inżyniera został odsłonięty w maju 2021 roku w setną rocznicę rozpoczęcia budowy gdyńskiego portu. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Nad ranem od 10 stopni nad morzem do 13 w centrum i na południu, a w dzień od 19 do 22 stopni.
14: Autopromocja.
15: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
16: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy

jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

Miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

0: Jest 20. Na 3 miesiące sąd aresztował kierowcę, który na autostradzie A1 doprowadził pod wpływem alkoholu do kolizji. Prokurator generalny złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia do prokuratury. Główny Instytut Górnictwa zbada hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Została włączona do systemu zdalnego monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt wobec kierowcy, który pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w weekend. Dziś w częstochowskiej prokuraturze okręgowej 36-latek został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu, niestosowania się do 2 sądowych zakazów prowadzenia pojazdu i do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Prokurator Tomasz Ozimek przekazał Radiu Katowice, że 36-latek z powiatu pabienickiego przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wynika z nich, że w dniu zdarzenia udał się do województwa śląskiego, aby odebrać samochód dla znajomego. Przyznał też, że przez cały dzień spożywał alkohol. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prokurator generalny złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej polityk PiSu 4-krotnie nie stawił się na wezwanie. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś składał wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze. Mimo wszystko, jak powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
3: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
2: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną.
0: Poseł Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała ona do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawa dotyczy decyzji o awansu podpułkownika na pułkownika służby więziennej i ma charakter polityczny. Michał Woś przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Szpital w Wodzisławiu Śląskim pilnie poszukuje ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Lekarz pełniący teraz tę funkcję złożył wypowiedzenie. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego specjalisty do końca sierpnia, oddział zostanie we wrześniu zawieszony. Zatrudniliśmy 8 lekarzy i praca oddziału na razie jest stabilna, mówi dyrektor szpitala Cezary Tomiczek.
4: Zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego przedstawiła nam listę zabezpieczenia dyżurowego na sierpień łącznie z zabezpieczeniem dziennym. W związku z tym oddział w miesiącu sierpniu będzie pracował w normalnym trybie, będą przyjmowane porody, będą zabiegi ginekologiczne, czyli wszystko działa poprawnie, tak jak do tej pory. Jednocześnie nadal szukamy lekarzy ginekologów na oddział, nadal szukamy bardzo intensywnie ordynatora.
0: W związku z niepewną przyszłością oddziału część położnych otrzymała wypowiedzenia z zapewnieniem, że zostaną one cofnięte, jeśli uda się zatrudnić

0: nowego ordynatora. Główny Instytut Górnictwa zbada hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Urząd Miasta przekazał, że została ona włączona do systemu zdalnego monitoringu stanu termicznego z wałowisk odpadów powęglowych. Materiały znajdujące się na hałdzie ulegają samozagrzewaniu. Ten proces jest obserwowany od lat 70. Ostatnie szczegółowe badania terenu przeprowadzono 10 lat temu. Wykazały one obecność gazów powstających podczas samozagrzewania hałdy. Od tamtej pory nie wykonywano równie szerokich analiz. Wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem. Noc będzie pochmurna, a lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna w okolicach 11-13 stopni. Jutro nadal dużo chmur i możliwy będzie przelotny deszcz. Temperatura do 20 stopni.
1: Troje lekarzy uniewinnionych, czwarty z uchylonym wyrokiem uniewinniającym, ale sprawa jest już przedawniona. To wyrok krakowskiego sądu okręgowego w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. To ojciec polityka PiSu, który zmarł w 2006 roku po operacji serca.
2: Troje lekarzy nadal uniewinnionych, ale najważniejszy oskarżony lekarz nie. Uniewinnienie uchylono, jednak do sprawy sąd nie wróci, bo się przedawniła. Mimo to padło wiele wobec niego cierpkich słów.
3: Skutek tej jego decyzji, Jerzy Ziobro poddany został następnie zabiegowi angioplastyki, a nie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego,
2: mówił sędzia Wojciech Domański.
3: Nieumyślnie naraził Jerzego Ziobro na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
4: Doczekaliśmy się wyroku sprawiedliwego. Niestety wyrok ten zapadł zbyt późno.
2: Cieszył się przedstawiciel rodziny, adwokat Krzysztof Nocek. To wyjątkowy wyrok, mówił prokurator Eryk Stasielak.
5: Wyrok salomonowy i każdy z nim znajdzie coś, co jest dla niego korzystne. No sąd uznał, że tu jednak optymalną metodą leczenia powinny być bypassy, a nie stenty. Aczkolwiek no, uznał również, że nie sposób tego powiązać ze śmiercią pacjenta.
2: Wyrok jest prawomocny. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Sekretarz generalny ONZ wzywa do wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie z powodu trwającej wojny między Amerykanami a Iranem. W konflikt zaangażowane są też inne państwa w regionie. Rozwiązania siłowe tu nie pomogą, mówił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku Antonio Guterres. Czas na krok wstecz. Ataki na infrastrukturę cywilną są nie do przyjęcia. Nie da się rozwiązać konfliktu drogą militarną. Walki muszą się zakończyć w całym regionie. Międzynarodowe prawa i wolności w zakresie żeglugi w rejonie cieśnin Ormus i Bab al-Mandeb muszą zostać przywrócone. Jedyne wyjście to rozmowy dyplomatyczne. Za niepokojącą szef Organizacji Narodów Zjednoczonych uznał też sytuację w Strefie Gazy. Jak wskazał, 2/3 mieszkańców regionu zmaga się z niedożywieniem. W stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim przygotowania do aukcji Pride of Poland i Summer Sale. Te odbędą się 9 i 10 sierpnia. Konie, które będą wystawione na licytację, przygotowywane są do tego od wielu tygodni, a nawet miesięcy, mówi doradczyni dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni, Anna Stojanowska.
6: To nie jest sytuacja, która się zdarza przed samą aukcją. Konie trochę tak jak zawodnicy fitness. Są przygotowywane kondycyjnie, więc muszą być umięśnione, odtłuszczone, w najlepszej możliwej kondycji, a już przed samą aukcją trochę się je dostrzyga. No i uwidacznia się te cechy konia arabskiego, które są jak najbardziej pożądane, czyli czarną skórę, ogromne oko. I to można zrobić poprzez nałożenie oliwki, zwykłej dziecięcej oliwki na głowę konia.
1: Populacja bocianów pobiła historyczny rekord, niestety nie w Polsce, ale w Niemczech. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody naliczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. Tymczasem w Polsce, zwłaszcza na zachodzie kraju, bocianich gniazd ubywa.
7: Znikają tereny podmokłe. Wokół miast jest coraz mniej łąk, mówi ornitolog Wojciech Brugowski.
8: Duża część terenów otwartych została zabudowana i jest dalej w dalszym ciągu zabudowywana pod zabudowę mieszkaniową. Powstają wielkopowierzchniowe hale, które też zajmują swoje przestrzenie.
7: Dobrym przykładem jest tu Szczecin. W granicach miasta jeszcze niedawno były 3 gniazda. Obecnie żadne z nich nie jest już zasiedlone, bo bociany nie miały już gdzie żerować.
8: Więc te nasze bociany tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego bądź przenoszą się właśnie na ścianę wschodnią, gdzie są lepsze warunki żerowiskowe, bądź przenoszą się tutaj do Mecklenburgii czy Brandenburgii.
7: Na razie wciąż szczycimy się tym, że co szósty bocian jest Polakiem, ale jeśli żerowisk nadal będzie ubywać, może się okazać, że bociany zmienią paszport na niemiecki. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, przelotny deszcz na wschodzie i na południu burze. Od 18 do 22 stopni.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Jest 20. Na 3 miesiące sąd aresztował kierowcę, który na autostradzie A1 doprowadził pod wpływem alkoholu do kolizji. Prokurator generalny złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Bosia do prokuratury. Główny Instytut Górnictwa zbada hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Została włączona do systemu zdalnego monitoringu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd zastosował tymczasowy 3-miesięczny areszt wobec kierowcy, który pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło w weekend. Dziś w częstochowskiej prokuraturze okręgowej 36-latek został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu, niestosowania się do 2 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów i do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Prokurator Tomasz Ozimek przekazał Radiu Katowice, że 36-latek z powiatu pabienickiego przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Wynika z nich, że w dniu zdarzenia udał się do województwa śląskiego, aby odebrać samochód dla znajomego. Przyznał też, że przez cały dzień spożywał alkohol. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prokurator generalny złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Michała Bosia do prokuratury. Wcześniej polityk PiS-u 4-krotnie nie stawił się na wezwanie. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś składał wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze. Mimo wszystko, jak powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
3: Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
2: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie do prokuratury byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną.
0: Poseł Woś zarzuca prokuraturze kłamstwa po tym, jak skierowała ona do Sejmu wniosek o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawa dotyczy decyzji o awansu podpułkownika na pułkownika służby więziennej i ma charakter polityczny. Michał Woś przypomniał, że w maju zrzekł się immunitetu i deklarował gotowość do udziału w czynnościach procesowych. Szpital w Wodzisławiu Śląskim pilnie poszukuje ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. Lekarz pełniący teraz tę funkcję złożył wypowiedzenie. Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego specjalisty do końca sierpnia, oddział zostanie we wrześniu zawieszony. Zatrudniliśmy 8 lekarzy i praca oddziału na razie jest stabilna, mówi dyrektor szpitala Cezary Tomiczek.
4: Zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego przedstawiła nam listę zabezpieczenia dyżurowego na sierpień łącznie z zabezpieczeniem dziennym. W związku z tym oddział w miesiącu sierpniu będzie pracował w normalnym trybie, będą przyjmowane porody, będą zabiegi ginekologiczne, czyli wszystko działa poprawnie, tak jak do tej pory. Jednocześnie nadal szukamy lekarzy ginekologów na oddział, nadal szukamy bardzo intensywnie ordynatora.
0: W związku z niepewną przyszłością oddziału część położnych otrzymała wypowiedzenia z zapewnieniem, że zostaną one cofnięte, jeśli uda się zatrudnić nowego ordynatora. Główny Instytut Górnictwa zbada hałdę przy ulicy Floriańskiej w Chorzowie. Urząd Miasta przekazał, że została ona włączona do systemu zdalnego monitoringu stanu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych. Materiały znajdujące się na hałdzie ulegają samozagrzewaniu. Ten proces jest obserwowany od lat 70. Ostatnie szczegółowe badania terenu przeprowadzono 10 lat temu. Wykazały one obecność gazów powstających podczas samozagrzewania hałdy. Od tamtej pory nie wykonywano również szerokich analiz. Wyniki badań pozwolą dokładnie ocenić obecny stan hałdy i będą podstawą do dalszych działań związanych z tym terenem. Noc będzie pochmurna, a lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna w okolicach 11-13 stopni. Jutro nadal dużo chmur i możliwy będzie przelotny deszcz. Temperatura do 20 stopni.
5: W samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosił

0: Jutro oświadczenie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie podano na profilu PiS-u w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiS i dalszych losów ugrupowania. O północy mija termin wyznaczony członkom partii na podpisanie deklaracji przynależności. Dokumentu nie zamierzają podpisywać politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, skupieni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Komitet Wykonawczy PiS-u ocenia, że działalność tej organizacji wpływa źle na wizerunek partii. Dodatkowe prawie 600 milionów złotych na refundację programów lekowych i chemioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił plan finansowy na ten rok i przeznaczył więcej środków na tzw. nadwykonania w pierwszym kwartale, mówi Paweł Florek z NFZ-u.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia blisko 600 milionów złotych na programy lekowe i chemioterapię. To dodatkowe środki, które pozwolą na uregulowanie płatności za tzw. nadwykonania, czyli koszt leków podanych pacjentom ponad wartość umowy z NFZ w pierwszym kwartale 2026 roku. Dodajmy, że płatności w ramach podpisanych umów realizujemy na bieżąco.
0: W tym roku na programy lekowe i chemioterapię przeznaczono rekordowe środki, bo 16 miliardów złotych. W 2023 było to 9 miliardów. Finansowanych jest 140 programów lekowych i chemioterapii. Pytanie tym razem proste i mniej sugestywne. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: W pierwszym wniosku prezydent chciałby pytanie referendalne brzmiało, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Wniosek przepadł wtedy w Senacie. W drugim wniosku prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Znana i lubiana ceramika Bolesławiec broni się przed chińskimi podróbkami. Mimo amerykańskich ceł, podróbek, wysokiej inflacji i pandemii fabryka ceramiki w Bolesławcu poradziła sobie z kolejnymi kryzysami. W internecie pojawiły się informacje o rzekomym chińskim mieście o nazwie Bolesławiec, stworzonym po to, żeby kopiować w nim słynne wyroby. Producenci ceramiki podkreślają jednak, że to nieprawda, a walka z chińskimi podróbkami trwa znacznie dłużej niż kilka ostatnich miesięcy, mówi właściciel manufaktury Bolesławiec, Paweł Zwierz.
3: Już 10 lat temu ten problem zauważyli na targach ambientowych we Frankfurcie. Rynek chiński nie prowadzi takiej polityki ochronnej, tam nie ma praw autorskich, więc te produkty się były i będą się pojawiać. Naszym celem jest pójście w technologię i rozwój artystyczny bogatych dekoracji po to, żeby oni nigdy nas nie mogli dogonić.
0: Zmieniły się także rynki, na których sprzedawana jest bolesławiecka ceramika. Coraz większe znaczenie ma Europa, a coraz mniejsze m.in. Azja i Ameryka Północna. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w katastrofie wojskowego śmigłowca w Czechach. Maszyna spadła na ziemię z wysokości około 50 metrów podczas powrotu z rutynowego lotu szkoleniowego.
4: Do katastrofy doszło w bazie wojskowej Namieść nad Oslawą na południu kraju. Ofiarą śmiertelną jest żołnierka. Kolejnych czterech żołnierzy przewieziono do szpitali w Brnie i Igławie, stan niektórych z nich jest ciężki. Do wypadku doszło w końcowej fazie lotu szkoleniowego. Był to nowy śmigłowiec Venom, pozyskany na podstawie umowy z 2019 roku. Mówimy o stracie sprzętu, ale oczywiście najważniejsza i najpoważniejsza jest strata człowieka.
5: Strata człowieka.
4: Podkreślił minister obrony Jaromir Zuna. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy czeska armia uziemiła śmigłowce Venom oraz Viper. Dotyczy to również dwóch maszyn stacjonujących obecnie w Polsce, które Czesi wysłali do zabezpieczenia wschodniej flanki NATO. Producent śmigłowców, amerykańska firma Bell Textron, zapewniła o gotowości współpracy przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 1/4 energii pochodzi z odnawialnych źródeł, większość z wiatru. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
5: Na początek dobra wiadomość. Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valet Tat 3-1. Był to pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Nie było łatwo, bo od 23 minuty Raków nieoczekiwanie przegrywał 0-1. Dopiero w drugiej połowie wyrównał Mahir Emreli. Na 2-1 podwyższył Patryk Makuch, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Stratos Sfarnas. Rewanż za tydzień na Malcie. A od 20:30 w tej samej fazie kwalifikacji Ligi Konferencji GKS Katowice gra z MSK Żylina. Po ponad 30 minutach gry jest remis 1-1. Jeszcze jedna wiadomość ze świata futbolu. Luka Modric, który już ma blisko 41 lat, przedłużył kontrakt z włoskim AC Milan do czerwca przyszłego roku. Reprezentant Chorwacji, który wystąpił w niedawno swoich 5. Mistrzostwach Świata, gra w Milanie od roku. Marta Lach będzie główną polską faworytką w startującym jutro Tour de Pologne kobiet. Co prawda ma w drużynie niezwykle mocne zawodniczki, ale na pewno będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony.
7: Jechałam ten wyścig w 2016 roku. Kibice z Polski to przede wszystkim jest coś niesamowitego, jak oni po prostu dla nas krzyczą i nas wspierają. To jest niesamowite. Sprowadza mnie co jeszcze? No na pewno taka chęć walki. Jestem tutaj z dziewczynami z mojej drużyny. Jesteśmy bardzo mocne. Mamy Lorenę, mamy Lotte. Tak naprawdę nie znam jeszcze taktyki. Dziewczyny pojadą Tour de France i na pewno chciałyby się przetrzeć przed tym wyścigiem.
5: Wspomniane Lotta Kopecki i Lorena Wibes to absolutna czołówka żeńskiego peletonu. Kopecki to dwukrotna mistrzyni świata, zwyciężczyni najbardziej prestiżowych klasyków, gwiazda kolarstwa torowego, a Wibes jedna z najlepszych obecnie sprinterek. Jutro do pokonania panie mają prawie 140 km z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. W Rewie po raz kolejny można obserwować najlepszych w Polsce kitesurferów i tych, którzy specjalizują się w wingfoilu. Do niedzieli o tytułu Mistrzów Polski rywalizować będą czołowi polscy zawodnicy, w tym medaliści Mistrzostw Świata i Europy oraz uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, jak na przykład Julia Damasiewicz, która ma za sobą już pierwszy start.
8: Poszło mi dzisiaj bardzo dobrze, przede wszystkim bardzo się cieszę, że pomimo ubogiej prognozy i dużego przewidywanego deszczu udało się rozegrać wszystkie planowane wyścigi. Mieliśmy wspaniały wiatr, wspaniałe słonko.
5: Zawody na cyplu w Rewie potrwają do niedzieli.
0: Jutro pochmurno, będzie przelotnie padać na wschodzie i południu burze od 18 do 22 stopni.
9: Autopromocja.
10: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu. Chcę poczuć, że tu jesteś, pójdziemy w ogień we dwoje.

0: zgaszona za zasłony. Obserwuję obie strony.
1: Za zasłonę obserwuję obie strony. Moje okulary i świat, który łeb porył. Dekadę młodszy jestem od tego numeru. Teraz dekadę młodsi chcą deseru i serum. Ja chcę być tam, gdzie tylko zechcę. I cię mają mnie obchodzić moje dreszcze. Czemu

0: Jest 21. Do północy członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego mają czas, aby złożyć oświadczenia o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza zmiany w procedurach bezpieczeństwa. To po czerwcowym ataku nożownika. W Katowicach za ponad 19 milionów złotych powstanie farma fotowoltaiczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Konfliktów w Prawie i Sprawiedliwości nie da się zakończyć jedną rozmową. Tak dzisiejsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim skomentował odwiedzający dziś województwo śląskie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Działacze skupieni wokół Mateusza Morawieckiego dziś do północy muszą złożyć oświadczenia, że w stowarzyszeniu działać nie będą. O tym, że takiego podpisu nie będzie, poinformował m.in. stronnik byłego premiera europoseł Piotr Müller. Jak podkreślił marszałek Sejmu, sytuacja na prawicy go nie dziwi.
2: To nie jest tak, że ludzie się nienawidzą, obrażają, dyskutują ze sobą w mediach, obrażają się w tych mediach i nagle usiądą i powiedzą, nic nie było, nic się nie stało. Konflikt jest konfliktem.
0: O podpisanie deklaracji o przynależności do Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus europoseł PiSu Patryk Jaki. Po wyjściu z siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie powiedział, że członkowie Rozwoju Plus powinni pozbyć się nadmiernych i szkodliwych dla partii ambicji politycznych.
3: Wszystkie próby rozłamowców są po prostu złe. Państwo słyszycie jakąś taką opowieść od tych rozłamowców, że oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę, tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie, tylko o to im chodzi. Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią. Więc chyba jednak nie chodzi o tą ambitną agendę, tylko chodzi o ambicje.
0: Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim trwało około 3 godzin i nie zakończyło się porozumieniem. W samo południe prezes PiSu wygłosi jutro oświadczenie, poinformowano na profilu partii w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji wystąpienie może dotyczyć sytuacji wewnątrz PiSu i dalszych losów ugrupowania. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju wprowadza zmiany w procedurach bezpieczeństwa. Po ataku nożownika, który w czerwcu ranił tam 5 osób, specjalny szpitalny zespół ustalił harmonogram prac, jakie mają zostać wdrożone w najbliższym czasie. Niektóre zmiany wdrożono natychmiast, mówi dyrektor Jastrzębskiego Szpitala Robert Ostrowski.
4: Zamknęliśmy dojście bezpośrednio do izby przyjęć. Została tam zamontowana kamera, wideofon. Drzwi na izbę przyjęć są otwarte tylko przez ratownika medycznego. Również przeszliśmy się po oddziałach. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe technicznie, będą zainstalowane właśnie ograniczenia dostępu.
0: Szpital planuje też w przyszłości wynająć agencję ochrony. Do ataku nożownika doszło 25 czerwca. Agresorem okazał się 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju pod wpływem środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.
1: Polskie Radio Katowice.

0: Informacje.
1: Częstochowski garnizon policji obchodził dziś swoje święto. Uroczystości odbyły się na placu Biegańskiego. Częstochowska komenda czuwa nad bezpieczeństwem nie tylko w mieście, ale też w powiecie częstochowskim, pod względem powierzchni największym w województwie śląskim. Praca w częstochowskim garnizonie jest niezwykle specyficzna i wymagająca, twierdzi młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, komendant miejski policji w Częstochowie.
2: Region częstochowski charakteryzuje się tym, że tutaj mamy dużo różnego rodzaju pielgrzymek z uwagi na sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, ale też mamy różnego rodzaju inne imprezy masowe, przecież mamy też drużynę sportową Raków, także odnajdujemy się w tym, realizujemy po prostu swoje.
1: Święto Policji było okazją do wręczenia nagród i awansów. 169 funkcjonariuszy częstochowskiego garnizonu, w tym 13 oficerów, otrzymało awanse. W Katowicach kosztem ponad 19 milionów złotych powstanie farma fotowoltaiczna. Będzie wytwarzała energię elektryczną na potrzeby miejskich obiektów i oświetlenia ulicznego. Przetarg na realizację inwestycji potrwa do 10 sierpnia. Na farmę fotowoltaiczną, która powstanie w Szopienicach, złożą się dwie instalacje o łącznej mocy szczytowej prawie 2 MW. Oprócz paneli fotowoltaicznych wybudowane zostaną nowoczesne magazyny energii i niezbędna infrastruktura. Miasto pozyskało zewnętrzne finansowanie i samo dołoży do inwestycji niespełna 3 miliony złotych. Najbliższej nocy będzie pochmurno, a lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Temperatura minimalna to około 11-13 stopni. Jutro nadal dużo chmur i może przelotnie padać. Temperatura do 20 stopni.
3: Rozstrzyga się sytuacja w PiS. Do północy grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego ma czas na podpisanie deklaracji lojalności wobec partii i zrzeczenie się członkostwa w stowarzyszeniu. Wicepremier Radosław Sikorski mówił w TVP Info, że PiS zradykalizowało się, więc zasługuje na utratę poparcia.
4: To jest partia, która podryfowała tak na prawo, że dzisiaj jest nie do odróżnienia. Nawet momentami od Grzegorza Brauna. Więc nie będę żałował, jeśli ta partia straci poparcie. Ktoś, kto okłamał naród, zmyślał o jakimś zamachu smoleńskim i do dzisiaj nie potrafi przyznać się do konfabulacji. Zresztą proszę sprawdzić, ile procesów o zniesławienie przegrał Kaczyński. Ktoś taki powinien mieć 5% poparcia.
3: Prominentni członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus już zapowiedzieli, że nie podpiszą deklaracji lojalności. Może to oznaczać ich wyjście z PiSu. Na jutro, na 12, zapowiedziane jest oświadczenie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Niemal 75% gmin w Polsce nie jest pewnych swojej gotowości na sytuacje kryzysowe, a ponad 90% deklaruje, że może zapewnić schronienie jedynie dla 25% mieszkańców. Wskazują najnowsze badania przeprowadzone przez think tank Polskiego Czerwonego Krzyża. Dodatkowo badania wykazały, że wschodnia część Polski, a w szczególności województwa lubelskie i podkarpackie, są znacznie lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe niż zachodnia część kraju. Ta różnica między regionami nas zaskoczyła, mówi Kamil Raczyński z lubelskiego oddziału PCK.
5: Te samorządy przygraniczne mają trochę inne podejście do takiego przygotowania na sytuacje awaryjne. O wiele więcej nacisku kładzie się na przygotowanie dotyczące recepcji, dotyczące przygotowania miejsc tymczasowego schronienia, niż w zachodnich częściach kraju, gdzie te tematy nie są tak żywe jak tutaj.
3: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Przewiduje m.in. utworzenie jednolitego systemu ochrony ludności na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym, rozwój infrastruktury ochronnej oraz rozbudowę systemów ostrzegania ludności. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z nową iluminacją. Renesansowy zabytek przeszedł renowację elewacji. Teraz jej detale będzie można zobaczyć dosłownie w nowym świetle. Zakończył się montaż iluminacji.
6: Oficjalne odpalenie iluminacji zaplanowane jest na jutro. O 22:00 będzie można przekonać się, co potrafią zamkowe LEDy, a system daje sporo możliwości, mówi Wioletta Słoka, dyrektor zamku.
7: Na co dzień zamek będzie oświetlony barwą naturalną, ciepłą, podkreślającą architekturę zamku, a okazjonalnie będzie świecił w barwach narodowych, biało-czerwono, w barwach unijnych, niebiesko.
6: Nowa iluminacja ma robić wrażenie, obiecuje marszałek Olgierd Geblewicz.
8: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten zamek nie tkwił w mroku po zmierzchu, tylko przybywających po zmroku witał swoim pięknem.
6: Szczeciński zamek przechodzi serię remontów wymuszonych zawaleniem się stropów w jednym ze skrzydeł. To już zostało odbudowane, odnowiona została elewacja, przebudowane zamkowe tarasy. Teraz prace toczą się na wewnętrznym dziedzińcu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Osoby chodzące na linie, iluzjoniści i artyści cyrkowi z całego świata przyjechali do Lublina. Okazją jest 17. Karnawał Sztuk Mistrzów. Artystów można spotkać m.in. na Starym Mieście, gdzie ponad głowami turystów i mieszkańców Lublina spacerują slicklinerzy.
0: Jestem Marysia z Wrocławia. Na taśmie chodzę powiedzmy od roku. Ja uwielbiam być na taśmie, nieważne jakie, nieważne gdzie. Tutaj w Lublinie jest najbardziej ekscytujące dla mnie to, że faktycznie są tam ludzie. Niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam ten kontakt, można komuś pomachać. Tej adrenaliny jest nadal strasznie dużo, a na początku to w ogóle jest stres, stres, stres.
9: Dawaj, saludko!
10: No podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
11: No jest to rzecz po prostu wyjątkowa.
12: Myślimy, że przejdzie.
13: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie, nie?
3: Karnawał Sztuk Mistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę współczesnego cyrku. W programie imprezy znalazły się m.in. pokazy klaunady, akrobatyki, żonglerki i iluzji. Impreza potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro będzie pochmurno, przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burza od 18 do 22 stopni.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Mój koniec świata był 863 dni temu.
17: Pierwsza myśl...
18: Dlaczego?

na wygnaniu jest zupełnie sam. Nad głową stale słyszał odgłos spadających bomb, podmuch eksplozji.

0: Jest 23. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sprawę braków kadrowych w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Gmina Ujsowy skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta protestowali przed mysłowickim magistratem. Domagają się poprawy warunków pracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
2: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też no, jesteśmy zapewniani, że tutaj no, jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. No, trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsowy skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsowy są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych. W obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych. Więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwojowi gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsowy kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej, za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole.

0: instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są poddawane ciągłemu monitoringowi i kontroli.
1: Związkowcy skierowali też petycję do prezydenta Mysłowic. Domagają się zdecydowanych działań. Znalazły się w niej m.in. żądania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec poszczególnych osób, dialogu społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi. Na koniec sport. W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
2: Do północy ma się wyjaśnić przyszłość polityków PiS-u sympatyzujących z Mateuszem Morawieckim. Komitet Polityczny PiS-u zażądał od nich, by rozwiązali założone przez Morawieckiego partyjne stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisali deklarację lojalności. Zwolennicy byłego premiera mówią nie.
3: W trakcie dzisiejszego kilkugodzinnego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim politycy nie doszli do porozumienia. Wiceprezes i europoseł PiS Patryk Jaki podkreślił, że wszystkie postulaty Mateusza Morawieckiego sprowadzały się do jednego mianownika.
4: Że to stowarzyszenie ma dalej działać, natomiast musicie państwo zrozumieć, że żadna partia by się nie zgodziła na to, aby w ramach jednej partii tworzyć sobie drugą partię.
3: Zdaniem Patryka Jakiego dalsza działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus stanowi zagrożenie dla jedności PiS, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie jest jednoznaczna.
4: Ci, którzy nie wypełnią oświadczenia, sami zdecydowali, że odchodzą z partii i Komitet Polityczny to ewentualnie stwierdzi.
3: Jutro w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wydać oświadczenie w sprawie polityków, którzy nie podpiszą deklaracji lojalności i nie opuszczą Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przemysław Lis, Polskie Radio.
2: Mateusz Morawiecki walczy o jak najkorzystniejszą pozycję dla siebie i swojego otoczenia przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ocenia Michał Szczerba. Europoseł Koalicji Obywatelskiej komentował spór w Prawie i Sprawiedliwości w TVP Info.
5: To jest po prostu gra o władzę, o kasę, o przyszłe wpływy i być może o przyszłą bezkarność, bo tak naprawdę widać, że to jest walka frakcji. No w sytuacji takiego, powiedzmy sobie otwarcie, zmierzchu Jarosława Kaczyńskiego, który już nie kontroluje, który, mówiąc po polsku i bardzo wprost, nie ogarnia.
2: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie, napisał szef rządu na Platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS-u czterokrotnie nie stawiał się. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że poseł składał wprawdzie wniosek o przesłuchanie w innej prokuraturze, ale i tak powinien był przyjść do prokuratury na wezwanie.
6: Jedyną okolicznością, którą podniósł pan poseł w swojej korespondencji, co do której odniósł się prokurator, to był wniosek o przeprowadzenie tej czynności w innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Prokurator ten wniosek oddalił. Taki wniosek w żaden sposób nie mógł usprawiedliwić nieobecności pana posła w związku z jego niestawiennictwem na wskazane terminy. Stąd wniosek prokuratora o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
2: Prokuratura uznała, że kolejne wezwanie byłoby nieskuteczne. Zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzaniem służbą więzienną. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Uroczystość ma odbyć się we wtorek.
7: Sędzia Sławomir Patyra informację o ślubowaniu na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przyjął z satysfakcją. Zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że ważne jest, by instytucje państwowe współpracowały ze sobą zgodnie.
8: Instytucje takie jak prezydent i Trybunał Konstytucyjny łączy bardzo wiele i powinny współdziałać ze sobą. Oba te organy na swój sposób chronią konstytucję.
7: Karol Nawrocki zwlekał półtora miesiąca z zaprzysiężeniem sędziego. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego prezydent zrobi wreszcie to, co do niego należy.
9: Ja się mam teraz cieszyć, że prezydent wykonuje swoje obowiązki. To tak jakbyśmy się teraz za chwilę cieszyli, nie wiem, że kierowca jedzie i na czerwonym staje. No, wykona swój obowiązek w sprawie pana Patyry.
7: Z kolei poseł PiS Robert Gontarz uważa, że ślubowanie to jedynie dobra wola prezydenta.
10: Pan prezydent Karol Nawrocki zgodnie ze swoją prerogatywą może wybierać, kiedy i kogo będzie zaprzysięgał.
7: Zaprzysiężenie sędziego Patyry odbędzie się 28 lipca. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Zbrodnia sprzed lat wyjaśniona. Jest areszt i zarzut zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. W 2011 roku uduszone i częściowo rozebrane dziecko nieopodal domu znalazła matka. To najgłośniejsza obok zaginięcia Iwony Wieczorek sprawa kryminalna z Trójmiasta z ostatnich lat.
11: Sprawcę udało się ustalić dzięki badaniom genealogicznym, korzystając z DNA z ogólnodostępnych baz, w których ludzie szukają swoich krewnych, mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
12: Jest to bardzo rewolucyjna metoda. Wykorzystana została w ten sposób po raz pierwszy w Polsce.
11: Podejrzany to niekarany 37-letni mężczyzna przed laty mieszkający kilkaset metrów od ofiary i miejsca zbrodni, mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
13: Gdy doszło do zbrodni, miał 22 lata, był studentem. Ukończył studia, rozpoczął pracę w zawodzie, założył rodzinę, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym.
11: Zatrzymany przyznał się do winy. Na akt oskarżenia sąd będzie czekał co najmniej kilka miesięcy, bo potrzebne będą opinie biegłych, m.in. psychiatry i seksuologa. Kuba Kaługa, Radio Gdańsk.
2: Mieszkaniec powiatu lubińskiego stracił 180 tysięcy złotych, inwestując na fałszywej platformie internetowej. Pokrzywdzony uwierzył reklamie rzekomej inwestycji w spółkę paliwową. Przez kilka tygodni oszuści przekonywali go do kolejnych wpłat, a gdy nie mógł już przelewać pieniędzy, dwukrotnie przysłali po gotówkę kurierów. Przestępcy wykorzystali kilka sposobów, żeby uwiarygodnić całą historię, podkreśla komisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
14: Przez kilka tygodni oszuści utrzymywali z pokrzywdzonym stały kontakt za pośrednictwem komunikatora, pokazywali fikcyjne wykresy zysków i przekonywali, że aby pomnożyć zgromadzone środki, konieczne są kolejne wpłaty. Gdy mężczyzna nie mógł już wykonywać przelewów z powodu blokady konta, przestępcy posunęli się o krok dalej. Dwukrotnie wysłali po gotówkę tzw. kurierów, którym pokrzywdzony na umówione hasło przekazał łącznie ponad 120 tysięcy złotych.
2: Kiedy mężczyzna postanowił zakończyć inwestycję i wypłacić pieniądze, usłyszał, że najpierw musi spłacić rzekomy kredyt w wysokości 20 tysięcy dolarów. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Komisja Europejska nałożyła na Google kary w łącznej wysokości 890 milionów euro. Bruksela uznała, że koncern dwukrotnie naruszył unijny akt o rynkach cyfrowych. Pierwsza kara, 460 milionów, dotyczy faworyzowania w wyszukiwarce własnych usług Google, m.in. ofert zakupów, hoteli i transportu. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Reynier wyjaśnił, że druga kara dotyczy ograniczeń nakładanych przez Google. Google nie pozwala twórcom aplikacji wskazywać konsumentom tańszych alternatyw poza Google Play. W Unii firmy mają prawo do uczciwej konkurencji, a konsumenci do wyboru tańszych ofert. Google ma teraz 60 dni na dostosowanie swoich praktyk do unijnego aktu o rynkach cyfrowych. To był Serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Norbert Michalak.
16: GKS Katowice nie poradził sobie z MSK Żylina, przegrywając 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. W innym spotkaniu tej fazy kwalifikacji piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali na własnym stadionie maltański Valletta 3-1, mówi Kacper Trelowski, bramkarz Rakowa.
17: Na pewno nie lekceważyliśmy przeciwnika, bo mimo iż to jest drużyna z Malty, no to musimy trzymać ten poziom koncentracji i tego przy tej bramce straconej z naszej strony nie było. Przysnęliśmy, dostaliśmy bramkę po tym, co się spodziewaliśmy, czyli po długich piłkach, po stałych fragmentach gry, kontynuacjach tych stałych fragmentów gry. Co wiadomo, pierwsza połowa była trochę nerwowa, ale myślę, że z przebiegu meczu, gdybyśmy również nie zrobili z bramkarza przeciwników bohatera, to myślę, że spokojnie ten wynik mógłby przekraczać liczbę 5, ale tak nie jest. Dobrze, że jest zaliczka.
16: Rewanżowe mecze za tydzień. Bardzo dobre wiadomości napływają z Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Niespodziewanie po srebrny medal w slalomie w konkurencji jedynek sięgnął Michał Pasiut. Wcześniej o podium walczyła Klaudia Zwolińska. Ostatecznie zajęła 10. miejsce. Wielką nieobecną czwartej edycji Tour de Pologne jest Katarzyna Niewiadoma Finej. Jednak nie jest to niewiadoma. Sprawę wyjaśnia dyrektor sportowa drużyny Canyon SRAM Małgorzata Jasińska.
18: Kasia, myślę, że nie uchylę rąbka tajemnicy, przygotowuje się do Tour de France. Jeszcze przebywa na zgrupowaniu wysokogórskim w Andorze, więc tak naprawdę wszystkie siły na pokładzie w drodze do Tour de France.
16: Wiadomo, że Tour de Pologne rusza jutro z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. W sobotę zawodniczki przejadą z Włodawy do Lubartowa, a na zakończenie z Janowca do Lublina. W sumie 357 km. Trójka i Polskie Radio patronują wydarzeniu.
2: Jutro pochmurno, przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burza od 18 do 22 stopni.
19: Autopromocja.
20: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
21: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal.

0: Sprawa braku kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu jest stale monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Wiceminister Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że resort jest w stałym kontakcie ze szpitalem, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym, któremu prawnie podlega jednostka.
1: Ja mam nadzieję, że władze uczelni i dyrekcja szpitali i też lekarze w takim poczuciu odpowiedzialności rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dobre rozwiązanie zostanie znalezione. Takie, żeby nie cierpieli pacjenci. I też jesteśmy zapewniani, że tutaj jak najszybciej ta sytuacja zostanie rozwiązana. Trzeba o tym pamiętać, że to dobro pacjentów jest najważniejsze i musimy znaleźć wszyscy takie rozwiązanie, żeby o tych pacjentów, szczególnie tych najmłodszych pacjentów, zadbać.
0: Pełnej kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu brakuje od blisko miesiąca. Ośrodek zaczął działalność 1 lipca, po tym jak w jego struktury został włączony oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka, ale zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów litych rozwiązał z zabrzeńską placówką umowy o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gmina Ujsoły skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę przeciwko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczący planu ogólnego i żądań, jakie postawiła przed samorządem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ zgłosiła swoje zalecenia do planu ogólnego. Nakazuje w nich m.in. zwiększenie obszarów chronionych na terenie gminy. Wójt Tadeusz Piętka mówi, że to oznacza uszczuplenie terenów inwestycyjnych o 300 hektarów, czyli niemal 50% tego, co kilka lat temu RDOŚ zaakceptowała w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3: Ujsoły są w sytuacji nie do pozazdroszczenia z tego względu, że aż 94% powierzchni naszej gminy leży w obszarach chronionych, w obszarach Natury 2000 i w różnych innych obszarach chronionych, więc praktycznie cała powierzchnia gminy leży w takich terenach i tutaj te obostrzenia, które stawia RDOŚ, całkowicie absurdalne, są najbardziej dotkliwe dla mieszkańców i zagrażają wprost rozwoju gminy.
0: Planowana wielkość obszarów chronionych budzi w gminie Ujsoły kontrowersje od wielu lat. Pierwsza uchwała Rady Gminy, która była protestem przeciw takim działaniom, została uchwalona w 2008 roku. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinniśmy poznać najwcześniej za kilka miesięcy. Przed mysłowickim magistratem protestowali dziś związkowcy z Zakładu Oczyszczania Miasta. Pracownicy domagają się m.in. poprawy warunków pracy i podwyżek dla całej załogi. O postulatach strony społecznej mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego w Zakładzie Łukasz Sznura.
4: Dzisiaj walczymy o równe traktowanie pracowników, o niezastraszanie załogi, bo to jest nagminne w tym akurat zakładzie. Wywalczyliśmy łaźnie dla kobiet, szatnie, żeby powiększać, bo ludzie chodzili z plecakami po prostu w szatni. Chcemy środków czystości także, żeby były podwyżki.
0: Prezes Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach Marta Tobor zapewniła, że każdy głos dotyczący warunków pracy i bezpieczeństwa traktuje bardzo poważnie.
5: Deklaruję Państwu dalszą gotowość do prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Możliwości finansowe dotyczące oczekiwanych zmian wynagrodzenia są w tej chwili dokładnie analizowane i zostaną przekazane stronie związkowej. Odnosząc się również do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP, zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są
0: niemobbingowi. Na koniec sport.
5: Do zarzutów w zakresie łamania prawa pracy i BHP zarząd współpracuje z Radą Nadzorczą. Sprowadzone są także kontrole instytucji zewnętrznych. Tym samym kwestie te są pod...
0: W piłkarskiej Ligi Konferencji GKS Katowice przegrał w Żylinie z MŚK 1-2, a Raków Częstochowa pokonał FC Valletta 3-1. Rewanże rozegrane zostaną za tydzień w Katowicach i na Malcie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże, a lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w okolicach 10-13 stopni. Jutro w ciągu dnia do 20 stopni. Nadal pochmurno i może przelotnie padać.
6: Marzena Godon, zapraszam. Czwartnie, właśnie PiS-u dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o niechęci do stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier Mateusz Morawiecki. Jak przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, odnosząc się do wpisu rzecznika PiSu, podkreślił, że proponowane zamrożenie oraz przeniesienie do partii to w praktyce likwidacja stowarzyszenia.
7: Piotr Miller przekazał, że przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji mechanizmów, które mają uspokoić sytuację i zakończyć spór. Zapewniono przy tym Jarosława Kaczyńskiego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest zagrożeniem dla partii, ale wartością dodaną dla całego obozu patriotycznego. Tu jednak rzecznik PiS Rafał Bochenek w swoim oświadczeniu po spotkaniu napisał, że

0: politycy nie porozumieli się w kluczowych kwestiach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Pytanie tym razem prostsze i mniej sugestywne. Kancelaria Prezydenta po raz drugi zgłasza wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzję ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
2: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. Jeśli Senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
1: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. W Stanach Zjednoczonych działa zespół do spraw utworzenia bazy wojskowej w Polsce. Mówiła o tym w Waszyngtonie Magdalena Sokławiak-Czarnecka. Wiceszefowa MON-u podkreślała, że to konkretny krok w kierunku stałej obecności Amerykanów na terenie Polski.
3: Po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. I po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
1: Magdalena Sopkowiak-Czarnecka zaoferowała też Amerykanom zaangażowanie Polski w produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Dodała, że trzy państwa, USA, Ukraina i Polska, będą prowadzić rozmowy w tej sprawie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie to był główny temat spotkania w Warszawie szefów resortów dyplomacji Polski i Palestyny. Oboje przyznali, że mamy do czynienia z eskalacją konfliktu. Chodzi o ataki przeprowadzane przez Iran na statki przepływające przez cieśninę Ormus i działania jemeńskich Huti, które zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potępia ataki Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormus. Krytycznie odniósł się też do uderzenia w dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti.
5: Ani Iran, ani jego popierane przez Iran bojówki nie mają prawa do anektowania wód międzynarodowych.
4: Palestyna popiera wszelkie sposoby rozwiązania konfliktów w regionie środkami innymi niż militarne. Tak mówi szefowa palestyńskiej dyplomacji Warsen Agabekian Shahin.
6: So we are for international law.
4: Opowiadamy się zatem za prawem międzynarodowym. Popieramy przestrzeganie prawa międzynarodowego i uważamy, że musi ono być stosowane jednakowo, niezależnie od miejsca czy zaangażowanych stron. Blokada Hutich na Morzu Czerwonym może wpłynąć na znaczne ograniczenie eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Tymczasem prezydent USA Donald Trump rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Obecna eskalacja konfliktu doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej już powyżej $100 za baryłkę.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze dobra wiadomość sportowa. Reprezentant Polski Michał Pasiut, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, rozgrywanych w Oklahoma City w konkurencji kajakowych jedynek. Polak przegrał tylko z Jakubem Krejcim z Czech o 69 setnych sekundy. To był mój dzień, mówi wicemistrz świata Michał Pasiut.
8: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Co mogę więcej powiedzieć? To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
1: To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również burze, na północy lokalnie mgły. Temperatura od 10 do 13 stopni. W dzień głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, największe opady na Podkarpaciu. Temperatura w dzień od 17 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami głównie na wschodzie i wybrzeżu porywisty.
7: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest piątek, 24 lipca, 205 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:44. Zajdzie o 20:40. Dzień będzie trwał więc 15 godzin i 56 minut. Krótka kartka z kalendarza. 626 lat temu w salach krakowskiego Kolegium Majus odbyły się pierwsze